0: co się dzieje w buzi, żeby można było mówić, też wykonujemy bardzo dużą pracę. Ruszamy językiem, ruszamy brodą, zęby nam przygryzają, przygniatają różne rzeczy. Buzia również przypomina betoniarkę, tyle że bez towaru, bez zawartości. Podczas jedzenia buzia jest betoniarką z zawartością, czyli coś mamy w środku, a podczas mówienia buzia jest betoniarką bez zawartości. Czyli to są dwie podobne czynności, jedzenie i mówienie. No to teraz mam dla Was propozycję, żebyście wykonali eksperyment, prawdziwy eksperyment. Uwaga, ten eksperyment można wykonać tylko przy stole w jadalni. Nie w bawialni, nie na dywanie, nie w przedpokoju, nie w szatni, tylko przy stole w jadalni. Gdy już siądziecie przy tym stole, pomyślcie o czymś, co chcecie powiedzieć koleżankom i kolegom. To może być jakaś historia, która Wam się przydarzyła. Możecie opowiedzieć sen, możecie opowiedzieć dowcip, cokolwiek. Teraz naładujcie do buzi jedzenia i powiedzcie to, co chcieliście powiedzieć. Co się dzieje? Eksplozja, pobojowisko, jak na wojnie. Wiedziałam, że tak będzie. Gdy mówicie i macie jednocześnie jedzenie w buzi, to wszystko Wam z tej buzi wyskakuje i na stołach w jadalni, bo przecież jesteście w jadalni, jest wszystko, co tylko z buzi wypadło. No i potem trzeba sprzątać. Wiecie już, dlaczego ten eksperyment można robić tylko w jadalni? Wiecie. Teraz mam dla Was takie pytanie. Skoro już czegoś doświadczyliście, czyli wzięliście udział w poważnym eksperymencie, możecie odpowiedzieć na pytanie, czy coś takiego, co zrobiliście podczas eksperymentu, czyli mówienie i jedzenie jednocześnie, nadaje się do życia? Czyli czy to się nadaje, żeby tak codziennie robić? No nie, oczywiście, macie rację, to się nie nadaje, tak robić nie należy. A dlaczego? Prosta sprawa. Wiemy, jak wyglądały stoły po tym eksperymencie, prawda? Nie chcemy, żeby przedszkole i żeby dom wyglądał tak samo, prawda? Nie chcemy. Więc to był tylko eksperyment, nie do powtórzenia. A teraz mam takie pytanie do Was. Gdybyście byli aktorami i mieli do odegrania na przykład taką scenę podczas kolacji, że rozmawiacie z kimś jedząc, to jak moglibyście to zrobić? Czy aktorzy w teatrze albo w kinie mogliby poeksperymentować tak jak Wy przed chwilą zrobiliście? Czyli czy mogliby naładować sobie jedzenia do buzi i odgrywać rolę swoją? No nie, oczywiście, oczywiście, że nie. Aktorzy mają pewną sztuczkę i ja Was tej sztuczki nauczę. Otóż, gdy musimy odegrać scenę rozmawiania i jedzenia jednocześnie, nabieramy do buzi tak maluteńko, maluteńko, odrobinkę, a potem bardzo intensywnie ruszamy buzią, ruszamy brodą, językiem, ruszamy na wszystkie strony i bardzo dużo, tak żeby wyglądało na to, że mamy jedzenie w buzi. A tak naprawdę tego jedzenia prawie nie ma. I to jest sztuczka aktorska. Czy tę sztuczkę można stosować w domu i w przedszkolu? Nie, nie polecam. Wiecie dlaczego? Bo będziecie cały czas głodni. Nawet jeśli nie pobrudzimy, bo nie będzie czym, to będziecie głodni. Więc co robić w domu i w przedszkolu? Prosta sprawa. Wy już wiecie, prawda? Najpierw zjeść, żeby nie być głodnym. A potem mówić bez jedzenia w buzi, żeby nie pobrudzić. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Misiu, mam plan. Pogramy sobie na komputerze.
2: O, dobrze. Czekaj, gdzie to się wciska?
1: O, nie tu. Naciśnij Enter.
2: Ale co to jest? Enter?
1: Nie wiem, ale dorośli tak mówią.

0: No i nic. Nic nie widać, tylko piszczy.
1: Oj, to myszka od komputera. Myszki zawsze piszczą.
0: Chyba coś się stało z komputerem. Ale ja nic mu nie zrobiłem.

0: Krzysiu, a co to znaczy zresetować?
1: No, nie wiem, Margolciu, ale to chyba coś bardzo ważnego.
0: Chyba tak.
2: Wszystkie gry nam wirus zniszczył, a komputer tylko piszczy.

pani Literka. Jak być może pamiętacie, niedawno, wtedy gdy rozmawialiśmy o słowie herbata, wspomnieliśmy o tym, że herbata to także nazwa pewnego przyjęcia, skromnego, popołudniowego lub wieczornego przyjęcia. Czyli herbata to nie tylko napój, ale też spotkanie. Ludzie spotykają się, zwłaszcza w domach, po to, żeby... A, no właśnie. Co się robi podczas herbaty albo podczas herbatki? Bo takie spotkanie można też nazwać herbatką. Co się robi? Po pierwsze, trzeba najpierw kogoś zaprosić, żeby w ogóle była herbatka. Nie trzeba pisać listu, żeby kogoś zapraszać, albo specjalnej karty. Wystarczy zadzwonić albo po prostu powiedzieć: wpadnij do mnie na herbatkę, albo zapraszam cię na herbatkę jutro o 5. Taka herbatka, czyli takie spotkanie, nazywa się proszona herbata. Czyli spotkanie, na które specjalnie kogoś zapraszamy. Po co? Po to, żeby porozmawiać o niezbyt ważnych rzeczach. W sumie po to, żeby odpocząć. I jeśli dostaliśmy zaproszenie na taką proszoną herbatę albo proszoną herbatkę, to takie zaproszenie wypada przyjąć. I co trzeba powiedzieć, żeby ten, kto nas zaprasza, wiedział, że przyjmujemy zaproszenie? Jak myślicie, co trzeba powiedzieć? Macie rację. Na przykład: dziękuję, chętnie przyjdę. Albo: dziękuję, chętnie skorzystam. Albo: dziękuję, przyjmuję zaproszenie. I kiedy przyjmiemy już zaproszenie na taką herbatkę, musimy to sobie na przykład zanotować

kalendarzu. Dlaczego i po co? Jak myślicie? Macie rację, oczywiście. Trzeba to zanotować po to, żeby nie zapomnieć, że się z kimś umówiliśmy. Między innymi do tego służą kalendarze, żeby notować rzeczy, o których nie wolno zapomnieć. Gdy zajrzymy do kalendarza, od razu sobie przypomnimy: aha, jutro herbatka, czyli muszę pamiętać, żeby jutro pójść do Ani, Zosi, Kasi, do tego, kto nas zaprosił. I gdy już nadejdzie ten dzień herbatki, musimy się ładnie ubrać, ale bez przesady. Nie tak bardzo, bardzo, bardzo elegancko, tylko schludnie. Czy wiecie, co to znaczy schludnie? Od razu sobie wyjaśnimy znaczenie tego słowa. Schludnie to znaczy przede wszystkim czysto. Czyli myjemy się, myjemy uszy, myjemy paznokcie, myjemy ręce. Jak można myć paznokcie? Szczoteczką i mydłem, koniecznie mydłem. I w ogóle myjemy całe ciało po to, żeby było świeże. Wkładamy czyste ubranie. Oj, w brudnym nie wypada iść na przyjęcie, oj nie. Więc wkładamy czyste ubranie i idziemy. I już jesteśmy schludni. To nie muszą być nowe ubrania, ani bardzo eleganckie. Ważne, żeby były czyste. No, dobrze też byłoby, żeby je wyprasować. W pomiętych ubraniach lepiej na przyjęcie nie iść. Gdybyśmy żyli w Japonii, to na taką herbatkę powinniśmy zanieść jakiś drobny prezent, drobiażdżek, muszelkę, kamyczek, kasztan, gdyby to była jesień, ale już jest grudzień, coś drobnego. W Polsce nie ma takiego zwyczaju, nie ma takiego obowiązku. W Polsce prezenty nosi się tylko na większe przyjęcia, na takie drobne herbatki nie. No i idziemy. Dzwonimy albo pukamy, otwiera nam gospodarz, wchodzimy, witamy się, czyli mówimy dzień dobry albo cześć i idziemy do pokoju, gdzie już czeka na nas przygotowany stół z czymś dobrym, czyli czeka na nas przygotowane przyjęcie, przygotowana herbatka. I co jest na tym stole? Jakieś ciasteczka, mogą być owoce, no i coś do picia. Na przykład dla dzieci herbatki ziołowe, albo może być woda, albo może być jakiś inny napój specjalnie dla dzieci. No i co należy robić oprócz tego, że się je i pije na herbatkach? Oczywiście rozmawia się. Dorośli mają takie specjalne rozmowy, które się nazywają small talk, czyli rozmowy o niczym, o niezbyt ważnych rzeczach. Chodzi o to, żeby odpocząć na herbatce. Ale dzieci oczywiście mogą się podczas herbatki bawić i zachęcam, żeby tak się właśnie działo. Możecie odgrywać różne scenki, bawić się w teatrzyk. Wszystko właśnie podczas herbatki, czyli podczas tego popołudniowego, drobnego przyjęcia. Na herbatce się nie rozsiadamy. To znaczy, nie chodzi o to, że na szklankach się nie rozsiadamy, to też, ale chodzi o przyjęcie. Czyli gdy idziemy na herbatkę, to nie idziemy tam na 10 godzin, na pół godziny, może na godzinę i to wystarczy. Dziękujemy na koniec za zaproszenie, dziękujemy za przyjęcie, ubieramy się i wychodzimy. Oczywiście zapraszamy na herbatkę do siebie i potem tę herbatkę dobrze byłoby właśnie u siebie zorganizować. A teraz mam dla Was zagadkę. Pomyślcie o takim kraju, a może nawet o dwóch krajach, które słyną z herbaty. Czyli jakie to kraje, przynajmniej jeden, ale pomyślcie o dwóch, jakie to kraje, w których pije się dużo herbaty? Albo czarnej, albo zielonej, a może czerwonej. Pomyślcie o dwóch takich krajach. Jeśli komuś przyjdzie do głowy jeszcze więcej państw, to świetnie, ale dwa powinny wystarczyć. A druga zagadka jest taka. Który kraj słynie z tego, że wszyscy jego mieszkańcy, punkt piąta po południu, piją herbatę? Co to za kraj? Pomyślcie, w razie czego poproście panią albo pana o pomoc i powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj jak zwykle zapraszam was na zabawy językiem, wargami, całą buzią. Wszystko po to, żebyśmy ładnie i poprawnie wymawiali różne głoski i wyrazy, które są zbudowane z tych głosek. Oczywiście, jak zawsze, musimy zacząć od rozgrzewki. I pamiętacie, co robimy na początku rozgrzewki? Pamiętacie? Jeśli nie, to przypominam. Zawsze na początku rozgrzewki bierzemy oddech, czyli wdychamy głęboko, głęboko powietrze nosem i wydychamy buzią. I powtórzcie to 5 razy. 5 głębokich wdechów nosem, a później 5 głębokich wydechów buzią. Oczywiście naprzemiennie. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech i wdech, wydech. 5 razy. Gdy już tak się nawdychaliście powietrza, czas zrobić coś takiego, co właśnie ja też zrobiłam i bardzo było mi z tym przyjemnie, czyli czas na ziewanie. Ziewanie to jest świetne ćwiczenie rozgrzewkowe. Gdy ziewacie, wszystkie mięśnie się wam rozluźniają, cała buzia jest luźniutka i tego powietrza nabieracie tak dużo, jak przy żadnym innym wdechu. Gdy już tak sobie dobrze ziewniecie, czas na rozgrzanie języka. I zaczynamy od takiego prostego ćwiczenia, które już dobrze znacie. Czyli wysuwamy język jak najdalej z buzi. Taki głos wtedy powstaje. A potem chowacie język, cofacie go jak najgłębiej. Wtedy żaden dźwięk nie powstaje, bo język macie głęboko, głęboko blisko gardła. I tak 5 razy, jak najdalej język.

z buzi, a potem jak najgłębiej język z powrotem do środka buzi. A teraz zróbcie z języka rulonik, makaronik. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje, gdy robicie z języka rulonik. Chodzi o to, żeby brzegi języka zwinąć do środka, tak do góry i do środka. I wtedy powstanie rulonik z dziurką w środku i możecie przez tę dziurkę trochę sobie dmuchać. Taki dziwny dźwięk wtedy jest. Jeśli chcecie, weźcie lusterko i popatrzcie, jakie śmieszne miny robi się, gdy z języka mamy rulonik. Ale to jest bardzo dobre ćwiczenie. Pomyślcie o tym, że język już coraz bardziej macie giętki, coraz lepiej jest rozgrzany i przyszedł czas na naśladowanie konika, czyli robienie jak? Tak. Możecie, naśladując konika, czyli kląskając, wymyślać różne melodyjki, czyli możecie być jednocześnie konikiem i kompozytorem, kląskać tak, jak biegną różne melodie. A teraz pomyślcie sobie o tym, że język każdego z was zmienił się w młotek i tym młotkiem uderzacie w to miejsce między górnymi zębami a podniebieniem, czyli tym daszkiem u góry buzi. Czyli język musicie mieć sztywny i uderzacie tak mocno, twardo. A potem w nagrodę wyobraźcie sobie, że zsiecie coś słodkiego, na przykład rodzynkę albo morelkę, która się wam przykleiła do góry buzi, do podniebienia i usiłujecie, czyli staracie się językiem ją odkleić, ale tylko językiem. Już się odkleiła, już jest dobrze. Czujecie, jaką macie rozgrzaną buzię? Czujecie. I dzięki temu na pewno sobie poradzicie z trzema trudnymi zdaniami, które dla was dzisiaj przygotowałam. Dzisiaj nie będziemy rozmawiali o pojedynczych głoskach, tylko już o całych zdaniach. Te zdania to są tak zwane łamańce językowe, czyli takie przykłady, które szczególnie trudno jest wymówić, ale gdy się uda je wymówić, to naprawdę można się nazwać mistrzem świata w wymowie łamańców językowych. I proszę bardzo, pierwszy przykład. Najpierw posłuchajcie, a potem starajcie się powtórzyć. Pierwszy przykład brzmi tak. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Niby proste, ale powtórzcie. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Wpadł ptak do, trudne słowo teraz będzie, wytapetowanego pokoju. Powtórzyliście? Udało się? Trzeba to poćwiczyć, oczywiście. Zapamiętajcie to zdanie i poćwiczcie sobie, gdy już wysłuchacie całego odcinka do końca. Albo możecie poprosić swoją panią albo pana w przedszkolu czy w szkole, żeby wam to zdanie zapisał. Powiem jeszcze raz. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Teraz drugi przykład. Posłuchajcie. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. Jeszcze raz, po jednym wyrazie i możecie powtarzać za mną. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. W strzelnicy. Nie w szczelnicy, tylko w strzelnicy. Też poprosimy panią albo pana, żeby to zdanie zapisali. I ostatni przykład. Nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą.
nawet podczas deszczu.

z czuciem, czyli z wyczuciem, świerszcze, czyli takie owady, które ładnie grają, strzygą, czyli nasłuchują albo obserwują, co się dzieje. I powtórzcie za mną, nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą. Na pewno już pani albo pan zapisali to zdanie, a jeśli nie, to poprosimy, żeby to zrobili. I, drogie dzieci, zadanie bojowe dla was jest dwuczęściowe. Pierwsza część to nauczenie się, jak wymawiać te zdania jak najlepiej, jak najdokładniej. Najpierw wolno, chodzi o to, żeby dokładnie te zdania wymawiać. Najpierw wolno, a potem coraz szybciej. To jest pierwsza część i jeśli tę część zrobicie, to naprawdę moje gratulacje. A drugie zadanie, które dla was przygotowałam, polega na tym, żebyście sobie wyobrazili, wymyślili jakieś scenki, jakieś sytuacje, do których te zdania pasowałyby. Na przykład pierwsze zdanie, przypomnę je, wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. O czym to może mówić? No na przykład jest sobie dom, mieszkanie, w którym jest kilka pokojów, w każdym pokoju mieszka jakieś dziecko i w jednym pokoju ściany są białe, w drugim pokoju ściany są czerwone, w trzecim zielone, a w czwartym są zupełnie kolorowe, bo na ścianach są tapety w różne wzory. Możecie sobie wymyślić, jakie to są wzory. Możecie sobie wymyślić, że w innych pokojach okna są zamknięte, a w tym jednym okno otwarte. I nagle leciał sobie ptaszek i hop, wpadł do wytapetowanego pokoju. I pomyślcie, co dalej mogło się dziać? Na przykład, czy w tym pokoju było jakieś dziecko, czy nie? Jakie meble tam się znajdowały? Czy były jakieś zabawki? Co robił ten ptaszek, który wpadł do wytapetowanego pokoju? Wymyślcie sobie całą historyjkę, a potem możecie ją naśladować, odegrać, zrobić teatrzyk. I wymyślcie też historyjki do dwóch innych zdań, które wam dzisiaj podałam, czyli, przypomnę jeszcze raz, popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. To jest pierwsze zdanie. I ostatnie. Nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Możemy sobie pomyśleć o czymś, co nam się kojarzy z latem. Na przykład możemy pomyśleć o dzikich zwierzętach, które zwykle spotykamy w ciepłych krajach. W ciepłych krajach, a nie zimnych. Takim zwierzęciem, które możemy spotkać na przykład w Afryce, jest lew. Ale oczywiście lwy możemy również zobaczyć w zoo, więc jeśli macie na to ochotę, wybierzcie się na wycieczkę do zoo. Dzisiaj jednak porozmawiajmy o samym słowie lew i o tym, z czym się ono kojarzy, jak się utrwaliło w naszym języku, czyli w języku polskim. Lew to jest bardzo, bardzo stare słowo. Takie stare, że ho, ho, ho, ho, ho. Wzięło się z języka greckiego i w tym języku miało postać Leon. Uwaga, tak jak imię Leon. A właściwie to jest tak, że imię męskie Leon wzięło się właśnie od słowa, które oznaczało lwa. W związku z tym również imię Leon oznacza lew. Każdy chłopiec i mężczyzna, którzy noszą imię Leon, mogą pomyśleć o tym, że w ich imionach kryje się lew. Zresztą w niektórych językach mamy też imię mężczyzny lew. Na przykład żył kiedyś taki pisarz, który się nazywał Lew Tołstoj. To był bardzo znany pisarz, znany na całym świecie i miał na imię właśnie lew. Ale zostawmy pisarza, wróćmy do naszego lwa zwierzęcia. Jest lew, to jest pan lew. A pani, czyli jego żona, to kto? Nie lewka. Nie lewka, tylko lwica. Jest pan lew i jego żona lwica. No i pan lew i pani lwica mają dziecko. I to dziecko to jest kto? Nie lewko, tylko lwiątko albo lwię. Lwiątko albo lwię. Czyli nasza lwia rodzina to jest lew, to jest lwica i to jest lwiątko albo lwię. Warto te słowa zapamiętać, bo na pewno jeszcze nie raz się z nimi spotkacie. Samo słowo lew i zwierzę lew zapisało się w języku polskim. To znaczy, do tego słowa nawiązują różne powiedzenia, ważne powiedzenia, które mamy. Na przykład możemy powiedzieć o kimś, że walczy jak lew. Co to znaczy walczyć jak lew? To znaczy wykazać się odwagą, dzielnością, być naprawdę najodważniejszym na świecie. Bo właśnie lew, to zwierzę afrykańskie, kojarzy się z ogromną odwagą. Jeżeli ktoś walczy jak lew, to choćby się bał, stawia czoła przeciwnościom. Dlatego też mówimy o kimś, że jest odważny jak lew, czyli bardzo odważny. Już nikogo odważniejszego nie ma niż lew. Dlatego właśnie to zwierzę przywołujemy, gdy opisujemy osoby. Możemy też powiedzieć czasami, i to jest ładne powiedzenie, doradzam wam, żeby je zapamiętać. Możemy powiedzieć, że w kimś się budzi lew, czyli ktoś, kto się czegoś bał, nagle nabiera odwagi, budzi się w nim energia i duma, bo lew to jest król zwierząt, czyli zwierzę bardzo dumne. Więc jeśli o kimś, o człowieku mówimy, że budzi się w nim lew, to pokazujemy, że w tym kimś budzi się duma i odwaga, no i energia do działania. Powiedzieliśmy już, że lew jest uznawany za króla zwierząt. A wiecie dlaczego? Oczywiście z powodu odwagi też, ale lew, pan lew, wygląda w taki specjalny sposób. Ma na głowie takie specjalne coś. Coś, co mu wyrasta z głowy. Już wiecie, o czym mówię? Oczywiście, o lwiej grzywie. Panowie, lwy, mają takie długie, bujne włosy na głowie i to się nazywa lwia grzywa. Jeżeli ktoś, człowiek, też ma dużo włosów na głowie,

i te włosy raczej nie są przylizane, tylko takie zmierzwione, rosną we wszystkie strony, to możemy powiedzieć, że ktoś, człowiek, ma lwią czuprynę albo lwią grzywę. Możemy też powiedzieć, i myślę, że tego powiedzenia nie znaliście, że ktoś pokazał lwi pazur. I nie chodzi o to, że ktoś kogoś zadrapał, albo że ktoś kogoś obraził, albo pobił. O nie, nie. Lwi pazur to jest wielki talent. Czyli na przykład, jeżeli ktoś napisze wspaniałe dzieło, albo jeśli ktoś z was narysuje piękny obrazek, albo zrobi piękną wydzierankę czy wycinankę, to powiemy, ten ktoś ma lwi pazur, czyli ma ogromny talent. Taki talent, jaki ma tylko lew, król zwierząt. Na pewno każdy z was ma jakiś lwi pazur i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję, żeby ten swój lwi pazur pokazać. I mam nadzieję również, że będziecie mieli okazję, żeby pokazać swoje lwie serce. Lwie serce, czyli takie waleczne, nieustraszone, mężne, czyli wielką odwagę. Bo pamiętajcie, na lwie możemy się wzorować właśnie dlatego, że jest to odważne zwierzę budzące dumę i podziw. Zadanie, które dla was przygotowałam na dziś, jest wieloczęściowe. Właściwie to jest kilka zadań. Po pierwsze, możecie udawać lwy. Możecie naśladować dźwięki, które lwy wydają. Czyli możecie ryczeć z dumy i z odwagi. Możecie się przebrać za lwy. Pamiętajcie zwłaszcza, co panowie lwy mają na głowie. I możecie też narysować lwy. Narysować tak, żeby pokazać, co lwy mają charakterystycznego. I możecie też wyobrazić sobie różne sytuacje, do których pasowałyby powiedzenia. Walczyć jak lew, odważny jak lew, lew się w kimś budzi, lwia czupryna, lwi pazur i lwie serce. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedzielę. By podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy,
2: ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
2: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
3: Nie, no co ty, mało mam i się niedzielę, daj spokój.

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze, na zegarach 7:07, dwie siódemki. Szczęśliwe, mam nadzieję, będą i dla nas, i dla was. Jacek Zawada, Filip Górski, to jest poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj mamy piątek, 29 dzień maja, a numer telefonu do studia to 22 645 2055. Jeśli ktoś z was chciałby się poprzeciągać, rozmawiając razem z nami, lub zaśpiewać nam jakiś poranny hymn, lub po prostu opowiedzieć, jak wam się wstawało, albo co wam się przyśniło, bo ja na przykład miałem dzisiaj intensywne sny, bardzo dużo rzeczy mi się śniło. Mam głowę pełną postaci z tych moich snów, ale już prawie nic nie pamiętam. Może wy macie lepszą pamięć do snów, jeśli ktoś o poranku chce nam o tym swoim śnie, a może o swoich snach nawet opowiedzieć, to bardzo proszę, zapraszam. Można to zrobić w każdym momencie, a my dzisiaj będziemy świętować bardzo ciekawy dzień. Dzień, który jest zapisany jak najbardziej w naszych kalendarzach pod datą 29 maja. Jest to dzień, który bardzo lubię. Jest to dzień, który kojarzy się z taką integracją? Nie, trudne słowo. Z grupą, z pomaganiem sobie nawzajem, z psikusami wzajemnymi, z tym, że ludzie po prostu łączą się dzięki temu, że mieszkają blisko siebie. Na razie nic więcej nie powiem i nie podpowiem, chociaż myślę, że możecie już sami domyślać się, o jaki dzień, o jakie święto chodzi. W każdym razie o 7:09, 29 maja zapraszam was do wysłuchania drugiej piosenki w poranku, a już za chwilkę będziemy sprawdzać, co w pogodzie.

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
0: Share a beat now.
2: Ale fajna piosenka, mam nadzieję, że wam podobała się tak jak i mi i Filipowi. To był Jack Johnson, The Sharing Song. Trochę poklaskaliśmy, trochę posłuchaliśmy i mam nadzieję, że i wy, i my, bo my na pewno pozytywniej nastroiliście się dzięki temu utworowi, bo przecież muzyka potrafi czynić cuda, muzyka potrafi dodawać nam dobrej energii. Mam nadzieję, że tak się właśnie stało przed chwilą, a my powolutku zmierzamy do czego? Do tego, co jest tematem tej dzisiejszej audycji. Mam dla was pierwszą zagadkę, która właśnie związana jest tematycznie z dzisiejszym porankiem. To będzie pytanie. Jedno krótkie, proste pytanie. Co to jest cisza nocna? I czy ktoś z was na przykład, czy komuś z was zdarzyło się kiedyś taką ciszę nocną zakłócić? Cóż to takiego ta cisza nocna? 226452055, jeśli znacie odpowiedź na to, myślę, nietrudne pytanie, to dzwońcie do nas, proszę bardzo, już teraz, a ja czekam spokojnie i z utęsknieniem na pierwszy telefon w tym dzisiejszym piątkowym poranku.

0: Kiedy śpią sny? Kiedy nie śpią sny? No właśnie, taki tytuł nosi ta piosenka, która już za nami. Sny na pewno nie śpią w nocy, a w dzień? No w dzień raczej wszyscy jesteśmy aktywni. Coś się dzieje, coś każdy robi i ma dużo rzeczy zazwyczaj do zrobienia, więc w ciągu dnia myślę, że te sny mogą spać. A ciekaw jestem, jak to jest u Gosi i u Dorotki, które właśnie do nas zadzwoniły. Zaraz posłuchamy. Dzień dobry, Dorotko. Dzień dobry, Gosiu.
1: Dzień dobry.
0: Słabo was słychać. Możecie przybliżyć się do mikrofonu, do słuchawki.
2: Już, tak, zaraz się przybliżą, bo parkujemy pod szkołą. Więc
0: dobrze.
2: Je odepnę i będą mogły.
0: W oczekiwaniu na Dorotkę i Gosię. O, cześć dziewczyny raz jeszcze.
3: Dzień dobry,
4: dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dużo lekcji dzisiaj przed wami, czy malutko?
4: Pięć.
0: To tak średnio chyba, prawda? Dziewczyny, czy wy wiecie, co to takiego jest? Zaraz, jak to się nazywało? Cisza nocna? To która zacznie z was opowiadać nam o tym, co to jest ta cisza nocna? Albo nie, mam inny pomysł. Może niech Gosia opowie, jak ona rozumie ciszę nocną, a potem Dorotka opowie swoimi słowami. Dobrze? Zaczynamy od Gosi. Czas start. Proszę bardzo. Co to takiego, Gosiu, ta cisza nocna?
4: Że nie wolno hałasować.
0: Że nie wolno hałasować w nocy, dobrze. A gdzie tak nie wolno hałasować? Na podwórku?
4: Tak.
0: A gdzie jeszcze?
4: W domu też nie.
0: W domu też nie wolno hałasować. Oczywiście, że tak. A od której godziny, czy wy się orientujecie? Może Dorotkę teraz zapytam. Dorotko, od której godziny obowiązuje ta cisza nocna? Może to trochę trochę trudne pytanie, jeżeli...
4: Od 22.
0: A ty wiesz! Ale ja już chciałem powiedzieć, że może tata będzie chciał ci pomóc, a ty wszystko wiesz, tak jest. Od godziny 22 obowiązuje cisza nocna. Dziewczyny, a czy wy przestrzegacie taką ciszę nocną? A co by się stało, jakby któryś z sąsiadów lub któraś z sąsiadek nie przestrzegała takiej ciszy? To co wtedy?
4: Bo ktoś nam wie.
0: Słucham?
4: Ktoś nam wie.
2: Ale nie, pan pyta, co by było, gdyby ktoś nie przestrzegał, jakiś sąsiad.
0: Tak, takiej ciszy nocnej. Słucham? Głośno mówcie, dziewczyny, proszę. No właśnie, jeżeli nie możemy spać, bo jakiś sąsiad albo sąsiadka hałasuje, to ostatecznie można wezwać kogoś do pomocy, na przykład

0: policję, właśnie tak jak mówisz.
1: Choć... Co? Ja muszę...
0: Już musicie iść do szkoły, ja słyszę.
2: Gosia tylko się ewakuuje, a Dorotka jeszcze zostaje.
0: Dobrze, Gosia, trzymaj się, dobrego dnia. Ale co, dziewczyny, bardzo ładnie wyjaśniłyście całe to hasło, czym jest cisza nocna. To teraz, zanim się rozstaniemy i będę wam wszystkim już życzył wspaniałego dnia, to Dorotko, powiedz proszę, kogo chciałabyś pozdrowić najbardziej na świecie?
1: Mamę, babcię, dziadka, pinkie delfinkie. I jeszcze tatusia. Gosia, Anię. Drugą babcię. Tocię. I całą moją rodzinkę.
0: Bardzo ładnie. A czy tata chce kogoś pozdrowić?
2: Pozdrawiam wszystkich kolegów z firmy.
0: Pozdrawiamy ich bardzo, bardzo serdecznie. A my z Filipem machamy do was, mimo że nas nie widać, bo jesteśmy w radiu i przesyłamy wam dużo pozytywnej energii. Dobrego piątku, kochani.
2: Dziękujemy, miłego dnia.
0: Dziękujemy. No właśnie, cisza nocna jest jednym z tych słów, które wiążą się z tematem dzisiejszej audycji, ale równocześnie ze świętem, które jest wpisane pod datą 29 dzień maja. Jest to, uwaga, uwaga, Europejski Dzień Sąsiada. Zatem proszę bardzo, możecie dzwonić już teraz i składać życzenia swoim sąsiadom, sąsiadkom, małym, dużym, średnim, ale też, bo to mnie chyba dzisiaj najbardziej będzie ciekawiło, możecie też dzwonić i opowiadać o tym, co jest takiego fajnego w tym, żeby mieć dobrych sąsiadów. 22-645-20-55 w przygotowaniu na rodzinny budzik. Zapraszam was do kontaktu, a teraz sprawdzimy, czy królik z piosenki na pewno jest na medal.
3: Wiesz, księżniczko, nie jestem zwykłym królikiem. Nie, nie, nie. No, zaczynamy!

0: Ja!
1: Ale fajny ten królik, trochę taki chwalipięta można byłoby powiedzieć, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach moglibyśmy też powiedzieć, że po prostu jest to królik, który bardzo dobrze zna swoją wartość, czyli taki królik na medal właśnie w tej piosence. A my dzisiaj, przypominam drodzy radiosłuchacze, obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada, a sąsiadów możemy mieć mieszkając

W bloku, mieszkając w domu takim jednorodzinnym na osiedlu, takich domków sąsiadów możemy mieć na wyjeździe wozem kempingowym i na polu z takimi wozami kempingowymi. O, sąsiadów możemy mieć też w namiocie obok. Sąsiada mamy też lecąc samolotem po prawej lub po lewej stronie, a czasem i po prawej, i po lewej stronie. Sąsiadów mamy też siedząc w pociągu, w aucie. Gdzie jeszcze? O, w teatrze. Albo na koncercie, jeżeli jest to akurat koncert, na którym się siedzi. No właśnie, drodzy radiosłuchacze, dużo tych sąsiadów, dużo tych sąsiedztw nam się dzisiaj pokazuje w tym specjalnym, szczególnym dniu. Zatem dzisiejszy rodzinny budzik będzie również związany z tym tematem naszej audycji, ale jeszcze chwilkę, zaprosimy Was do niego za parę chwil, a każdy z Was, kto będzie chciał opowiedzieć o swoich sąsiadach, o tym, dlaczego fajnie mieć sąsiada lub sąsiadkę, co można z nimi takiego fajnego zrobić i do czego czasem mogą nam się sąsiedzi przydać. Jeśli chcecie nam o tym opowiedzieć, to również dzwońcie 22 645 20 55.

0: nastrojowo i lirycznie zrobiło się o godzinie 7.30. Ciekaw jestem, czy nastrojowa i liryczna, czy pełna uśmiechu i dobrej energii będzie rozmowa z Julią. Dzień dobry, Julio.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty masz jakichś sąsiadów?
1: Tak, bo mieszkam w bloku.
0: Mieszkasz w bloku i cóż to za sąsiedzi? Ilu ich jest? 5, 6, 7, 22, 2? Opowiadaj, proszę.
1: Jest ich nie wiem, ile ich jest, ale jest ich dużo.
0: Ale jest ich dużo. I kto z tych sąsiadów jest najfajniejszy? Z kim się najbardziej kolegujesz?
1: Z moją sąsiadką Alą.
0: Mhm, z Alą.
1: Która ma mamę.
0: Mhm.
1: I jesteśmy koleżankami z osiedla.
0: Ale fajnie. I co takiego fajnego jest w tym, że się ma taką sąsiadkę Alę? Co można z taką sąsiadką, dobrą sąsiadką robić razem?
1: Na przykład, gdy się pierwszy raz poznaliśmy i się zobaczyliśmy pierwszy raz, to akurat powiedzieli, gdzie jest jej tajna baza.
0: Ty powiedziałaś Ali, gdzie jest twoja tajna baza?
1: Nie, Ala mi powiedziała.
0: Aha, no to gdzie jest ta tajna baza?
1: Nie, nie mogę zdradzić.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To było pytanie podchwytliwe. I to jest tajna baza,
1: tak.
0: O której istnieniu wiesz tylko ty i Ala?
1: Tak.
0: Ale fajnie, to brzmi jak z jakiegoś tajemniczego filmu detektywistycznego. Czyli sąsiada lub sąsiadkę można mieć po to, żeby razem z nim mieć jakieś sekrety dotyczące tajnej bazy, tak?
1: Tak.
0: Fajnie. Będziemy jeszcze szukać innych odpowiedzi na to pytanie, dlaczego fajnie tak. Mieć sąsiada i sąsiadkę. A tobie już bardzo dziękuję za telefon. Kogo, Julio? Tak, proszę.
1: Chciałam powiedzieć, dlaczego są potrzebni sąsiedzi.
0: Bardzo dobrze. Posłucham odpowiedzi na to pytanie. Proszę.
1: Po to, że gdy na przykład kiedyś coś się zdarzyło, że moja mama zapomniała kluczy z domu do domu i zostawiła je w domu, a tata je zostawił w pracy.
0: No i co wtedy zrobiliście?
1: Ja z mamą zostaliśmy na klatce schodowej, a tata pojechał do pracy wziąć te klucze. A w tym czasie mi się zachciało, więc poszliśmy do sąsiada. Więc gdy się zapomni klucze, można pójść do sąsiada.
0: Ale mądra opowieść bardzo. I co? Sąsiedzi otworzyli i przyjęli was, rozumiem, prawda?
1: Tak, tak, na chwilę.
0: Mhm. Czyli po prostu sąsiedzi mogą nam też w różnych takich nagłych sytuacjach pomóc, prawda?
1: Tak, w niespodziewanych.
0: W niespodziewanych. Pięknie to opowiedziałaś, Julio. To teraz...
1: Przepraszam.
0: Tak, proszę.
1: Chciałam powiedzieć, że niedługo, gdy ja skończę list do Państwa Radia, to będzie leciał aż z Zielonej Góry do Warszawy.
0: No to ja
1: robię dla Państwa list.
0: To ja już się nie mogę doczekać. Czy ile ten list ma stron? 1, 2, 12, 500?
1: Jedną.
0: Jedną, ale na...
1: Tak, jedną kartkę, ale bardzo dużą.
0: O, to nie możemy się doczekać. Czyli pewnie za kilka dni, czy za kilkanaście dotrze do nas ten list?
1: Pewnie za kilkanaście, bo z Zielonej Góry aż do...
0: Warszawy.
1: Warszawy to jest długa droga. A my kiedyś mieliśmy wakacje w Warszawie.
0: No pięknie.

0: Pięknie zapraszamy Cię do Warszawy, a teraz zapraszam Cię też, Julio, do tego, żebyś pozdrawiała kogo tylko chcesz. Proszę bardzo.
1: Chcę pozdrowić mamę, tatę. Chcę też pozdrowić całe Polskie Radio dzieciom. Mhm. I krasnoludki Misia, Michacia i Smoka Adasia. Jeszcze bym chciała pozdrowić moją sąsiadkę Alę i innych sąsiadów. Mhm. Mój blog na ulicy Ogrodowej, który jest nazywany Wybuchowcem.
0: Oho.
1: Bo kiedyś wybuch od gazu.
0: Oj, oj, oj.
1: Tak.
0: Czy jest?
1: To było na 6 dawno temu.
0: Na szczęście mam nadzieję, że dobrze się skończyło.
1: Tak.
0: A czy chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, czy to już wszystkie pozdrowienia?
1: I chciałabym jeszcze pozdrowić całą moją rodzinę.
0: Mhm.
1: I wszystkich słuchaczy.
0: A my serdecznie Ciebie pozdrawiamy. Ciebie pozdrawiamy najserdeczniej.
1: Dziękuję.
0: Na świecie. I Twoją mamę, która chyba jest tuż obok, prawda?
1: Tak.
0: Ale Ty pięknie mówisz, jak Ty pięknie opowiadasz, Julio. Bardzo miło było Ciebie słuchać i z Tobą rozmawiać. Życzę Ci wspaniałego dnia. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: A teraz, drodzy radiosłuchacze, tak się rozgadaliśmy z Julką, że zapomnieliśmy, że czas najwyższy na...
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Żeby rodzinny budzik wystartował, to oczywiście potrzebny jest numer telefonu, który przypominam już w tym momencie, 22 645 20 55. Żeby rodzinny budzik wystartował, to numer telefonu to nie wszystko. Potrzebni jesteście wy, drodzy radiosłuchacze, bo bez was się to po prostu nie uda. Dlatego zapraszam do tego, by dzwoniły teraz wesołe duety do nas, do Polskiego Radia Dzieciom. Osoba dorosła plus dziecko, albo odwrotnie, dziecko plus dorosły. Odpowiada oczywiście dorosły, ale dziecko, a nawet dzieci, jeśli jest was więcej z takim dorosłym, mogą podpowiadać, tylko nie za głośno. Zatem dzwońcie do nas jak najszybciej, bo czas najwyższy na ten nasz rodzinny budzik. A my dzisiaj, zdradzę wam ten sekret już teraz, tuż po godzinie 8:00 będziemy gościć postać, która ma bardzo dużo wspólnego z pewnym niezwykłym miejscem. Miejscem, w którym spotykają się sąsiedzi, w którym sąsiedzi udzielają sobie korepetycji, na przykład z matematyki albo z angielskiego. Opowie nam o miejscu, w którym sąsiedzi... pichcą, gotują, smażą chyba też nawet, albo po prostu przynoszą już gotowe wypieki do tego miejsca, a wszystko odbywa się na zasadzie takiej wielkiej sąsiedzkiej wspólnoty, bez opłat i po prostu jedyną opłatą jest uśmiech i dobre słowo. I to wszystko, tę piękną atmosferę tworzą sąsiedzi. A atmosferę dzisiejszego rodzinnego budzika stworzą nam pani Małgorzata, Pola i Jagna, czyli trzy dziewczyny. Dzień dobry, hej, hej.
3: Dzień dobry.
0: Pani Małgosiu, czy jest pani gotowa do wzięcia udziału w naszym rodzinnym budziku?
3: Tak, jesteśmy.
0: Pola i Jagna, jesteście z mamą?
3: Głośno. Jesteśmy wszyscy.
0: Dobrze. No dobrze. Droga pani Małgosiu, dzisiaj krasnoludki przygotowały bardzo trudną zagadkę. Mam nadzieję, że uda się pani z nią uporać. Jagna i Pola będą podpowiadać. Dziewczyny, będziecie podpowiadać w razie czego?
1: Tak.
0: Na pewno? Ale głośno będziecie podpowiadać?
1: Tak.
0: No dobrze, uwaga, uwaga. Pani Małgosiu, zaczynamy. Proszę wymienić dwie bajki dwie książki lub dwa filmy.

0: filmy, w których występują jacyś sąsiedzi. Uwaga, czas start.
1: No to za moich czasów była taka bajka Sąsiedzi.
0: Jak, ale pani po prostu poszła po najmniejszej linii oporu. Ale bardzo dobrze.
1: A może bajka z moich czasów.
0: Bardzo dobry pomysł, z moich też. Bajka Sąsiedzi. Czy pamięta pani, jacy to byli sąsiedzi? Jakie były imiona tych sąsiadów?
1: O, niestety nie.
0: A jak oni...
1: To już trudne pytanie.
0: Rozumiem. A jak oni wyglądali? Bo tak charakterystycznie, prawda?
1: Charakterystyczne nosy.
0: Tak. Zgadza się.
1: Takie chyba łyse główki, albo jakaś tam niewiele włosów mieli z tego, co kojarzę.
0: Chyba tak, to prawda. Ja nie wiem, czy to nie było tak, że mieli 2-3 włoski na głowie.
1: No właśnie.
0: Zawsze mieli czapki na głowie, na pewno, w każdym odcinku. Tutaj mi słusznie Filip podpowiada. I ich imiona to Pat i Matt. O.
1: O tak, tak.
0: Teraz już wiemy, ale to dopiero jesteśmy w połowie drogi, pani Małgosiu, to nie ma co się cieszyć jeszcze. Proszę o drugą bajkę, w których występują jacyś
1: sąsiedzi.
0: No to
1: sąsiedzi. Też z moich czasów dzieci teraz za bardzo nie lubią.
0: Z naszych, pani Małgosiu, z naszych. Z moich też.
1: W Smerfach było dużo domków i dużo sąsiadów.
0: O, bardzo mądre rozwiązanie, bardzo mądra odpowiedź, ale ja oczywiście nic nie sugeruję, bo ja tu nie decyduję. Rodzinnym budzikiem w naszej stacji zarządzają krasnoludki. Krasnoludki, czy ta odpowiedź was satysfakcjonuje? Czy to jest dobra odpowiedź, pani Małgosiu? One się zastanawiają, ja nie wiem jak będzie. Jagna! Pola, myślicie, że mama dobrze odpowiedziała?
2: Tak.
0: Posłuchajmy, co na to krasnale. Oczywiście, że
1: chyba
0: tak.
1: Chyba się nam udało.
0: Nie mogło być inaczej. To pani Małgosiu, to ja jeszcze pociągnę ten sąsiedzki wątek bajkowy. Czy pamięta pani może jakieś śmieszne zdarzenie albo jakąś scenę z tego serialu o sąsiadach albo o Smerfach, gdzie też tych sąsiadów jest bardzo dużo i wszyscy się wspierają? Taką scenę, która utkwiła pani w pamięci.
1: Tak, to chyba nie, ale generalnie większość scen, gdzie był klakier, to one były po prostu śmieszne.
0: Ja się zgadzam, tak.
2: Smerfy ratowały Smerfa.
0: Słucham?
2: Smerfy ratowały Smerfa.
0: Smerfy ratowały Smerfa, tak. Często zdarzało się tak, że to jakiś Smerf, a czasem nawet Smerfetka, trafiał w ręce Gargamela, no i wtedy było, zazwyczaj, ja to tak pamiętam, dziewczyny, że na początku zawsze było tak, że Gargamel był groźny, klakier też, a potem jak przychodziło co do czego, to i Gargamel, i klakier okazywali się takimi bardzo śmiesznymi, zabawnymi postaciami, prawda?
1: Tak.
0: No dobrze, to teraz może zapytam Polę i Jagnę, dziewczyny, a gdzie wy tak jedziecie razem z mamą?
2: Do babci.
0: Do babci? To co dzisiaj będziecie robić u tej babci?
2: Nie wiem.
0: Czyli będzie po prostu spotkanie, niespodzianka. Bardzo, bardzo się cieszę. Super. To teraz pozdrawiamy. Kogo chcę pozdrowić? Pola. Głośno mów, bo nic nie słyszę, wiesz?
1: O, musisz głośno mówić, bo nic nie słyszę.
2: Całe rodzinne dziecko, babcie, dziadka, wujcie, proszę i tatę.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. O, krasnoludki machają do ciebie, Polu. To pozdrów też serdecznie Jagnę. Od krasnoludków ode mnie i od Filipa. Zgoda? Mhm. Pani Małgosiu, a pani kogo chciałaby pozdrowić?
1: No my pozdrawiamy tatę, który jest na wyjeździe i nie ma go dzisiaj z nami. I dlatego dziewczyny muszą jechać do babci. Nie mogą iść do swojego kochanego przedszkola i żłobka.
0: Aha. No to będzie po prostu taki dzień pełen niespodzianek u babci, prawda?
1: Tak.
0: To takiego...
1: Dzisiaj tak, a potem będziemy odpoczywać.
0: Fajnie. To takiego pełnego niespodzianek dnia właśnie wam życzę, a potem odpoczynkowego, dobrego weekendu. Trzymajcie się. Gratulacje pani Małgosiu za dobrą pamięć do bajek.
1: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Miłego weekendu. Wzajemnie. Trzymajcie się.

0: Europejski Dzień Sąsiada to takie wyjątkowe święto, które mamy właśnie dzisiaj. I jak mi podpowiedział przed chwilą Filip, tuż po godzinie 8 pojawi się u nas osoba, która odpowiada za to niezwykłe miejsce, o którym wam już dzisiaj wspominałem, gdzie jest mnóstwo takiej pomocy, życzliwości sąsiedzkiej, dużo spotkań między sąsiadami, między sąsiadkami. To jest takie miejsce, gdzie mogą się pomieścić również sąsiedzi z kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu mieszkań. Zatem bardzo, bardzo ciekawa przestrzeń i pani, osoba, która zarządza tą całą przestrzenią, pojawi się dzisiaj w naszej audycji z kim? Ze swoją sąsiadką, więc nie możemy się już doczekać opowieści dwóch sąsiadek, po prostu. A w oczekiwaniu na te sąsiedzkie opowieści posłuchajmy, czego o sąsiadach dowiedziała się Julka Rozbiecka od naszych najmłodszych radiosłuchaczy.
1: Sąsiad to jest taki ktoś, kto mieszka bardzo blisko ciebie. Może mieszkać w tym samym bloku, albo może na przykład mieszkać w mieszkaniu przed tobą, mieszkaniu przed twoim mieszkaniem. Zazwyczaj sąsiadów się zna, ale na przykład niektórych się nie zna, bo się nie miało okazji ich poznać. Na przykład dzieci chodzą do szkoły, a dorośli chodzą do pracy.
2: My mamy bardzo dużo sąsiadów w bloku, ale widujemy się z nimi tylko jak wchodzimy do windy na przykład. I czasami nawet nie wiemy, jak mają na nazwisko. Są na piętrze jakieś dzieci, ale one są bardzo małe. I przychodzą do nas tylko jak ich mama gdzieś wychodzi. Była kiedyś taka dziewczynka, która przychodziła do nas, żeby się bawić i mówiła, że nasze świnki morskie to

0: To duże chomiki i bawiła się moimi figurkami, ale tak to nie utrzymujemy kontaktów z sąsiadami.
1: Sąsiad to ktoś taki, kto mieszka w bloku albo mieszka na działce obok. To też taki jakby kolega, tylko że który mieszka bardzo, ale to bardzo blisko, wręcz może za ścianą nawet. Można go zaprosić, można z nim zjeść kolację, pogadać.
2: Nie każdy gada, ale są niektórzy tacy sąsiedzi, którzy na przykład nie umieją gadać, albo którzy cię nie lubią i nie chcą z tobą gadać.
3: Jak jesteś samotny, to pomagają nam w zabawie, albo jak jesteś smutny i nie masz kolegów w pobliżu.
1: Sąsiedzi też pomagają, na przykład jak musisz wnieść meble do domu nowego, no albo coś takiego przetransportować, a nie masz jak.
4: Sąsiedzi to też państwa graniczące z naszym państwem.
5: Mam jeszcze taką sąsiadkę z góry na balkonie. My się z nią tak bawimy, że ona zrzuca ze swojego balkonu piłkę, a później koszyczek nam na lince tak daje. Tak się lubimy bawić. Nasi rodzice się w to nie bawią, tylko ja i mój młodszy brat. Bardzo fajnie mieć

0: siedmiomilowymi butami dotarliśmy prawie już do godziny ósmej i tak nikt nie poczuł kiedy. Zleciała nam prawie cała godzina, mówiąc tak kolokwialnie, ale mam nadzieję, że tę godzinę miło spędziliście z nami, waszymi, jakby to powiedzieć, radiowymi, dźwiękowymi sąsiadami. Może to trochę naciągany zwrot, ale ja dzisiaj po prostu szukam wszelkich skojarzeń z sąsiadami. Tuż po godzinie ósmej będziemy mieli gości, ale zanim ci goście zasiądą w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to zapraszam was serdecznie, byście dzwonili do nas i opowiadali o tym, tak jak pięknie opowiedziała nam wcześniej Julka, czy znacie swoich sąsiadów, a może zupełnie nie, bo w materiale od Julki Rozbieckiej słyszeliśmy też bardzo mądre, bardzo takie życiowe sprawy i sytuacje dotyczące sąsiadów, że często się z tymi sąsiadami lubimy, spotykamy, rozmawiamy, ale też często jest inaczej. Jest zupełnie odwrotnie. Jedziemy windą i jest grobowa cisza. Albo po prostu mówimy sobie dzień dobry i nic więcej. A jak to jest z waszymi sąsiadami? Czy znacie ich? Czy spotykacie się z nimi? Czy lubicie ich? Jestem ciekaw wszelkich sąsiedzkich opowieści, na które zapraszam ponownie tuż po godzinie ósmej.
1: Wystarczy jedna słomka, wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu, już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
2: Jakie niańki?
1: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
3: Z mydła bańki?
1: W Bańkowicach mieszka trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
3: Rój mydlanych baniek!
2: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
1: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
3: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
1: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
2: W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
2: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
1: W Bańkowicach mieszka trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
3: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
1: Nad sadzawką?
3: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
2: Strażacką sikawką.
1: Bań-

0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
1: Godzina 12
3: w Polsce.

0: radiu dzieciom.
1: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Na zegarach godzina 8, Jacek Zawada, Filip Górski. To jest druga godzina piątkowego poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo sąsiedzkiego poranka. Zapraszamy wszystkich do opowieści o waszych sąsiadach. Jak wam się z sąsiadami żyje? Czy dobrze, czy średnio, czy nie najlepiej? No bo różnie w życiu bywa, prawda? 22 6 4 5 20 55. Będziemy też się zastanawiać, jak być takim dobrym sąsiadem. Na pewno warto zacząć od podstaw. Czyli po prostu, wtedy kiedy spotykamy sąsiada na klatce, czy spotykamy sąsiada na ulicy, tuż pod blokiem albo w okolicach naszego domu jednorodzinnego, jeżeli tak właśnie mieszkamy, to warto zacząć takie spotkanie od najprostszego na świecie powitania. Dzień dobry. Albo cześć, albo dobry wieczór, jeżeli to będzie wieczór rzeczywiście. Poza tym warto też pomyśleć o tym, by wtedy, kiedy jest potrzeba, pomóc swojemu sąsiadowi lub sąsiadce. Jeżeli widzimy na przykład, że sąsiad lub sąsiadka, która jest starszą osobą, tak sobie teraz myślę, bo ja mam taką sąsiadkę, która mieszka piętro niżej. I jeśli taka sąsiadka niesie na przykład ze sobą ciężkie torby z zakupami, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by podejść do niej i zaproponować pomoc. A może wtedy okaże się, że od tego pomagania w dźwiganiu tych ciężkich toreb zacznie się nasza fajna, ciekawa, sąsiedzka znajomość? Kto wie? Kto wie? Aha, no i jeszcze jedna rzecz. Nawiązując do tej ciszy nocnej, od której rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, pamiętajmy, żeby po 22 nie hałasować, kiedy wszyscy chcą już, wszyscy sąsiedzi chcą odpocząć, chcą się zrelaksować, a może idą wcześniej spać. Pamiętajmy, by hałas już po 22 zminimalizować, ograniczyć do minimum. Oho, a ja widzę, że ktoś do nas zadzwonił. Lucyna i Irena. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dziewczyny, możecie troszkę głośniej mówić, poproszę?
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: A, teraz świetnie was słyszę. Co nam powiecie ciekawego o sąsiadach? Lucyna, fajnych masz sąsiadów? No właśnie, ja też was słabo słyszę. A może spróbujecie raz jeszcze zadzwonić? Zgoda? 22 6 4 5. Oj, coś przerwało. 20-55. Jeszcze raz, powtórzę. 22-6-4-5-20-55. Zapraszam raz jeszcze Lucynę i Irenę, by zadzwoniły do nas, a my w oczekiwaniu na telefon od nich posłuchamy słynnej piosenki z tekstem Agnieszki Osieckiej o tym, jak dobrze mieć sąsiada.

0: każdy swego ma sąsiada. Sąsiad Jasia, trudna rada. Po mieszkaniu i po dworze jeździć przywykł na motorze. Dom jest domem, zatem nie dziw, że martwili się sąsiedzi. Choć szemrano wokół stale, on w sportowym swym zapale. Tak zaczyna się sąsiedzki wierszyk Zygmunta Marka Miszczaka. Bardzo, bardzo ciekawy poemat, tak można by powiedzieć w cudzysłowie, o sąsiedzkich relacjach, które bardzo dobrze, jeśli są miłe, sympatyczne i jak najbardziej pozytywne, ale z tego wiersza dowiadujemy się, że nie zawsze jest tak kolorowo. A ciekaw jestem, czy kolorowo, jeśli chodzi o relacje z sąsiadami, jest u Matyldy. Dzień dobry, Matyldo.
1: Dzień dobry.
0: Masz fajnych sąsiadów, czy takich, z którymi nie za bardzo rozmawiasz? Jak to jest u ciebie?
1: Rozmawiam.
0: Mhm. A mieszkasz w bloku, czy w domu jednorodzinnym?
1: W domu jednorodzinnym.
0: Czyli najbliżsi sąsiedzi są za płotem, jak to się mówi, tak?
1: Tak, ale ze wszystkich stron.
0: Co takiego?
2: Ze wszystkich stron.
0: Wow, to wy macie dużo sąsiadów jak ze wszystkich stron, prawda?
2: Niestety.
0: O, ciekawy wątek nam się szykuje. Ale to jeszcze chwilkę z Matyldą, a potem tu do mamy przejdę, bo może być mała drama poranna. Nie, żartuję oczywiście. Żartuję oczywiście, żartuję. Matyldo, to powiedz, jak ci się żyje z tymi sąsiadami dookoła i których lubisz najbardziej?
1: Najbardziej mojego jednego sąsiada, który zawsze my sobie gadamy przez ogród.
0: Ale fajnie. Czy ten sąsiad jest w twoim wieku, czy jest młodszy albo starszy?
1: Starszy.
0: Mhm. A kiedy ostatnio z nim gadałaś?
1: Wczoraj.
0: No i o czym sobie tak sąsiedzko można porozmawiać? O czym ty na przykład z takim sąsiadem lubisz rozmawiać?
1: O warzywach. Mm-hmm. A ten pan sąsiad uczy WF-u.
0: Aha, czyli to jest pan WF-ista, tak jak mówimy w szkole, prawda?
1: Tak.
0: To może zrobić. O, ja mam pomysł i dla ciebie, i dla mamy, i dla wszystkich waszych sąsiadów z czterech stron. Skoro pan od WF-u jest waszym sąsiadem, to możecie, jeśli nie macie na przykład planów na weekend, zapytać takiego pana WF-istę, czy zrobiłby wam i wszystkim waszym sąsiadom taki trening na świeżym powietrzu. Co ty na to, Matylda? Myślisz, że to byłby dobry pomysł?
2: Ale Matylda bardzo często właśnie trenuje z sąsiadem.
0: No to proszę bardzo, jak ja czytam między wierszami. No to pięknie. I co trenujecie? Jakieś fikołki, wyskoki, przewroty?
1: Przewroty, fikołki, skakanie.
0: No to tam się dzieje u was po sąsiedzku. Czyli to jest takie sąsiedztwo olimpijskie, prawie bym rzekł. No, sportowe, na pewno tak można powiedzieć, prawda?
2: I cyrkowe.

0: to cyrkowe? A co tam cyrkowego się dzieje?
1: Matylda, co robisz z sąsiadem?
2: Sąsiad? Gadam, a moja mama z taką panią też ze sąsiedztwa jest, gada i oni często dają nam bułeczki, a my też dajemy bułeczki.
0: Jak upieczecie takie bułeczki, tak?
2: Tak.
0: Ale fajnie, przyślijcie mi taką bułeczkę, bo ja zgłodniałam teraz, jak o nich powiedziałaś. No to pięknie, czyli można sobie robić takie miłe gesty, będąc sąsiadami, prawda?
2: Tak.
0: Mhm. Bardzo dziękuję, Matyldo, za twoją opowieść, ale jeszcze się z wami nie żegnam. Teraz, zgodnie z zapowiedzią, przechodzę do mamy Matyldy. To może panią poproszę teraz o jakąś opowieść taką sąsiedzką z tymi sąsiadami z czterech stron.
3: Mamy bardzo fajnych sąsiadów, pomimo tego, że po jednej stronie jest domek czterorodzinny. Właśnie Tomaty się opowiada o tym sąsiedzie.
0: Czterorodzinny?
3: No niestety, taki nam kawał zrobi, a sąsiad mieszka w bliźniaku, ale z bliźniaka się zaprzyjaźniliśmy z tymi rodzinami. I co jest najfajniejsze, to mieszkamy w sąsiedztwie moich przyjaciół z podstawówki, tak na, można powiedzieć, na stare lata się z powrotem spotkaliśmy.
0: No proszę nie przesadzać, tam na młode lata raczej.
3: Drugą młodość.
0: O, już lepiej brzmi. Aha.
3: Także, nie, bardzo fajnie. I właśnie, tak jak Matysia mówiła, bardzo często sobie dajemy tak przez płot jakieś tam podarunki takie, czy warzywka, czy owoce z ogródka, czy jakieś ciasta.
2: I to sobie gadam z coś.
3: No,
0: Bardzo fajnie, bardzo
3: sympatycznie. Naprawdę, wbrew pozorom, można dobrze z sąsiadami żyć.
0: To bardzo optymistycznie brzmi. Ta wizja, o której opowiadacie i która jest rzeczywistością, tak jak was słucham.
3: No i jeszcze możemy dodać tak, że na naszym osiedlu bardzo dużo osób ma pieski. No i też przez te pieski się zakolegowaliśmy, zapoznaliśmy, więc też jakieś tam nowe znajomości są właśnie przez pieski.
0: Bo to zawsze łączy,
3: więc,
0: prawda?
3: Tak, więc nawet z tymi dalszymi sąsiadami tak samo są jakieś więzi. Nie możemy narzekać.
0: Czy można powiedzieć, albo nawet zaśpiewać, jeśli chodzi o wasze sąsiedztwo, że jak dobrze mieć sąsiada,
3: tak.
0: Jak dobrze... To co, śpiewamy dziewczyny, co na koniec
3: jak
0: rozmowy? 3, 4,
3: da,
0: jak dobrze mieć sąsiada. Pięknie, muzycznie nam się kończy ta rozmowa. Kogo chcecie pozdrowić? No chyba sąsiadów. Matysia, proszę bardzo, ty pierwszy.
3: Matysia, pozdrawia sąsiadów.
2: Tak, mamę, tatę, to Polskie Radio Dzieciom, krasnoludki, wszystkich słuchaczy.
3: No i kogo jeszcze?
0: I już, tak? Może te pieski
2: jeszcze? I babcie.
0: Proszę bardzo. A kogo chce pozdrowić mama Matysi?
3: Ja się dołączam do pozdrowień Matyldy. I całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Dzięki dziewczyny, dobrego dnia wam życzę. A jeszcze jedno, a czy w weekendy czasami grillujecie z sąsiadami? Albo oni z wami?
3: No właśnie mamy taki plan urządzić wielkie grillowanie na naszej ulicy.
0: No to proszę, na co czekacie?
3: Mamy taką futrową ulicę na naszej dzielnicy, która dojeżdża do wszystkich naszych domów i powiedzieliśmy, kto nam zabroni.
0: To dzisiaj jest taki dzień, bo dzisiaj to się musi spełnić. Europejski Dzień Sąsiada.
3: Tak, no to jest. Chyba dzisiaj trzeba zorganizować.
0: Proszę jechać szybko do domu, zwolnić się dzisiaj z pracy i ze szkoły i zorganizować tego grilla sąsiedzkiego. Czas najwyższy.
3: Chyba tak.
0: Dziewczyny, raz jeszcze dobrego dnia. Trzymajcie
3: Wzajemnie.
0: Się.
3: Wzajemnie. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Drodzy radiosłuchacze, mamy tych gości, wspaniałych gości, o których wam wspominałem już wcześniej. Tak, tak, panie opowiedzą o niezwykłym miejscu, które możemy znaleźć na warszawskiej mapie. Miło mi powitać Kingę Maniurę z Klubu Kawiarni Sąsiedzkiej w Warszawie. Dzień dobry, pani Kingo. Tak, witamy serdecznie i panią Paulinę Adamczyk, najbardziej aktywną sąsiadkę z Klubu Kawiarni, tak jak pani Kinga powiedziała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Kingo, skąd w ogóle pomysł na coś takiego jak Klubu Kawiarnia Sąsiedzka?
2: Klubu Kawiarnia wyszła z pomysłu naszego dyrektora byłego Krzysztofa Mikołajewskiego, który chyba widział potrzebę takiego miejsca, gdzie ludzie będą się mogli na luzie spotkać, że trochę odczarujemy to miejsce instytucji kultury jako takiego zamkniętego miejsca, a bardziej takiego otwartego, magicznego, sąsiedzkiego właśnie, więc myślę, że to wyszło z potrzeby ludzi, sąsiadów i tej potrzeby, którą mamy dzisiaj, tych relacji sąsiedzkich.

0: i po prostu relacji międzyludzkich.
1: Czy to oznacza, że wokół klubu Kawiarni Sąsiedzkiej jest dużo, duże osiedle, dużo bloków, dużo domów?
0: Tak, jest masa bloków.
1: Czyli ta potrzeba rzeczywiście była.
0: Jest, ale u nas sąsiad jest bardzo umownym słowem, bo tak naprawdę my mamy sąsiadów. Z Brudna, z Pruszkowa. Nasz sąsiad był z Kłodzka, więc sąsiad jest naprawdę umownym słowem i dla nas każdy, kto nas odwiedza, jest tym sąsiadem.
1: Czyli jak na przykład jakiś góral z Zakopanego się zawieruszy gdzieś w Warszawie i wpadnie do klubu Kawiarni Sąsiedzkiej, to tam też znajdzie swoich sąsiadów?
0: Oczywiście, że tak.
1: Swoich sąsiadów z Warszawy, prawda?
0: Dokładnie. Tu u nas ważna jest ta otwartość i to poczucie, że każdy u nas jest dobrze, mile widziany.
1: Mile widziany.
0: Tak.
1: Mhm. To cóż takiego się dzieje w klubu Kawiarni Sąsiedzkiej dziś, w 2026 roku, po tych kilku latach działalności? Co zachęca nadal sąsiadów i wszystkich przyjaciół sąsiadów do tego, żeby gromadzili się u was, w waszej przestrzeni?
0: O, jest to masa różnych aktywności, przede wszystkim inicjatyw sąsiedzkich.
1: Co to jest inicjatywa sąsiedzka, gdybyśmy mieli wyjaśnić naszym najmłodszym radiosłuchaczom?
0: Przychodzą do nas sąsiedzi, często z bardzo różnymi pomysłami. I my, jako koordynatorzy klubu Kawiarni Sąsiedzkiej, zawsze przychodzimy do nich z otwartością. Mają przeróżne te pomysły, jak wspomniałam, i zawsze jesteśmy na nie otwarci. A tutaj mamy. Jedna sąsiadka prowadzi angielski dla dzieciaczków. Mamy przeróżne warsztaty kreatywne. Sąsiedzi są naprawdę bardzo kreatywni i ich wyobraźnia i kreatywność nas zadziwia cały czas. Mamy warsztaty od kreatywnych po kulinarne, bo sercem naszym jest po prostu kuchnia.
1: To na jakich warsztatach kreatywnością wykazała się pani Paulina, ta najaktywniejsza sąsiadka w klubu Kawiarni Sąsiedzkiej? Pani Paulino, proszę się chwalić.
2: Może zacznę od tego, że swoją przygodę zaczęłam z córką w ogrodzie społecznym. Natomiast rzeczywiście prowadziłyśmy razem warsztaty i były to warsztaty kulinarne.
1: Robiłyśmy. A córka ile ma lat?
2: Obecnie będzie miała 10. Niedługo ma urodziny.
1: Czyli taka młoda asystentka.
2: Tak, ale jak zaczęłyśmy swoją przygodę, miała 6. Więc to rzeczywiście już jest sporo czasu, kiedy razem działamy w tym miejscu, bo rzadko się zdarza, żebym przyjechała tam sama. I prowadziłyśmy warsztaty kulinarne, robiłyśmy babeczki, tworzyłyśmy też bardzo fajne dania, szakszukę, danie z papryką i z pomidorami,
1: czyli
2: z jajkami.
1: Takie trudne chyba dania,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, to było bardzo ambitne, jak się potem okazało.
1: Szakszuka to jest danie jakiej kuchni?
2: To jest taka blisko wschodnia.
1: Takiej orientalnej,
2: tak, orientalna. Robiliśmy placuszki serowe.
1: Ale zaraz, i dzieci, sąsiedzi, tak, nawet się rumuje, robiły z wami szakszukę?
2: Tak, dzieciaki.
1: Naprawdę.
2: To był cały proces. Myliśmy warzywa, kroiliśmy, potem piekliśmy. To był naprawdę bardzo ciekawy proces i miałam wtedy w tej grupie było, myślę, że z około 15 dzieci, więc naprawdę wtedy to dużo się działo, ale nie zniechęciło to nas w żaden sposób, wręcz nadało jeszcze więcej tej energii pozytywnej. Robiłyśmy też warsztaty z kiszenia ogórków w sezonie letnim. Słuchajcie, one się cieszyły ogromnym powodzeniem.
1: Jak to? Nikt nie potrafi na woli kisić ogórków?
2: Ale to było sąsiedzkie kiszenie ogórków. Można mieć przy tym świetną zabawę, naprawdę.
1: Fajnie, to miło posłuchać, że tyle rzeczy się dzieje w takiej chyba też dobrej atmosferze, prawda?
2: Tak, w atmosferze radości, wzajemnego szacunku, zauważenia drugiej osoby. To był naprawdę ten czas, który poświęcamy razem z sąsiadami, jest zawsze taki pozytywny i dodaje nam dużo takiej pozytywnej energii.
1: No to już chyba odpowiedziała pani Paulino na moje pytanie.

0: dlaczego warto się w to angażować, bo przecież te wszystkie inicjatywy i warsztaty pani Kingo są chyba bezpłatne, prawda?
1: Tak. Wszystko u nas jest bezpłatne, ale jest taka mała zasada sąsiedzka, że w ramach tych bezpłatnych warsztatów czy wydarzeń przynosimy coś na wspólny sąsiedzki stół. Więc fajnie, jak ktoś przyniesie ciastka albo jakieś własnoręcznie zrobione babeczki, albo oczywiście nie za każdym razem musi przynieść, ale to jest fajny taki dodatek dla, na ten, jako poczęstunek, na ten wspólny stół, żeby jeszcze milej i przyjemniej spędzić ten wspólny czas.
0: Tak jak po prostu się idzie na przyjęcie domowe, czy na tak zwaną domówkę, tak, to się bierze coś dobrego ze sobą, prawda?
2: Jest to mile widziane.
0: Tak. Jest to mile widziane, tak, właśnie. A co w najbliższych dniach, o, zbliża się Dzień Dziecka, będziecie mogli zaproponować swoim najmłodszym sąsiadom? Co ci odrobinę starsi sąsiedzi wymyślili? Czy to jakaś tajemnica, czy możemy zdradzić odrobinę?
1: Myślę, że już możemy zdradzić. 31, czyli w tą niedzielę, zapraszamy was do naszej klubu kawiarni sąsiedzkiej i ogrodu społecznego na Dzień Dziecka, ale taki magiczny Dzień Dziecka, bo to wszystko będzie w tematyce w Alicji w Krainie Czarów.
0: O, przebieracie się, panie?
1: Ja już szykuję strój. Jeszcze
0: pani
1: jestem
0: Kinga
1: w trakcie.
0: Będzie Alicją?
1: Nie, nie, ja zaskoczę. Może będę królikiem, który wskoczy do nory i się schowa.
0: A kim będzie pani Paulina? I pani córka kim będzie?
2: Tak, tutaj to będzie też niespodzianka, także kto będzie z nami, będzie musiał nas wypatrywać.
1: Szukajcie, szykujcie przede wszystkim kapelusze magiczne. To się przyda. A naprawdę będzie wiele atrakcji, więc nudy nie będzie. Zaczynamy od 12 i działamy do 17, więc to na pewno będzie bardzo zakręcony, oczywiście pozytywnie, dzień na Działdowskiej.
2: Dużo animacji, warsztatów, z tworzenia.
0: Czy babeczki pani Paulino też będą, czy raczej szakszuka?
2: Będą bardziej na słodko, więc tutaj idziemy w babeczki.
1: No tutaj my szykujemy prawdziwy stół, jak u herbatki, jak było u herbatce.
0: 5 o'clock.
1: Tak, dokładnie.
0: W Krainie Czarów,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie, będą magiczne babeczki, będzie herbatka u kapelusznika, będziemy tworzyć sami mieszanki herbaciane, więc...
0: To może ja do was wpadnę, bo ja w jednym ze spektakli teatralnych gram właśnie kapelusznika w Alicji z Krainy Czarów.
1: Zapraszamy.
0: W Krainie Czarów.
1: Fantastycznie, zapraszamy.
0: Tak. Tylko musimy przedłużyć imprezę, no bo jak 5 o'clock to o 17, tak, słuchajcie. A pani Kinga mówi, że o 17 już koniec, papa.
1: No o 17 mamy przewidziane...
0: Finał.
1: Tak, wielki finał. Mm.
0: Wielki finał, czyli będzie się działo. Czy w czasie takich spotkań w takiej klubokawiarni sąsiedzkiej można nawiązać prawdziwe, fajne znajomości, a może przyjaźnie? Czy to tylko jest tak, że ludzie przychodzą, no dobrze, pouczymy się angielskiego, no babeczkę upiekę, dziękuję, do widzenia i potem już nic was nie łączy. Jak to wygląda?
2: To jest właśnie świetne pytanie, ponieważ ta przestrzeń, którą oferuje nam klubokawiarnia i w ogóle Wolskie Centrum Kultury, pozwala na spotkanie osób, których normalnie pewnie na co dzień byśmy nie spotkali, osoby, które zajmują się najróżniejszymi rzeczami i w naszym otoczeniu, tak jak sobie żyjemy, mieszkamy, powiedzmy nawet moglibyśmy nie spotkać danej osoby, tak, więc jakby jak najbardziej. I w takich miejscach rzeczywiście tworzą się przyjaźnie, wspaniałe znajomości, a także takie znajomości, które dają drugiej osobie takie wsparcie, że na przykład gdzieś się wyjeżdża i mówi, słuchaj, a czy poddałabyś mi kwiatki, bo ty wiesz, jak to robić, bo masz praktykę w ogrodzie społecznym. I koleżanka mówi, jak najbardziej, podleję ci te kwiatki podczas twojej nieobecności. To jest naprawdę wspaniałe.
0: A czym jest ten ogród społeczny, o którym panie tak często wspominają? Czy to jest też ogród związany z klubokawiarnią, pani Kingo?
1: Tak, to jest mocno połączone ze sobą, ponieważ ogród społeczny jest centralnie przy klubokawiarni sąsiedzkiej. Kiedyś tym zamiast ogrodu był parking i nasi pracownicy, wolontariusze przearanżować.

0: Zbudowali ten ogród, odbetonowali część ogrodu i zrobili z niego taką zieloną oazę. I naprawdę jest to pośród tych wszystkich bloków, które są przy Działdowskiej, jest to taka zielona oaza, taka spokojna oaza. Możecie tam znaleźć ukojenie, zieleń. Teraz nasz ogród trochę przearanżowaliśmy, nieco inaczej wygląda, ale myślę, że dalej spektakularnie. Jest bardziej kwiatowy, ale też mamy pomidorki, mamy maliny. Oczywiście one mega szybko znikają, więc kto się na nie załapie, to
1: jest szczęście. Sąsiedzi się nimi opiekują po prostu w swoich kuchniach.
0: Tak, dokładnie tak. I w brzuszkach.
2: Ale mamy też dużo mięty, którą używamy do tworzenia wspólnej sąsiedzkiej lemoniady, którą pijemy jako orzeźwienie w gorące dni. Jest też bardzo przyjemne miejsce, żeby usiąść, a w ogóle to miejsce, gdzie są poduchy, ale też takie fajne stoliczki z uroczymi krzesełkami. Ta przestrzeń patio została stworzona z desek amfiteatru na Woli, więc jest tutaj jeszcze wykorzystanie starych zasobów z dawnego amfiteatru do stworzenia nowego miejsca, czyli tak zwana idea zero waste.
1: Ale fajnie, zamilkłem na moment, bo po prostu tyle ciekawostek i tyle zaskoczeń słyszę od pań, bo to jest świetna inicjatywa, żeby rzeczy, które już pozornie się nie przydadzą, wykorzystać w innym miejscu, żeby służyły dalej kolejnym pokoleniom, prawda? I słuchając też pań, nie wiem, chyba to powiem, trochę tak sobie myślę, jakby to miejsce było zupełnie takie nie kojarzące się z Warszawą, bo jednak no, wiemy, jaka jest Warszawa. Rozpędzona, dynamiczna, szybka, i często szukamy tego ukojenia, nie wiem, w Lesie Kampinowskim, gdzieś pod Warszawą, a tu okazuje się, że na warszawskiej Woli też takie miejsce jest, w klubokawiarni sąsiedzkiej i ogrodzie społecznym. No dobrze, to teraz sobie pośpiewamy o gościu. To będzie piosenka Gościem bądź z musicalu Piękna i Bestia, czyli wszyscy, tak jak panie wspominały, wszyscy sąsiedzi i prawie sąsiedzi z całej Polski są u was mile widziani i są gośćmi, prawda?
0: Oczywiście.
1: A potem po piosence jeszcze sobie po sąsiedzku porozmawiamy.
3: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
4: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

Patrz, spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetlnych.

Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi,

0: Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. Czy to jest hymn klubu kawiarni sąsiedzkiej, czy będzie?
1: Myślę, że będzie. Po tej audycji na pewno będzie.
2: I musimy to zaaranżować. Tak, ten utwór, ale rzeczywiście bardzo nam się podoba ten pomysł.
0: Bardzo by chyba pasował właśnie do tego, co się u was dzieje, prawda? Ale w międzyczasie, drodzy radiosłuchacze, pani Kinga i pani Paulina zdradziły mi, że w klubu kawiarni sąsiedzkiej jest co? Piec do pizzy? Co tam robi piec do pizzy? Skąd on się wziął? Jak to są jakieś czary mary? Opowiadajcie, proszę.
1: No właśnie to była inicjatywa naszych sąsiadów, wolontariuszy. Wpadli na pomysł, że oni w naszym ogródku chcieliby mieć piec do pizzy. Mieliśmy możliwość, więc daliśmy im materiały i potrzebne wsparcie. No i wybudowali taki piec. Oni go budowali z YouTube'em, jak dobrze pamiętam.
0: Tak? Przyjechał do nich?
1: Z tutorialami.
2: Ale
0: naprawdę?
2: Oczywiście, w tym procesie brali też udział inżynierowie. I z ciekawostek tą kopułę do pizzy podtrzymywała w pierwotnym momencie wykonania, kiedy jeszcze wszystko dopiero było kładzione, cały ten między innymi cement. Była duża piłka do gimnastyczna, na której można robić ćwiczenia. Ona po prostu stanowiła tą bazę do kopuły, którą później trzeba było przebić i mamy teraz fantastyczną kopułę.
0: Ale że macie niesamowite sąsiedzkie pomysły. Czy jeszcze jakieś przedziwne obiekty, o których nie wiem i o których nie opowiedziały panie, znajdują się w klubu kawiarni?
2: Przedziwne może nie, ale myślę, że bardzo przydatne miejsce, gdzie można bezpłatnie pomajsterkować pod okiem doświadczonych instruktorów, też najczęściej wolontariuszy, jest męska szopa. Ale męska jest tylko z nazwy, ponieważ mogą tam przyjść kobiety, oczywiście mężczyźni w różnym wieku, a także dzieci pod opieką dorosłych.
0: I co w tej męskiej szopie się dzieje?
2: Można tam zrobić rzeczy z drewna, albo na przykład renowację jakiegoś mebla. Ja osobiście z Kalą przyjeżdżałam do takiej męskiej szopy na cykl spotkań, które ustaliłyśmy w dowolnych godzinach dla nas pasujących i odnowiłyśmy nasz stary taboret, który ma już ponad pół wieku i był taki zawsze w rodzinie, służył jako taki taboret remontowy, a ostatecznie przekształciłyśmy go jako taki jeden z ładniejszych mebli w naszym domu.
0: Są takie meble, prawda? Ja pamiętam z dzieciństwa też właśnie taboret, który był już stary, taki biedny, ale służył nam przez wiele, wiele lat i jak teraz pani Paulino, pani powiedziała o tym mebelku, to ten taboret z mojego dzieciństwa mi się przypomniał.
2: Może jeszcze gdzieś jest schowany, może warto go odnowić w naszej męskiej szopie.
0: Już go nie ma niestety, ale to znaczy nie, jest w mojej pamięci i we wspomnieniach.
2: To też jest bardzo
0: tam
2: ważne.
0: Tam będzie zawsze, ale wiem, że dzisiaj z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada w klubu kawiarni sąsiedzkiej będziecie wykonywać kamienie życzliwości, pani Kingo. Cóż to takiego i czy to też

0: jest związane z jakąś sąsiedzką inicjatywą?
1: Jest taka akcja na Facebooku, jest taka grupa, nie wiem dokładnie jak się nazywa, natomiast się puszcza kamienie w świat. Maluje się je, różne przekazy można na tych kamieniach namalować, napisać i się po prostu je w różnych miejscach na świecie, w Polsce kładzie. Jak ktoś ten kamień znajdzie, to może go przenieść w inne miejsce.
0: I to będą takie kamienie życzliwości wręczane sąsiadom, czy nie? Czy każdy, kto wykona taki kamień, będzie go przenosił do innych sąsiadów, ale w odległych zakątkach?
1: Tak, takie kamienie będziemy właśnie tworzyć i później każdy z sąsiadów zabierze ze sobą ten kamień i w jakimś magicznym miejscu go zostawi, tak żeby ktoś inny przypadkiem znalazł ten kamień i może się do niego uśmiechnął, może zrobił zdjęcie i podzielił się tym miłym przekazem i takim życzliwym z innymi na social mediach, więc tak. Mhm. Kreatywność naszych sąsiadów nie zna.
0: Kreatywność plus 100.
1: Tak, tak, tak. A nie zna granic, więc myślę, że to będą naprawdę piękne kamienie.
0: Jeżeli chodzi o sąsiadów klubu Kawiarni Sąsiedzkiej, dzisiaj to słowo odmieniamy przez wszystkie przypadki, czy to są tylko dorośli i dzieci, czy też młodzież pojawia się również, a może seniorzy, jak to wygląda?
1: Nasze wszystkie warsztaty są skierowane do każdej grupy wiekowej. Nie chcemy się zamykać na jedną, bo myślę, że dużą wartością jest właśnie takie międzypokoleniowe działanie. Pięknym przykładem też takiego międzypokoleniowego działania czy jest herbatka z seniorem, ale też wspólne gotowanie. Czasami robimy w sobotę wspólne smażenie naleśników po sąsiedzku.
0: Ja muszę do was wpaść, bo po prostu to brzmi chyba jeszcze jednej piosenki, zaraz poszukamy. Nie ma jak u mamy.
1: Tak, dokładnie.
0: Prawda?
1: Dokładnie tak. Więc to jest niesamowite, jak wspólnie smażymy te naleśniki, ile fajnych rozmów, znajomości się właśnie wywiązuje z tak prozaicznej bardzo rzeczy.
0: Tak. Mhm.
1: No, przepiękne jest to, co się dzieje wewnątrz.
0: Pani Paulino, za co pani najbardziej lubi klubokawiarnię sąsiedzką i ten ogród społeczny, który jest, można by powiedzieć, taką integralną częścią chyba tej klubokawiarni, prawda?
2: Mm-hmm. To miejsce cenię przede wszystkim za to, że czuję się tam naprawdę bardzo bezpiecznie, przyjemnie, ale też to miejsce tworzy taką przestrzeń do nawiązywania kontaktów z innymi.
0: I też to jest chyba najważniejsze, prawda?
2: Po te kontakty przede wszystkim tam idziemy, żeby porozmawiać z różnymi ciekawymi osobami, ale tak naprawdę głównym sercem, znaczy tak naprawdę sercem tego miejsca są osoby, które je prowadzą. I właśnie animatorki, koordynatorki tego miejsca tworzą tą niebywałą atmosferę. I właśnie pani Kinga, która jest tutaj z nami, nadaje rytm temu miejscu i też jakby poprzez to, że ma taki bardzo przyjemny, charakterystyczny głos, no nie da się jej nie słyszeć w WC-ku, tylko jest pytanie, czy jest pani Kinga? I tak, jest, tam trzeba iść do klubu kawiarni albo jest na przykład na zewnątrz. Jest mnóstwo działań, które właśnie są w jej głowie i przelewa je na realizację tych działań społecznych i daje właśnie nam tą przestrzeń do tego, żeby je realizować. To jest naprawdę wspaniałe w tym miejscu.
0: Pani Kingo, czy to jest praca wymarzona dla pani?
1: Tak, zdecydowanie. Ja zaczynałam w Wolskim Centrum Kultury od praktyk i wcześniej pracowała Klaudia, którą serdecznie pozdrawiam i to jest moja matka wolska, która mnie wiele nauczyła i ona też stworzyła to miejsce i pokazała mi, jaka energia jest tam potrzebna, więc bardzo jej jestem za to wdzięczna. I to jest naprawdę, jeśli ktoś to poczuje, to myślę, że ciężko mu będzie się z tego miejsca wyrwać. To jest naprawdę wymarzone miejsce pracy i ja nigdy nie idąc do pracy, myślę, że idę do pracy, tylko idę z jakąś

0: misją i wielkim fanem, bo naprawdę tak wspaniałych sąsiadów i ludzi wokół mamy, że jestem bardzo za to wdzięczna.
1: To taką dobrą atmosferę panie przyniosły dzisiaj do nas do studia. To jest idealna wręcz energia, która kojarzy mi się z takim dobrym sąsiedztwem. To, o czym panie dzisiaj opowiadały. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom były pani Kinga Maniura i pani Paulina Adamczyk z Klubu Kawiarni Sąsiedzkiej. Życzę wam wszystkiego dobrego, kolejnych pomysłów i wszystkiego najlepszego z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Specjalnie dla was i dla waszej przestrzeni. 100 lat, 100 lat. Dzięki za spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.

0: ale fajna rozmowa mi się dzisiaj trafiła. Nie żeby inne były niefajne, ale tak się przyjemnie rozmawiało i ja poczułem, że pani Paulina i pani Kinga to są moje sąsiadki. Mimo, że ja mieszkam na Mokotowie, a klubokawiarnia sąsiedzka jest na Woli. Na pewno tam zajrzę i rzeczywiście namawiam wszystkich tych, którzy mogą, mają możliwości, żeby stworzyć właśnie takie miejsca do tworzenia takiej przyjaznej, sąsiedzkiej atmosfery. A my teraz uśmiechniemy się do naszych sąsiadów z zachodniej granicy. Otóż mamy świetną wiadomość dla wszystkich naszych wspaniałych książkomaniaków. Okazuje się, że w Warszawie rozpoczynają się międzynarodowe targi książki. Przyjeżdżają na nie autorzy z różnych stron świata, żeby spotkać się ze swoimi czytelnikami. I wśród nich jest też Margit Auer, niemiecka pisarka, której cykl książek Szkoła magicznych zwierząt został przetłumaczony na wiele języków, w tym język polski. Pani Margit przesyła wam pozdrowienia w swoim języku, które brzmią tak.
1: Hallöchen, ich bin's, Margit Auer, die Erfinderin von der Schule der magischen Tiere. Und ich schicke viele, viele liebe Grüße an alle meine Hörerinnen und Hörer von Polski Radio Cicom.
0: Autorka będzie jutro gościć w poranku Polskiego Radia Dzieciom po godzinie 10. Będziecie mogli posłuchać jej opowieści, a także, uwaga, zdobyć książki z autografami. A na targach książki pojawimy się już dzisiaj po 16:00. Będziecie mogli spotkać tam Martę Powałowską, która poprowadzi dla was radiową świetlicę. Jutro zaś będzie gość. Ten specjalny gość, który przed chwilą się z wami przywitał. A czy jutro będzie futro? No nie wiem, no chyba nie. Chyba, że w piosence.

0: A kuku.
1: A kuku, drodzy sąsiedzi, pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy dziś również z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada wszystkie nasze sąsiadujące z nami radiostacje, szczególnie naszą sąsiadkę radiową Czwórkę, ale również Jedynkę, Trójkę, Radiokierowców, Dwójkę i wszystkie inne radiostacje, które mieszczą się w naszym gmachu, gmachu Polskiego Radia. Drodzy radiosłuchacze, i tak nasz sąsiedzki poranek dobiega końca. Dziękujemy wam za tę audycję. Jacek Zawada, Filip Górski, a następna poranna audycja już jutro punktualnie o 9:00. Życzymy wam wspaniałego piątku. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

się w tobie tliwiesz i w tym rzecz. Z naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje moc, to nigdy nie daj się zwieść. Bo życie daje lekcje, a potem jest śmierć.

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem, że

proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym.

tak. To Magnifico, wielki nasz król. On stworzył Rosa sprzed wiekiem czy pół. I z rąk ciska grom, a oczy mu śnią. Nie, żartuję sobie tylko. Ale on ma tę moc, to pośród nas lepszy sort. Całuśnie słodki z niego czor.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dzieci.

lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna o księciu Karolu.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
6: Cześć! Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo już za chwilę przekroczymy bramę warszawskiego zoo i znajdziemy się w świecie pełnym dzikich tajemnic. Kolejna zagadka już czeka, aż ją rozwiążemy. Ruszamy! Za kulisami warszawskiego ogrodu zoologicznego kryje się świat, w którym każdy dzień to nowa przygoda. Ich świadkami są między innymi wolontariusze. Tylko kim jest wolontariusz? Co robi, by pomóc zwierzakom i opiekunom? Czy to tylko zabawa, czy może ważna misja? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
7: Czym zajmuje się wolontariusz w ogrodzie zoologicznym?

Wolontariusz zajmuje się wieloma rzeczami. Joanna Piotrowska, jestem koordynatorem wolontariatu w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Oczywiście można sobie wybrać konkretną, główną profesję. Niemniej no, wszystkim się kojarzy ogród zoologiczny z tym, że wolontariusz będzie się zajmował zwierzętami. Ale ja od razu tutaj muszę sprecyzować, że nie do końca tak jest. Dlatego, że na początku wolontariusz musi się zapoznać dobrze z ogrodem, poznać jego topografię, poznać specyfikę różnych sekcji. Ale wolontariat to nie tylko opieka nad zwierzętami, to również dział żywienia, w którym przygotowuje się wszystkie posiłki dla zwierząt. Wolontariusze to również organizacja eventów. I tutaj wolontariusze mogą się wykazać no, szerokim wachlarzem swoich umiejętności, talentów, dlatego że mogą przygotowywać kolorowanki, komiksy na takie eventy, takie ozdoby, które na evencie są potrzebne, na przykład w czasie urodzin jakiegoś zwierzaka. Quizy, zabawy, a nawet gry terenowe. Także tutaj wolontariusz nie dość, że czerpie przyjemność z obcowania ze zwierzętami, z bycia na tym terenie, to jeszcze ma ogromną możliwość do tego, żeby się rozwijać w danym kierunku. Patrolowanie zoo to następna profesja, którą zajmują się wolontariusze na terenie ogrodu. Bardzo ważna. Ogród ma wiele zwiedzających, to są tysiące czasami zwiedzających i my musimy jakby zatroszczyć się o to, żeby po prostu ten regulamin ogrodu nie był łamany, bo jeżeli jest tak dużo osób, wolontariusze muszą trzymać rękę na pulsie, być na miejscu. Im jest ich więcej, tym lepiej, dlatego że po prostu wtedy możemy lepiej zadbać o zwierzęta i o porządek w ogrodzie. Też na przykład wolontariusze organizują spacery dla seniorów, wolontariusze pomagają w organizacji dostępnych czwartków. To są takie spotkania, na których zapraszamy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością różnego typu. Także bardzo, bardzo dużo rzeczy tutaj jest, które mogą być wspierane przez wolontariat, tylko w zależności co komu w duszy gra. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat. I to jest dobry moment, żeby właśnie sobie zweryfikować swoje zainteresowania też. Dlatego, że przychodząc tutaj, przyglądając się tej pracy, można stwierdzić, czy to się pokrywa z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy. I wtedy po prostu podejmować można łatwiej decyzję, w którą stronę w życiu iść. Czy rzeczywiście biolchem w liceum to jest dobra decyzja, czy później pójść na zootechnikę, weterynarię, a może na jakieś kierunki, które wkraczają w świat bardziej nauki, pogłębiania wiedzy na temat zoologii, a niekoniecznie właśnie ze zwierzętami. Doskonałe miejsce, żeby to właśnie sprawdzić. Warto próbować i warto przyjść choćby na 2-3 miesiące, bo taki wolontariat krótkoterminowy też jest możliwy, żeby to po prostu sprawdzić, nawet na czas wakacji, prawda? I wtedy wiemy więcej na temat tego, czym się w życiu kierować, w którą stronę pójść. Dobry wolontariusz powinien być obowiązkowy i słowny. Bardzo ważne jest to przy opiece nad zwierzętami, żeby pamiętać o terminach, które ustaliliśmy z kierownikiem danej sekcji, żeby nie zawodzić osób, które są na miejscu w działach, dlatego że te osoby na nas liczą, tym osobom jesteśmy bardzo potrzebni. To nie jest tak, że wolontariusz jest dodatkowo. On bardzo ważną funkcję pełni, jak wchodzi już do danego działu w tej opiece nad zwierzętami. Taki wolontariusz jest jedną z osób, tak jak pracownik tak naprawdę, więc jeżeli on nie przyjdzie, to trochę dezorganizuje pracę działu. Już nie mówiąc o tym, że zwierzęta też się bardzo do ludzi przyzwyczajają i chcemy dbać o ich dobrostan. Nie chcemy co chwilę mieć nowych osób, które po prostu przychodzą z doskoku, czyli wystarczy raz w tygodniu na 7-8 godzin przyjść, żeby uznać to za regularny tryb. I wtedy możemy powiedzieć, że wolontariusz jest sumienny, a to ważne, jaka jest opinia opiekunów, kierownika danej sekcji, dlatego że my wystawiamy te opinie potem wolontariuszom, oczywiście na prośbę wolontariuszy. I wolontariusz może z tą opinią po prostu pójść do swojego przyszłego pracodawcy. Warto być wolontariuszem w warszawskim zoo, dlatego że wolontariat rozwija, wolontariat daje nam szansę i możliwości na przyszłość.

0: i ogromnie cieszy i satysfakcjonuje.
1: Dzięki naszemu ekspertowi wiemy już całkiem sporo na temat wolontariatu w warszawskim zoo. Ciekawa jednak jestem, co na ten temat wiedzą wasi rówieśnicy.
2: Wolontariusz według mnie się zajmuje opieką nad zwierzęciem, takie podstawowe jak karmienie, sprzątanie.

0: I on właśnie im pomaga i zbiera pieniądze na leczenie.
1: Wolontariusz pomaga zwierzętom, gdy są smutne.
2: Wykonuje pracę jak pracownik, tylko bezinteresownie, czyli bez wypłaty.
3: Wolontariusz, jak na przykład widzi, że jakieś zwierzę wyszło z klatki, to je oddonosi.
4: Wspaniale, zoodetektywi. Udało nam się rozwiązać kolejną zagadkę związaną z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Następna? Już niebawem. Bądźcie zatem gotowi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
5: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i w

deszczu spływają po szybach. Na ulicy wciąż wody przybywa, już zielonej rzeki wstęga. Do połowy okna sięga, aż tu nagle spoza szyby błyska złote oko ryby. Gapią się na mnie kuzyni śledzia, czuję się jakbym w akwarium siedział. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci patrzą na mnie, kiedy smażę swój krokiecik. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek z ciekawością patrzą, kiedy jem obiadek. Ryby robią rybie miny zadziwione, kiedy karmię moją tresowaną wronę. Słońce grzeje jak wielka suszarka, znika woda w ogrodach i parkach. Już przez okno nie zagląda ani szczupak, ani flądra. Lecz od dzisiaj

0: rodzina.
1: Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jak im życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jak im życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
4: Wszystkie ptaki uwielbiam, ale amadyny to jest taki numer jeden zupełny. Różnią się kolorem głowy. Jest kolor czarny, kolor czerwony, taki mocno czerwony i kolor pomarańczowy. Niektórzy nawet zadają pytania, czy to papuga.
5: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. Przy mikrofonie Marta Kawalec, a dzisiaj bardzo kolorowy i również rozśpiewany temat, bo dzisiaj porozmawiamy o amadynach. Przepięknych ptakach, o których dzisiaj będziemy mogli się dowiedzieć bardzo wielu ciekawostek. A opowie nam o tym pan Janusz Zgutka. Witam serdecznie.
4: Witam.
5: Panie Januszu, jakiś czas temu rozmawialiśmy o czyżach, ale amadyny to jest temat znacznie bliższy panu.
4: Tak, to jest taki mój konik. Wszystkie ptaki uwielbiam, ale amadyny to jest taki numer jeden zupełny i to tam nie podlega żadnej dyskusji. No. Gdybym miał jeden gatunek ptaków trzymać, na pewno byłyby to amadyny.
5: No, amadyny to co prawda nie konik, tylko ptak, ale konik w znaczeniu, że jest to pana bardzo duża pasja.
4: Mówimy o amadynach wspaniałych, bo jest kilka gatunków amadyn, a to są akurat amadyny wspaniałe. No.
5: A mogą być niewspaniałe?
4: No jest dużo, są tam ostrosterne, maskowe, kratoskrzydłe, no dużo jest amadyn, które też są amadynami, ale to jest w ogóle inny gatunek ptaka.
5: No nie dziwi się panu, też bym wybrała wspaniałe, bo jednak no, to już jakby
4: no,
5: świadczy
4: kolory urzekają, no właśnie to chyba głównie.

0: Nie przez, dzięki kolorom ludzie się decydują na te ptaki. No są no po prostu, z astryldów to chyba są najpiękniejsze ptaki. Takie najbardziej kolorowe ptaki. O tak bym powiedział, bo każdemu się podoba coś innego, nie, ale to
1: no mnie urzekło. No tak kolorowych ptaków to rzeczywiście trudno szukać,
0: jest jeszcze cała
1: jaskrawe
0: gama,
1: kolory.
0: Bo mówimy tu w tej chwili o ptakach takich podstawowych, standardowych, prawda, jak żyją w naturze, ale jest jeszcze cała gama barwnych mutacji, jeszcze barwnych, te są same w sobie barwne, prawda, a jeszcze no jest... Ja w sumie nawet nie mam pojęcia, ile teraz już hodowcy wyhodowali różnego rodzaju mutacji. To po prostu jest tego zatrzęsienie. No. Same te podstawowe, to żeby wszystkich mieć, to z 50 chyba trzeba bym, żeby każdy był w innym kolorze. A co mówić o tych nowych gatunkach, jakieś satyny, jakieś tam inne powstały w tej chwili. Co jeszcze w Polsce tam mało kto ma w ogóle coś takiego. Tam może z 5 ptaków jest w Polsce takich.
1: A jak to jest z tymi kolorami? Bo one mogą mieć różne ubarwienie różnych części ciała, na przykład mogą mieć różne kolory głowy. To no, nie są tak, że te kolory są przypisane do konkretnych...
0: To znaczy, no, rozmawiamy o takiej podstawowej, takiej dziko żyjącej, ale nie, no to plecy zielone różnią się kolorem głowy. Jest kolor czarny, kolor czerwony, taki mocno czerwony i kolor pomarańczowy. Klatka piersiowa taka mocno fioletowa u samców. Samiczki są takie może bardziej matowe. Z tym, że tak jak tam czytam, nie w naturze, tych pomarańczowo-głowych jest bardzo mało. W porównaniu z czarnogłowymi na przykład, nie? No to ich jest tam bardzo mało. Trafia się tam jeden na ileś tam egzemplarzy. W hodowlach już takich domowych to chyba nie ma różnicy w tej chwili. Nachodowali hodowcy, że bym powiedział, tak jak u mnie jest właśnie przeważająca ilość tych pomarańczy, bo lubię je po prostu, znaczy wszystkie lubię, ale te akurat mi tak najwięcej sprawiają no, radości.
1: No właśnie, jak nasi słuchacze będą bardzo ciekawi, jak może kolorowy być ptak, to zachęcamy do tego, aby zajrzeć do internetu, bo kiedy wpiszecie Amadyna wspaniała, tak, no to kolory są naprawdę bajkowe. No wygląda to trochę tak, jakby ktoś wziął pędzel i tak,
0: niektórzy nawet
1: w kilku kolorach.
0: Niektórzy nawet zadają pytania, czy to papuga. A ten ptak nie ma nic wspólnego, no, ale jest niesamowicie, no, niesamowicie kolorowy jest. No. I jeszcze można tworzyć przepiękne, jest i mutacja żółta, i niebieska, i białopierśna. Ja uwielbiam ptaki niebieskie i uwielbiam ptaki zielone, białopierśne. No po prostu to jest coś, co najbardziej lubię.
1: To ile ma pan Amadyn?
0: W tej chwili trudno jest powiedzieć, ale tak gdzieś koło 80 pewnie.
1: I każda jest inna?
0: No nie mam aż tak, że każda jest inna, ale mam dużo, bo mam potocznie mówiąc srebrne, bo to też jest niebieska, tylko że tam sporo niebieskie ptaków. Mam żółte, mam ptaki, mam z fioletową piersią, mam z białą piersią, z czerwoną głową, z żółtą głową, mam, no po prostu no trudno mi nawet w tej chwili wymieniać ile, no. Oprócz tych takich, tych nowych mutacji, które się niedawno pokazały, to chyba mam wszystkie, no.
1: Tyle ich pan potrzebuje, bo każda jest wyjątkowa.
0: No powiem pani, że trudno się rozstać. Co roku po tym okresie lęgowym, nie? Tam później jak się wybarwią. No wiadomo, że nadwyżkę, no coś trzeba z tym zrobić, to ciężko. Po prostu ciężko jak gdyby się rozstać. Bo to człowiek wychował tego ptaka od jajka, nie? Praktycznie i później. Jeszcze jak przyjedzie jakiś taki kolega, z którym się wymieniam, no to może inaczej. Nie to, żebym żałował, bo nie wolno żałować, ale ciężko się rozstać. No.
1: No a ciekawa jestem, jak taki pisklak wygląda. Też jest taki kolorowy?
0: Nie, no paskudny. Taka goła skóra. No.
1: Czyli pisklak nie ma w ogóle piórek.
0: Amadyna w ogóle nie ma piór, nie? Później jak się opierza, to Amadyna jest, mówi się zielona, ale to ona jest szara taka. To jest zupełnie...
1: A to taki pierwsza taka pokrywa
0: tak,
1: jeszcze.
0: Tak. To są taki szary ptak. No i z chwilą tam po paru miesiącach, nie? No to, tak różnie to bywa. Niektóre tam po 4 miesiącach już nabierają kolorów, innym to rok zajmuje.
1: Tyle czasu,
0: tak,
1: żeby
0: tak
1: zgubić te pierwsze takie...
0: A jeszcze z jakiegoś powodu się mocno zestresuje, to potrafi zatrzymać się jeszcze rok. taka nieraz się trafiają takie na pół, połowę już wybarwione, a połowę nie. No, bo to jest taki ptak właśnie, taki, no. W okresie pierzenia nie zaleca się przenosić ich, oddawać komuś z klatki do klatki też nie zawsze. No po prostu jak najmniej stresu.
1: Takie nerwusy.
0: Tak, kiedyś twierdzili ludzie, że to

0: z braku jodu i tak dalej, ale to te badania naukowe pokazały, że to nie jest to do końca prawdą, że głównie bardziej stres wpływa na to, że one się zatrzymują, tak jak gdyby, bo to tak się, my to mówimy na to, że się zatrzymała po prostu spierzenie.
1: To tak jakby trochę w rozwoju, tak? Że czeka, tak, aż przyjdzie, tak, lepszy
0: niby,
1: czas.
0: Niby ona jest, tak jest w pełni taki dobry, czy do rozrodu, czy do czegokolwiek. No jest, wszystko jest okej, tylko jest po prostu, no nie ma wyglądu takiego, jak potrzeba. No. Później jak on nabiera tego wszystkiego, a już jest o rok od innych starszy.
1: A to, jaki będzie miał kolory, to pan się tego domyśla, czy to jest zupełny przypadek?
0: To znaczy, ja już w tej chwili to wiem, bo ja znam swoje ptaki i nawet jak dopuszczam świeżego ptaka, no to ja biorę ptaki już od hodowców zaufanych takich, których znam, i ja wiem, to znaczy ja, bo ja prowadzę taki zeszyt jak gdyby, nie? I ja wiem dany ptak po jakich rodzicach wyszedł i jak ja go tam skojarzę ze swoim ptakiem, to ja też oczywiście, no, może nie w 100%, ale ogólnie to ja wiem, co chcę po prostu.
1: To trochę pan tak działa jak taki artysta, malarz. Bierze pan trochę tego zielonego, trochę tego niebieskiego, nie, połączy
0: nigdy,
1: i tutaj...
0: Nigdy tak ten, no ale coś może i tak w tym być, bo mówię, bo każdy...
1: No patrzy pan, jak wygląda samiczka, jak wygląda samiec i jak się to połączy, to jak on może wyglądać, tak?
0: Tak, ale życie potrafi zaskoczyć, bo nie ukrywam, że najbardziej mi chodzi o sylwetkę ptaka, że w tej chwili jest taki typ hiszpański i włoski. Jest to takie najmodniejsze, nie? One tam troszeczkę się różnią od tych amadyn, które u nas kiedyś były. No, najlepiej oceniane są przez sędziów i tak dalej. No i nie ukrywam, że podobają mi się bardziej. Dlatego bardziej mi zależy na sylwetce niż na kolorze. Ale kolor też można w ten sposób kontrolować.
1: A czym się różni hiszpański i włoski?
0: Ich ptaki są większe. Zdecydowanie są
1: te
0: większe.
1: Hiszpańskie?
0: Tak, tak. Są jak gdyby bardziej okrągłe. Klatkę piersiową mają bardziej wydatną, głowę mają większą, szerszą, taką kark tutaj. Nasze ptaki tutaj, które kiedyś, jak początki jakie były, nie? To były drobne, to bardzo były drobne. Tak, szczuplutkie takie były. Tylko, że to nie wiem, czy po części była to na pewno wina złej diety. I ptaki, podejrzewam, że były mocno spokrewnione ze sobą, bo było bardzo mało hodowców w Polsce, którzy rozmnażali te ptaki. I nawet ja sam osobiście kupiłem jednego ptaka we Włocławku, a drugiego w Wołominie. I to były z jednego gniazda ptaki, wie pani. No to, tylko, że ja wiedziałem o takiej sytuacji, ale jak ktoś nie wiedział, no to te ptaki by skojarzył razem, a to był z jednego gniazda brak z siostrą. I to pokrewieństwo dobrze nie wpływa na ten. No i to przez to tak uważam, takie mam zdanie, że to drobniały te ptaki. No, bardzo były drobniutkie takie. Te ptaki były, jak przyjeżdżali ludzie, bo nawet Słowak tam kiedyś do mnie przyjechał i widział różnicę, to ludzie się śmieli tam z tych naszych ptaków. Aczkolwiek do hodowli, tam jak ktoś sobie zaczyna, to ja nie mam nic przeciwko, żeby sobie... Niech każdy hoduje to, co lubi. No ja po prostu już akurat lubię inne te większe ptaki i hoduję to. No.
1: Ma pan, tak jak pan powiedział, około 80 sztuk. One sobie fruwają wszystkie razem? Czy są,
0: to znaczy,
1: podzielone?
0: Jeszcze mam kilka par, które dokarmiają młode w klatkach, ale ogólnie już w wolierze, już reszta już.
1: Ale wszystkie są w jednej wolierze, tak, czy jakoś,
0: tak,
1: podzielone?
0: Nie, wszystkie w jednej wolierze. No,
1: to musi być duże.
0: Fajnie to wygląda i jak wstawię taką dużą miskę do kąpania, no to jeden przez drugiego. No fajnie, bardzo fajnie. Nawet kiedyś muszę film nakręcić, jak on idzie, bo to super wygląda. Jak...
1: No jak tyle ptaków, tak, no, różnokolorowych.
0: Kolejka za tym, żeby się wykąpać. No,
1: ale to można dostać oczopląsu, jak się patrzy na tyle kolorowych ptaków.
0: No tak, jak ktoś tam do mnie przychodzi, nawet synowie, nie, bo nie interesują się ptakami zupełnie, jakoś ich to nie ten, wnuczek bardziej. Ale to mówią, jak ty je odróżniasz, mówię. No po prostu to trzeba przy tym być, no trzeba to lubić, trzeba chodzić przy tym.
1: Czyli pan każdego z nich zna?
0: Znam każdego, tam nie muszę tam, aczkolwiek mimo to, że zeszyt prowadzę, prawda, i tam obrączki, numery i tak dalej, skąd pochodzi, od kogo i co, ja tam wszystko mam, to znam ptaki, no po prostu znam.
1: A mają swoje imiona?
0: Nie, no aż tak, to żona tam nieraz ich tam, tak. Ja nie.
1: Swoje ulubione nazywa?
0: Tak, no bo tam na uszy, wie pani, bo jak mnie nie ma, nie, to tam żona właśnie w wolierze takim, jest taki drążek, na którym one uwielbiają siedzieć i tam podchodzi do mnie, jakieś tam listki tam jakieś tam wkłada i one tam, no tak jakby uczyła ich z ręki jeść to tam. I później ja przychodzę i one lecą na ten drążek, prawda? Nie wiem, o co chodzi, a to żona ich tam właśnie tak.
1: Takie
0: tam
1: wyszkolone.
0: To ona, niby amadyna nie jest ptakiem takim łatwo, takim dającym się nauczyć. Tam niektórzy mówią, że nawet jest mało inteligentna, no ale da się. To smakołykiem to się każdego przekupi przecież, to nie ma co, żadna tajemnica tam.
1: No a jakie mają te imiona ci ulubieńcy?

0: No, na pewno kanarek jest Wojtuś, bo mam jednego kanarka. To ten jest Wojtuś, bo to też, on, to ten to pierwszy leci. No, powiem szczerze, że mam dużą pomoc od żony. Właśnie przy sprzątaniu, przy... Nieraz, no tak jak teraz, mnie nie było dwa dni, tutaj wodę pozmienia, to... No to jest bardzo ważne, bo jak obowiązki zawodowe nie pozwalają na to, żeby non-stop, prawda? No nieraz wypada coś takiego, że późno wracam bardzo, no to wiem to, że ptaki są zadbane i to jest bardzo duża pomoc.
1: A gdyby tak przyjrzeć się tym amadynom, to czego potrzebują, jak to jest w porównaniu do innych ptaków? Czy są bardziej, czy mniej wymagające? Mają takie specjalne potrzeby?
0: Nie. W tej chwili już może, no mówię, tak jak kiedyś nie było te problemy z żywieniem, bo te karmy były takiej bardzo kiepskiej jakości. W tej chwili już mamy no, takie no, z najwyższej półki jak gdyby w Polsce, bo i poziom ptaków się podniósł bardzo i tych karm, tego wszystkiego. Także no, wszystko jest, można łatwo dostać u nas. Nie trzeba samemu robić, tak jak kiedyś właśnie ludzie sobie mieszanki sami tam tworzyli. Ja tego nie robię, bo gdzieś nawet wyczytałem, że te nasiona, które u nas rosną, nie są aż tak dobre jak te, które są w tych mieszankach. Mimo, że i to jest proso, i to jest proso, ale które ono rośnie gdzieś tam indziej, prawda, jest lepszej jakości. A dwa, że to dla wygody, no kupię sobie gotową jak gdyby mieszankę i plus te zioła, tak jak i dla czyżyków, tak samo i dla wszystko daje praktycznie, to z tym, że czyżyki inną karmę jedzą, no to bo czyżyki jak mam osobno, to dostałem inną karmę. Dla czyżyków karma jest dużo droższa w ogóle, czyżyki są droższe w utrzymaniu, ale woda to samo wszystko, te witaminy, nie witaminy, wszystko daje. O, jeszcze skorupy z jajek, jak tam żona tam jajecznicę robi, czy coś takiego, to wszystkie skorupy mi odkłada, ja sobie tam je sparzam gorącą wodą i później uwielbiają to po prostu. To też takie naturalne wapno, które bardzo potrzebne jest.
1: No i te ziarenka, które kupuje pan specjalnie dla nich, to jest po prostu taki specjalny dla nich pokarm.
0: Specjalna karma dla amadyn, to jest kilka firm. Na naszym rynku są karmy takie, bo podczas lęgów to jak gdyby taką bardziej bogatą się daje, nie? Bardziej taka tłuściejsza. W okresie takim spoczynkowym jest inna karma. Tak jest dzisiaj, to naprawdę nie ma żadnych takich problemów, takich żywieniowych przynajmniej.
1: No, no a jeśli chodzi o ich wymagania, czy potrzebują jakiegoś ciepełka, czy wilgotności, czy no, jakoś coś trzeba im tutaj specjalnie jeśli, warunki dawać?
0: Jeśli chodzi o ciepło, no to zwykła pokojowa temperatura, no już nie ma co tam przesadzać z jakimiś tam, nie? Zwykła, to tam tak jak jest w mieszkaniu, one będą się świetnie czuły. Wilgotność w ptaszarni mam tak, nie mniej niż 50% zawsze. To, no. Jak tam...
1: Czyli to trzeba regulować.
0: To znaczy, jak wie pani, no, spojrzy, jak jest tam mniej, to nawet takim spryskiwaczem do kwiatów tam po klatkach tam czasami. Ale ogólnie to mniej więcej tak zawsze jest. Nieraz jest 60, to też nie przeszkadza. Lepiej, żeby było więcej niż jak ma być za sucho. A zwłaszcza właśnie w takim okresie lęgowym nie może być za sucho, to jajka tam wysychają, takie tam różne takie rzeczy się dzieją.
1: A jak to jest w przypadku pań i panów? Czy oni też się jakoś różnią między sobą?
0: Też. Z tym, że tutaj to już nie ma takiej różnicy jak u czyżyków, ale samiczki są takie jak gdyby mniej intensywne te barwy mają. I tu znowu jest to, że panowie tacy są...
1: Wygrali ten
0: tak,
1: wyścig.
0: Tak, wygrali zdecydowanie. Znaczy, są i samiczki, które mają takie barwy bardziej intensywne, ale nie aż tak jak... No i tam sterówki w ogonie, samczyk ma takie długie bardzo, samiczka to zdecydowanie ma krótsze. Samiczką tam dzioby, jak już przychodzi ten okres lęgowy, no to już dziób czarnieje po prostu tam. Nie tak jak u czyżyków, że tam to szare, to czerwone. Tutaj to jest po prostu, to mają też barwy, tylko nie tak uwidocznione są jak u samców. Tak jak ja hoduję, to trzymam samce osobno, samice osobno. Poza okresem, bo nie chcę, żeby takich przypadkowych skojarzeń było jakieś tam. Jak się zaczyna okres lęgowy, to puszczam tak parami, jak mi pasuje. A dwa, że one by się wyniosły, bo tam wiadomo, że one tam same się pokojarzą i wolę, że tam gdzieś jajka by kładły i bez powodu. Szkoda samic po prostu, żeby one tak bez powodu tam kładły jajka, bo to też dobrze nie wpływa no, na ptaka.
1: A słyszałam, że są też takie amadyny zebrowate, które
0: zeberki,
1: potrafią
0: tak.
1: być amadyny biało-czarne.
0: Amadyna zebrowata to znaczy różne są. Zeberki są różne. To są ptaki, oprócz tych takich, które są... Jak gdyby dwa rodzaje, nie? To tak jak i amadyna wspaniała. Jest amadyna i tak zwana wystawowa. I to samo jest i z zeberkami. Dla takich bardzo początkujących polecam te zwykłe zeberki, te malutkie takie. To są
1: biało-czarne?
0: Nie, no niekoniecznie.
1: A,

0: Czyli to niekoniecznie.
1: Tak, niekoniecznie są.
0: Czyli małe.
1: No są mniejsze, one są praktycznie bez wymagań. No, to bez, no woda musi, karma być i tak dalej, tylko że nie są tak jak te właśnie, te wystawowe, to już taka też jest większa ona taka. No to tak jak i w Amadynie Wspanialej. Te, które ja hoduję, są dużo bardziej takie wymagające niż te podstawowe, tak jak były. Mhm. Ale dla początkujących na pewno się sprawdzą takie te drobniejsze.
0: Kiedy przychodzi ten okres lęgowy, to podobno amadyny potrafią być super rodzicami.
1: Potrafią tak różnie. To potrafią być super rodzicami, oczywiście super. Zdarzają się przypadki, tak nie raz, nie dwa już tak miałem, że samiec był jakiś taki mocno pobudzony i nie chciał karmić młodych, tylko jak gdyby już samice ganiał na drugie jajka. Wtedy samca zabieram, wyrzucam go do woliery. Mocne słowo wyrzucam, ale tak robi. I samica sama wychowa 5-6 młodych. To naprawdę są. A nieraz jest znowuż odwrotnie, że samiec karmi. Ale nieraz bywa tak, że zejdą z młodych, że albo nie podejmą karmienia. Nieraz młode pary są takie, które siedzą, bardzo dobrze siedzą na jajka, wysiadują ten cały proces inkubacji. Młode się klują, zejdą, tak jakby się, nie wiem, przestraszyły, czy trudno mi powiedzieć, no ale takie, tak to jest. No, także ta sama para jednego razu po prostu nic nie odchowa, na drugim razem są wspaniałymi rodzicami, to takie chimeryczne bardzo ptaki są. I to jest właśnie fajne, bo jakby szło wszystko łatwo, to by było nudno, a tak to... No.
0: Jest przygoda.
1: Jest przygoda, oczywiście. To nie może być nic za łatwo, no bo to wtedy to nie ma radości. No.
0: Zdarza się panu tak na przykład usiąść gdzieś tak w rogu, ukucnąć i tak popatrzeć na nie, jak one tak
1: bardzo
0: się bawią?
1: Bardzo często. Właśnie w ptaszarni mam tam krzesełko. To czy ja, czy żona nieraz to wezmę sobie kawę, pójdę i usiądę. One mnie się nie boją, jak wstawię im właśnie kąpielówkę, to usiądę sobie właśnie z kawką i one się kąpią. No, bardzo często tak. O ile mi tylko w tygodniu, nieraz nie zawsze, ale tak jak w sobotę czy niedzielę, jak mam wolne, to prawie zawsze tak.
0: Po to się to robi, żeby
1: no, to
0: jednak
1: tak,
0: mieć
1: no,
0: ten
1: oczywiście,
0: czas.
1: To jest moja pasja. No, najlepsza, no bo mówię, jeszcze tam trochę wędkuję, ale to tak, to... Taka odskocznia bardziej, a to jest. To po prostu uwielbiam to robić. Jak mówię, młodzi ludzie chcą, bardzo polecam amadyny, tylko zaraz im się marzy dużo młodych, dużo niebieskich, bo to niebieskie to już jest taki jakby może trudniejszy ptak w hodowli niż zielony. Ale polecałbym właśnie jakieś wziąć sobie od hodowcy samce, pohodować z pół roku chociaż. Zobaczyć, czy chce mu się sprzątać, czy ten. I dopiero dokupić samicę, bo z samicami jest problem. Nieraz mają zaparcie jaja, nieraz to jest. O samicę trzeba inaczej dbać, jak gdyby, no. Bardziej. A jak już tego, to już później poleci. No, ale polecam. Naprawdę polecam ptaki ciche. Jeśli ktoś nie lubi krzyku, tak jak przy czyżykach, to już się schała. To tutaj jest po prostu ptaki. One tam sobie szczebioczą, ale to są takie dźwięki, takie bardzo... To są ptaki typowo dla koloru się jest, nie dla śpiewu.
0: Ale też śpiewają.
1: Oczywiście, tak. No, żona mówi, że uwielbia, jak one śpiewają, ale to nie wiem, co tam uwielbiasz. No, tam, coś tam sobie tak szeleszczą. No.
0: Ale to ciekawe, co pan powiedział, że od koloru zależy, czy jest bardziej, czy mniej wymagający.
1: Każda mutacja jest bardziej taka słabsza niż te ptaki podstawowe. I tak jak mutacja ta niebieska, nie? No, niektórzy, nie nazwał ich bardzo hodowcami, krzyżują, bo jest droższe, jest o połowę droższe albo i drugie tyle mutacja niebieska od zielonej. I niektórzy, tak jak ja robię, nie, to daję ptaka niebieskiego, kojarzę z ptakiem zielonym, który ma geny niebieskie. To tak gołym okiem nie widać tego, nie? Ale jak od kogoś biorę ptaka, no to ufam mu po prostu, czy jak ja komuś daję, no to mu ufam. A niektórzy kojarzą niebieskiego z niebieskim i wtedy no, to już takie dwa zmutowane ptaki i to nic dobrego z tego nie wychodzi. Z tym, że wychodzi dużo niebieskich, bo to u mnie wyjdzie tam na 4 czy 5 młodych, wyjdą 2 niebieskie, a u niego wyjdzie wszystko niebieskie. Tylko, że to nie jest już takie do końca zdrowe. No.
0: One są delikatniejsze?
1: Bardzo delikatniejsze. A jeszcze te mutaty pastelowe, te srebrne czy coś takiego, no to jeszcze, bo to tam im bardziej taki rozjaśniany, no to... To źle to wpływa. No. Właśnie po to się daje, my to nazywamy szpaltem na niebieski, prawda? To ten, co ma geny ptaka niebieskiego nosi w sobie, no to ja takiego kojarzę właśnie z niebieskim. Czy to samo z żółtymi ptakami? To jest ta sama kolejność, tylko że tutaj jak ktoś chce uzyskać żółtego, a ktoś niebieskiego, no. Ale mówię, są ptaki słabsze. A dużo ludzi podchodzi sposób taki zarobkowy. No, myślą, że zaraz tam nawojują, a to potem jest rozczarowanie, wie pani, bo to wychował.

0: Owszem, one tam zniosą jajka, tam wyjdą te młode, nie, z budki i tak dalej, a przychodzi okres pierzenia i to wszystko. I jest przykro wtedy, i jest tam i rozpacz, i, ten, i to są rzeczy niepotrzebne, które lepiej jednego zdrowego sobie wychować, ptaka fajnego, z którego człowiek się będzie cieszył, niż trzy harlaki, które no, będą całe życie chorowały. No,
1: no właśnie, tak. A na co najczęściej chorują amandyny?
0: Ogólnie takiej choroby jakieś takiej to nie ma. One często tam właśnie jak wspomnieliśmy o zeberkach, nie? Zeberki, przynajmniej część zeberek taki jest nosicielami, taki roztocz ma w wolach, no, w układzie tutaj oddechowym. I zeberce to nie szkodzi zupełnie, a amandyna jest bardzo na to wrażliwa. I nie do końca się powinno trzymać te dwa gatunki, a jeśli już, no to trzeba by zeberki właśnie, tam niektórzy mówią, że tam nazywają to szczepieniem, nie? Można to tak, żeby pozbawić zeberkę właśnie tego. I wtedy mogą razem latać. A tak poza tym często właśnie mają samice zaparcie. No, trzeba właśnie mieć dobre genetyczne ptaki. Właśnie tutaj mówię, że kupujemy ptaki od hodowcy, nigdy po żadnych tam bazarach, no. Aczkolwiek ludzie i tak pójdą na bazar, bo tam taniej jest, nie? I ciężko hodowcę namierzyć. Mhm. Na bazarze to prawda, jesteśmy, widzimy, no i kupujemy. A tu hodowcę trzeba znaleźć, no i tam się z nim mówi, jeszcze jest tak, że hodowca może mieć tak, jak ja mam w tej chwili już pozamawiane ptaki, umiem już w tej chwili, nie kupi się z tego roku ptaków, no bo po prostu już nie mam. I większość hodowców tak właśnie ma, że ptaki pozamawiane i wtedy ludzie się decydują na zakup. Tylko mówię, ptaki bierzemy dobre genetyczne od dobrego hodowcy, który ma jakieś tam sukcesy. I taki hodowca nie będzie, on sobie nie pozwoli na to, żeby kogoś tam oszukiwać, czy tam wciskać jakieś takie ptaki. Takie ptaki, no ja powiem pani tak, mam w tej chwili ptaka takiego z młodych, w klatce jest, no wszystko w porządku. No ja go ze 3 lata już do woliery wpuszczałem i sobie nie radzi. Ciężko było znaleźć wodę, ciężko było znaleźć pokarm. No, przychodzę z pracy na drugi dzień, no patrzę, no już łapię go, wpuszczam do klatki, poleci się na je, napije, jest wszystko dobrze. No ma przyjechać w tej chwili, niedługo chłopak, tam będzie brał ode mnie kilka ptaków, już mu obiecałem go, że dam go za darmo. No ja nie, po prostu no, nie sprzedam takiego ptaka, który, ja nie wiem co mu jest, no po prostu ja nie wiem, czy on nie widzi, czy... No nie, bo trudno mi jest powiedzieć, co temu ptakowi no, akurat jest.
1: A tak, żebyśmy mogli sobie mniej więcej wyobrazić, jak to jest, jeśli chodzi o koszty utrzymania takich amandyn. Ile kosztuje ptak i ile kosztuje jego utrzymanie?
0: Znaczy tak, takie dla początkującego amandyny, nie, no to tak w granicach 100 zł jest za jednego sieku. Trzeba zapłacić. Tak mniej więcej, bo tam można kupić za 120, nie, ale tak mniej więcej 100 zł to taki ptaszek będzie kosztował. No klatka, no to fajne klatki robią teraz, właśnie można u nas kupić, to się klatka 2GR nazywa, to są włoskie klatki. Bardzo fajne, bo są z wyjmowanym rusztem, z wyjmowaną szufladą, bardzo łatwe w czyszczeniu. Wyjmujemy ruszt, czyścimy, wkładamy, wyjmujemy szufladę, wysypujemy piasek, wkładamy, jest wszystko okej. Okay. Jak już bardziej tam po jakimś tam czasie ta klatka jest zanieczyszczona, ptaka łapiemy gdzie indziej, pod prysznic wsadzamy klatkę, super się myje, naprawdę jest po prostu, no z tym, że taka klateczka to kosztuje tak około 200 zł. No to już byśmy mieli 400, bo dwa ptaki ten, no i tam jakieś. Z tym, że do tej klatki już jest wszystko. Tam poidełka są, bo to taki komplecik jest. No i tam jakieś takie parka ptaków, to kilo karmy to będzie miała tam i miała tam. No z 500 zł trzeba szykować na taką parkę.
1: Żeby, na początek.
0: Na początek, żeby ten. Mhm. A później to cały czas będą koszty, bo to się będzie chciało i takie, i takie, i takie. I będzie rozwód.
1: No tak, ale zaczynamy od pary, nigdy samego ptaka.
0: Nie. To amandyna nie jest ptakiem, który znosi samotność. Można sobie hodować 2 samce, 3 samce, 5 samców, ale nie samego ptaka. Mhm. To nie kanarek, żeby siedział sam. No. Zdecydowanie to. Musi widzieć inne ptaki, musi...
1: No to jest mieć
0: typowo, z kim pogadać. Typowo towarzyski ptak jest taki. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś trzymał jednego ptaka, może tam, ale no nie słyszałem. Mhm. Myślę, że długo by nie wytrzymał.
1: Mhm. No i oczywiście też trzeba zawsze brać pod uwagę kwestie opieki weterynaryjnej i innych sytuacji,
0: tak,
1: które mogą się przydarzyć.
0: Jeśli nie ma weterynarza od ptaków, takiego typowego od ptaków, bo mówię, mamy bardzo kiepski dostęp do tego, przynajmniej tutaj w Warszawie, no to trzeba kontakt z hodowcą. Właśnie po to kupujemy ptaki od hodowców.
1: W razie czego, żeby mieć kogo zapytać.
0: Tak, tak, co dawał, bo tak jak do mnie też ludzie dzwonią, ja różne rzeczy ptakom daję, prawda, tak jak mówiłem właśnie na

0: bazuje na tych wszystkich tych środkach od gołębi, nie? Zakwaszam wodę, jak są upalne dni takie, no to żeby tam nic się z wodą nie działo, nie? No to, to jest taki środek, który zakwasza i on zabija wszelkie, jakieś tam te bakterie. No ale tym samym ptaki moje są do tego przyzwyczajone. Ktoś nie da, prawda? Może być różnie. Ale jak zadzwoni, to ja wszystko opowiem, jak to tam jest. No i, a kupując go na giełdzie,
1: nie mamy pewności.
0: Nie mamy nic, no. Wychodzimy z giełdy po prostu i nic o ptaku nie wiemy, no. A jeszcze jak ptak nie ma obrączki takiej rodowitej, no to w ogóle już. Doświadczony hodowca to tam mniej więcej, tam będzie wiedział, czy ptak stary, czy młody. Ale taki początkujący w życiu się nie pozna. No i, no i ptak kilkuletni, niektórzy, tak jak ja mówiłem pani, że daje dwa razy tylko lęgi, nie, w ciągu roku. Niektórzy ciągną na potęgę, no, aby no, hodować tego najwięcej. No i to, bo i później takie ptaka sprzedają, już jest tak zużyty, że...
1: A ile lat żyją amadyny?
0: Tak 6 do 8 lat. Znaczy trafiają się takie tam, co i tak do 10 żyją, nie? Ale tak średnio to tak 6-8 lat. No. Ja nie miałem tak, ale mam kolegę tam w Kobyłce mieszka, który po 8-letnim jeszcze dochował się potomstwa. Także to kwestia tego właśnie genów, kwestia żywienia, dbania ptaka.
1: No. No właśnie, a jeszcze jedno. Po czym poznać, że ptak może się źle czuć?
0: On momentalnie się robi napuszony. Siedzi na drążku, prawda, tam na patyku, nie, i się robi się napuszony. Oko się nie robi, ma okrągłe oko. Później się robi takie, jak ptak przychorowany, to bardziej takie pociągłe, nie? No smutny ptak, widać, że...
1: Czyli to będzie widać
0: tak,
1: w razie
0: tak,
1: czego.
0: Widać. Tylko, no to, ale to tym samym właśnie to jest te pół godziny, które trzeba poświęcić, żeby właśnie przejrzeć ptaki, no. Ja to robię, ja tego nie uważam za mój obowiązek, ja to po prostu uwielbiam to robić. No, ja idę tam z chęcią, prawda, żeby je przejrzeć wszystkie, no, żeby no, po prostu szybko reagować. No.
1: Pan Janusz Zgudka był dzisiaj naszym gościem, opowiedział nam o amadynach, a one nie tylko z nazwy, ale i z zachowania są wspaniałe. Także bardzo dziękujemy za tą opowieść o tym niezwykle barwnym ptaku.
0: No przepiękny ptaszek. No, dziękuję bardzo.
1: A ja również dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za uwagę i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: wyśpię się?
1: Mówię, że nie, nie wyśpię się.
0: Już o tym wiem, nie wyśpię się niestety wcale.
1: Pewnie, że się nie wyśpię.
0: Cześć, tam kulfon, no.
1: Co, ja idę spać, dobranoc.
0: A ty tak jesteś?

słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Mis Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon! Ster, prawo, prawo!
1: Prawo? Ster na prawo!
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jasce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
5: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Ni men hao, wo jiao Ma Di Na. Wo shi lao shi. Wo shi xue sheng. Cześć wszystkim. Mam na imię Martyna i jestem nauczycielką i uczennicą. Czas najwyższy, abyśmy wyliczyli sobie rzeczy, których nauczyliśmy się do tej pory. A jest tego sporo. A skoro o wyliczankach mowa, po naszym krótkim przypomnieniu nauczymy się liczyć po chińsku. Pamiętacie naszą pierwszą lekcję? Nauczyliśmy się na niej wymawiać tony w języku chińskim. Ile ich było? Tak jest. 4. Ma, ma, ma, ma. Bułka z masłem. Po tonach przyszedł czas na powitania. Powiem wam powoli każde z nich, a wy postarajcie się jak najszybciej zgadnąć, o jakiej porze dnia bym go użyła. Zao shang hao. Zao shang hao. Dzień dobry. Wan shang hao. Wan shang hao. Dobry wieczór. Ni hao.

0: hao.
1: Po prostu cześć. W ten sposób możemy przywitać się zawsze.
0: Ni.
1: Ty.
0: Wo.
1: Ja. I moje ulubione. Ta. Ta. Ta. Ona. On. Ono. A pamiętacie liczbę mnogą? Wystarczy, że dołożymy słówko men i bum. Z liczby pojedynczej robi nam się liczba mnoga.
0: Nimen
1: – wy.
0: Woman
1: – my.
0: Tamen
1: – oni, one.
0: Wodziao ma di na. Ni jiao shema mingzi.
1: Mam na imię Martyna. A jak ty masz na imię?
0: Wodziao ma di na. Ni na.
1: Mam na imię Martyna. A ty?
2: Przyszedł czas na rodzinę.
1: Mama.
0: Baba.
1: Mama, tata.
0: Dziedzie.
1: Starsza siostra.
0: Mejmej.
1: Młodsza siostra.
0: Gogo.
1: Starszy brat.
0: Didi.
1: Młodszy brat. Myślę, że na ten moment tyle wystarczy, ażeby wam się wszystko nie pomyliło. A zawody, których nauczyliśmy się na ostatniej lekcji? Jaki był pierwszy?
0: Laoshi. Laoshi.
1: Nauczyciel.
0: Xuesheng. Xuesheng.
1: Uczeń.
0: Yisheng. Yisheng.
1: Lekarz.
0: Lishi. Lishi.
1: Prawnik.
0: Yueshi. Yueshi.
1: Muzyk.
0: Yuengong. Yuengong.
1: Pracownik. To teraz przyszedł czas na cyfry. Powtarzajcie za mną.
0: I. I.
1: Jeden.
0: R. R.
1: Dwa.
0: San. San.
1: Trzy.
0: S.
1: S. Cztery.
0: U. U.
1: Pięć.
0: Liu. Liu.
1: Sześć.
0: Ci. Ci.
1: Siedem.
0: Ba. Ba.
1: Osiem.
0: Dziou.
1: Dziou. Dziewięć.
0: Shi. Shi.
1: I dziesięć. Policzmy razem.
0: I. R. San. S.
1: U.
0: Liu.
1: Ci.
0: Ba.
1: Dziou.
0: Shi.
1: Brawo! Nimen shi hen hao xue sheng. Jesteście świetnymi uczniami. Xie xie dajia. Zai jian.

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: 大家好, 今天星期几? 今天星期天? 大家好, cześć wszystkim. 今天星期几? Jaki dziś jest dzień? 今天星期天? Dzisiaj jest niedziela. 几月呢? 四月. 几月呢? A miesiąc? 四月. 4 plus miesiąc daje nam kwiecień. 星期天你喜欢做什么? Czy pamiętacie czasownik 喜欢? 喜欢. Lubić. 做. Robić. 星期天你喜欢做什么? Co lubisz robić w niedzielę? W odpowiedzi nie musimy zmieniać szyku zdania. Zamieniamy po prostu ni, ty, na wo, ja. I używamy czasowników, które już poznaliśmy. Spróbujmy. 星期天你喜欢做什么? 星期天我喜欢看书. W niedzielę lubię czytać książki. 星期天我喜欢看书. Jestem przekonana, że wielu z naszych słuchaczy w weekend lubi uprawiać sport. Co powiecie na nauczenie się kilku nazw naszych ulubionych sportów? 足球, 足, stopa, 球, piłka. Zgadniecie, jaki to sport? Oczywiście piłka nożna. 踢足球, grać w piłkę nożną. 星期天我喜欢踢足球. W niedzielę lubię grać w piłkę nożną. 网球, 网, siatka, sieć, 球, piłka. Jaki sport daje nam połączenie tych dwóch słów? Chodzi o tenis. 打网球, grać w tenisa. 星期六我喜欢打网球. W soboty lubię grać w tenisa. 篮球, lan, kosz, 球, piłka. Ostatnim sportem, jakiego dziś się nauczymy, jest oczywiście koszykówka. 星期五我喜欢打篮球. W piątki lubię grać w koszykówkę. 谢谢大家, 再见. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

0: Język chiński w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Ni men hao. Cześć kochani. Jak tam wasza nauka chińskiego? Pamiętacie, czego nauczyliśmy się na poprzednich lekcjach? Sprawdzimy, jak się mają powitania. Zao shang hao. Zao shang hao. O jakiej porze dnia użyjemy tego powitania? Tak jest. Rano. Wan shang hao. Wan shang hao. A kiedy przywitamy się w ten sposób? Wieczorem. Wan shang hao. Dobry wieczór. Ni hao. Ni hao. W ten sposób możemy przywitać się zawsze. Powtórzymy sobie też osoby. Wo. Ja. Ni. Ty. Ta. Ta. Ta. Ona, on, ono. Jeśli chodzi o liczbę mnogą, do słów, które już poznaliśmy, dołączamy po prostu słówko men. Tym sposobem w języku chińskim powstaje liczba mnoga. Spróbujmy. Wo. Ja. Woman. My. Wo. Woman. Idziemy dalej. Ni. Ty. Nimen. Wy. Ta. Ona. Ta. On. Tamen. Tamen. One. Oni. Nic prostszego. No dobrze. Znając już osoby, warto dowiedzieć się, jak mają na imię. Wo jiao ma di na. Wo jiao ma di na. Mam na imię Martyna. Ma di na. To moje chińskie imię. Więc na przykład jak przedstawi się Tosia? Wo jiao Tosia. Wo jiao Tosia. Wo jiao. Mam na imię. Ni jiao shen ma mingzi. Ni jiao shen ma mingzi. Wo jiao ma di na. Ni jiao shen ma mingzi. Wo jiao Tosia. Ni jiao shen ma mingzi. Jak masz na imię? Możesz też spytać prościej. Wo jiao ma di na. Ni na. Ni na. Mam na imię Martyna. A ty? Wo jiao ma di na. Ni na. Po dzisiejszej lekcji wiemy, jak się przedstawić w języku chińskim. W ramach końcowego przypomnienia ja się wam przedstawię. Ni hao. Wo jiao ma di na. Ni jiao shen ma mingzi. Cześć, mam na imię Martyna. Jak masz na imię? Ni hao. Wo jiao ma di na. Ni na. Cześć, mam na imię Martyna. A ty? Przedstawcie się swoim rodzicom lub koleżankom i kolegom z klasy. W ten sposób łatwiej będzie wam zapamiętać, jak to zrobić i na następnej lekcji będziecie w tym lepsi ode mnie. Siesie Dadzia. Cai dzień. Dziękuję wszystkim. Do usłyszenia.

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż lub oce, więc pompuje.

0: Przepraszam, muszę kończyć i powiedzieć mamie, że mój pies prawdziwy pożarł mi śniadanie.
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

krzyczy. Ktoś gdzieś głośno stuka. Co to za maniery, żeby w środku lasu

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. W parku skrzacich opowieści, figury ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

pomoże. Buciok gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w smrok pajęczy, nie na skrzypcach dziś ćwiczyła. Nawet Fy

dziownica i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby.

Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak zagra

o, to jest Matylda, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O. Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś, daje słowo. Ale jadła witaminy i urosły jej kończyny i już nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, to jest Matylda, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, torador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka.

to jest Matylda. To jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi. To jest Matylda. To jest Matylda. To jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi. To jest Matylda. Ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki. Pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda.

0: garnizonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i postangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ole!
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czupatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szwak
2: oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak.

0: słownika.
1: Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, ćwir, ćwir, ćwirk, tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył pióro.

0: się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, ćwirik, czyr, czyr, ćwirik.
1: I tak zaczął ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy, to kukułka wrzaśnie.
0: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz, ale kuku, moja rzecz.

0: szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu, co masz, wiórek, daj tu rzuć tu, co masz, wiórek, daj
2: tu rzuć tu, ja ćwierć, ćwierć,
0: leci gniazdko, trzeba to przycierć, będziesz gąsie nam ci, co chcesz przyjeć, gniazdko ci winie.

0: Policja!
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja cię masz wiórek,
0: leci gniazdko, przelew to przyszedł, widzisz to, zjadam ci moje, czyje, ja to ci bije, widzisz, widzisz, nie raz mi tak się wyciec.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie

skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień wśród białych kropek wielu. Pan Muchomor, choć urodziwy, umie być bardzo niegodziwy.

0: na tej wojnie, któż by się mógł porównać z takim bohaterem?
1: Niech to sam król przyjedzie
0: z największym orderem.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Jak będę duży, jak będę duża...
4: Bardzo lubię chodzić do kina, ale zawsze, kiedy do niego wchodzimy, widzimy taką panią, która sprzedaje bilety lub pana. Właśnie dzisiaj chcemy się zapytać o zawód właśnie takiego biletera.
5: Dzień dobry, mam na imię Asia, pracuję tutaj już w sumie od 3 lat.
4: Na czym polega pani praca?
5: Sprzedaję bilety dla grup szkolnych, dla klientów indywidualnych, jak i również dla wycieczek.
4: Co trzeba zrobić, żeby zostać bileterem?
5: Wystarczy podesłać CV do któregokolwiek kina, przyjść na rozmowę rekrutacyjną i w taki sposób można dostać pracę jako bileter.
3: Czy może pani oglądać dużo filmów?
5: Tak, pracując w kinie mamy możliwość oglądania filmów, które są u nas. Możemy sobie przychodzić jako pracownicy do kina, tylko musimy się po prostu wpisać na film i wtedy możemy przyjść.
4: Czy zdarzyły się jakieś zabawne sytuacje w pani pracy?
5: Zabawne sytuacje. Czasami jak obsługujemy jakąś większą grupę osób, wycieczki, to wtedy jest jakieś zamieszanie co do kupna biletów. Czasami są jakieś problemy, ale z takich zabawnych sytuacji to raczej nie.
3: Czy lubi pani zapach popcornu i czy to pani nie przeszkadza?
5: Nie, jakoś przyzwyczaiłam się do tego zapachu i nie mam problemu co do tego, więc nie przeszkadza mi.
4: Ja zawsze jak przechodzę obok właśnie popcornu, to chcę namówić mamę na popcorn, ale moja mama nie zawsze się zgadza.
6: Jacy goście przychodzą do państwa, jacy klienci korzystają w tej chwili z kina?
5: W tej chwili mamy bardzo dużo, tak jak powiedziałam, wycieczek szkolnych. Przychodzą to grupy szkolne, przedszkola, młodsze dzieci, starsze dzieci. Przychodzą też różne osoby znane, bo jest to kino w takiej lokalizacji, gdzie mieszka bardzo dużo osób znanych.
6: A jak wygląda pani dzień w pracy? Od kiedy pani zaczyna pracę? Kiedy pani ją kończy?
5: Mamy zmiany ustalone godzinowe. Najczęściej są to zmiany 8-godzinne i w tych ramach czasowych pracujemy po prostu.
6: Ale ponieważ do kina chodzi się zwykle po pracy, to rozumiem, że pani też pewnie kończy dosyć późno swoją pracę.
5: Tak. Mamy tutaj zmiany najdłuższe, jakie mamy, to są do 1 w nocy. Wtedy całe kino się zamyka, musimy tu posprzątać, wszystko przygotować na następny dzień i dopiero wtedy kończymy swoje zmiany.
6: A co jest najtrudniejsze w pani pracy?
5: Najtrudniejsze czasami kolejki i bardzo duży ruch klientów, a tak to w sumie są takie rzeczy do wyuczenia, więc nie ma jakiegoś problemu co do tego.
3: A czy pani wszystkie filmy ogląda?
5: Jak mam taką możliwość, to staram się iść na większość filmów, które są w kinie aktualnie grane.
6: Przydaje się po to, żeby doradzić też klientom, którzy wybierają.

0: wybierają się do kina.
1: Tak, tak. Mamy też przygotowane opisy, z których możemy korzystać, ale głównie to też polega na tym, że jakby jak chodzimy na filmy, to doradzamy.
0: A kiedy jest największy ruch w kinie?
1: Największy ruch w weekendy w sumie. Wtedy jest najwięcej osób, no bo dużo osób ma wolne i przychodzą rodziny z dziećmi. Wycieczki mamy w sumie w tygodniu od poniedziałku do piątku i są do jakiejś godziny 12, więc wtedy też jest dużo osób.
2: Za co lubi pani swoją pracę?
1: Lubię swoją pracę za to, że mam możliwość właśnie oglądania tych filmów, jak i również pracy z ludźmi. No i tego, że tutaj jest naprawdę w porządku atmosfera.
2: Czy pani lubi filmy tylko dla dorosłych, czy też się pani zdarza obejrzeć film dla dzieci?
1: Zdarza mi się też chodzić na bajki, jak i filmy takie familijne, rodzinne, ale też chodzę na filmy dla dorosłych.
0: A co osoby, które przychodzą do kina, mogą wziąć ze sobą do sali kinowej?
1: Mamy w ofercie popcorn na czasy. Zazwyczaj to różne osoby biorą, jakieś zestawy. Dla dzieci też mamy zestawy, mamy różne gadżety, słodycze, lody i głównie takie rzeczy.
0: Jest pani pracownikiem kina, więc pewnie każde kino ma jakiś swój zbiór zasad. Czy musi pani też czasami mobilizować swoich klientów do tego, żeby je przestrzegali? I jak powinni się właśnie zachowywać w kinie?
1: Tak, tak, są zasady, które cały czas obowiązują w kinie. Są takie też zasady, że nie można wnosić produktów spoza kina, więc czasami trzeba klienta upominać i głównie to są takie główne zasady, które teraz panują.
0: A czy zdarza się na przykład, że ktoś jest zbyt głośno na seansie i też trzeba go trochę uciszyć?
1: Tak, zdarzają się takie sytuacje, wtedy jako obsługa musimy podejść, poprosić osobę o to, żeby zachowywała się trochę ciszej, ewentualnie jeżeli to nie skutkuje, może nawet zostać wyproszona.
0: Ale jest to zwykle miejsce rekreacyjne, przychodzi się tutaj po to, żeby odpocząć, więc zwykle jest to chyba spokojna praca.
1: Tak, tak, jest to spokojna praca, tylko no właśnie największe problemy są, jak jest dużo ludzi, jak jest dużo klientów i w sumie to jedyne problemy tego.
0: Właściwie czego możemy pani życzyć?
1: Ojejku, trochę spokoju czasami i tak to w sumie tyle. No.
0: No pracuje pani tak w pięknym miejscu, do którego wszyscy uwielbiają przychodzić, także no życzymy przyjemnej pracy.
2: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: I zapraszamy na kolejną audycję Jak będę duży, jak będę duża.
2: W Polskim Radiu Dzieciom.
3: Do usłyszenia.

0: tym równym krokiem trwało. Marsz!
1: W biało-czarno-białym balcie leży zebra na asfalcie i naprawdę tak się cieszy, kiedy wchodzi na nią pieszy.

0: Od chodnika do chodnika leży zebra, bestia dzika. Niby miła i wesoła, ale może pogryźć koła.
1: Patrz w lewo prawym okiem, a w prawo lewym patrz. I potem równym krokiem żwawo marsz.
2: Na asfalcie leży zebra, malowana białe żebra. I się złości daje słowo, kiedy ktoś przechodzi.

0: to jestem. Chodźcie po mnie, bo to jestem. Chodźcie po mnie, chodźcie po mnie, bo to jestem.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Zgrajmy się!
2: To już ostatnia część podcastu, w którym razem z Brunem opowiadamy o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z programowaniem.
3: Warne ręcznie przywracamy do odpowiedniego punktu. To nasze zadanie z klawiszem całkowicie usuwamy. Klikamy w drugi przycisk myszy i usuń blok. Tak? I usuń blok. Usunęliśmy. I pamiętasz, mówiłem o tym podkreślaniu. Pamiętasz?
1: Tak.
3: Że podkreślony jest goblin, czyli warna. A chcemy, żeby duszek się ruszał, więc musimy podkreślić...
1: Duszka.
3: Dokładnie, czyli naszą postać. Pamiętasz, braliśmy zdarzenie, kiedy klawisz, spacja, to zdajmy na przykład strzałkę w lewo.
1: Niech będzie w prawo.
3: Albo w prawo. Niech będzie w prawo. Niech będzie w prawo, dobrze?
1: Lita.
3: Tak. Na razie jeszcze nic nie robi. Na razie jeszcze nic nie zrobiła, bo musimy dodać ruch. Przechodzimy do zakładki ruch i przyczepiamy klocek przesuń o 10 w prawo to będzie i do przycisku klawisz w prawo. I teraz kliknij przycisk w prawo. Klawisz po prostu na klawiaturze. O, przesunął się.
1: O, znalazłem warnę, wygrałem. Teraz się do niej przytulam, ale fajnie.
3: Widzisz? Tak to właśnie działa.
1: Odsuwaj się, stary.
3: No, ale tego nie napisałeś jeszcze postaci. Chcesz napisać postaci odsuwanie się? To teraz ty, zdarzenia. Musisz przejść do żółtej kropki zdarzenia. Tutaj dodać z klawiszem. Kiedy klawisz. Dodaj ten klocek. Tak. I teraz do tego klawisza musisz doczepić komendę ruchu. Rozkaz, że postać ma się ruszać. Pamiętasz, gdzie był ruch?
1: Pamiętam, to był pierwszy.
3: Tak, niebieska kropka. Tutaj przesuń o...
1: 10 kroków.
3: Tak. I teraz łapiesz i podpinasz pod ten klawisz. Pip, pip, pip. O, zniknęło. To też może być trochę wyzwanie. To może ja zrobię, dobrze?
1: Nie, okej.
3: Dobrze.
1: Zrób to.
3: A ty jeszcze zobacz, że ustawiona jest spacja. To zły klawisz jest.
1: Tak.
3: No to musisz zmienić ten klawisz na strzałkę w...
1: lewo.
3: Bardzo dobrze. To teraz zmień strzałkę w lewo. W lewo, tak. Tylko zobacz, skoro jest przesuń o 10 kroków i przesuń o 10 kroków w obu miejscach, to czy naciśniesz prawą czy lewą strzałkę, będzie różnica?
1: Tak.
3: Tak? A sprawdź.
1: Bo strzałka w lewo... W prawo to idziesz, wiesz?
3: A widzisz? To ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Komputer nie wie, co to znaczy strzałka w lewo, ale komputer wie, co to znaczy 10 kroków. A teraz napisz tu minus 10 kroków. W strzałce w lewo napisz minus 10. Dobrze? Jest strzałka w lewo, dobrze. I przesuń o... I przesuń o minus 10. Napisz tu minus 10. Minus.
1: Tu jest.
3: Bardzo dobrze. I enter.
1: Enter też to?
3: Tak. Super. I teraz spróbuj chodzić w lewą i w prawą stronę. Działa?
1: Tak.
3: Super. To teraz proszę o chwilę uwagi.
1: Ej, zapomniałam jeszcze czegoś.
3: Czego?
1: Jak dodać bieganie.
3: A, widzisz. Gdybyś chciał dodać bieganie, to wystarczy zmienić 10 na...
1: Na bieganie?
3: 15? 20? Bo to jest ilość kroków, którą twoja...
1: 60.
3: Postać... Na przykład 60. No zobaczmy, zmień tutaj 10 na 60.
1: A nasz potwór będzie biegać 20.
3: No dobrze, ale
1: bo
3: zobacz.
1: Bo on mnie niszczy. Okej, niech będzie...
3: Ja zrobię. Tak. 60, tak?
1: 6-0. I spróbujmy. Bardzo szybko.
3: Ale w tę stronę zostało tyle

0: Samo, zobacz. W lewą stronę zostało minus 10, a tu jest plus 60.
1: A gdybyś uciekał w tę stronę, to tutaj też trzeba minus 60.
0: Dokładnie. A w ogóle to jest jedna ważna sprawa, którą muszę powiedzieć. Kiedy chcemy powiedzieć komputerowi, że coś ma zrobić 10 razy, to mówimy mu 10. Ale jeśli chcemy powiedzieć, że ma coś zrobić odwrotnie 10 razy, czyli na przykład w drugą stronę, to mówimy mu...
1: Minus 10.
0: Właśnie. Minus to znaczy dla komputera po prostu odwrotnie. Czyli na przykład do tyłu. Rozumiesz?
1: Tak.
0: To powtórzmy jeszcze raz. Kiedy powstaje jakaś gra, musimy wziąć kartkę i stworzyć projekt. Narysować sobie wszystkie rzeczy, zapisać, jak wyglądają postaci, w którą stronę i jak mają się poruszać, jak wygląda mapa. Potem musimy sobie opisać, jaki jest cel gry. My do tego celu nie doszliśmy, nie udało nam się go zrobić. Ale gdybyśmy jeszcze posiedzieli z kilka godzin, to byśmy zaprojektowali, zaprogramowali całą grę. A później przechodzimy do komputera. Musimy użyć języka programowania, czyli języka, który tłumaczy komputerom to wszystko, co w naszej głowie i w naszym projekcie było, tak?
1: Tak.
0: I po rozpoczęciu jakby programowania układamy sobie najpierw ludziki. W programie Scratch, z którego korzystamy, tak zwane duszki, możemy wybrać gotowe lub narysować własne, a później tworzymy skrypty. To znaczy ze skryptów tworzymy całe takie kody, które sprawiają, że na przykład duszek znika albo się pojawia, że nasza postać chodzi w lewo lub w prawo, że możemy tutaj też zaprojektować, że gra się kończy i zaczyna. Te wszystkie rzeczy są bardzo ładnie opisane.
1: Artunku, lecę, lecę.
0: Z drugiej strony.
1: Yep,
0: zniknął.
1: Warna zniknęła. Moja pani zajęła.
0: Jestem, znikam.
1: Ała, nie bal mnie warno.
0: I tak szybko, dość szybko jesteśmy w stanie przenieść nasz projekt.
1: Mam pomysł. Jeszcze coś innego trzeba dodać. Ten.
0: Co trzeba dodać?
1: Weźmiemy zdarzenia. Ten zdarzenia.
0: I co chciałbyś, żeby się wydarzyło? Żeby Warna na przykład mówiła, odnalazłeś mnie?
1: Nie coś innego, ale z duszkiem. Jezu.
0: Co chciałbyś? Ale co chciałbyś, żeby robił?
1: Chciałbym, żeby jakiś guzik coś robił. Ja wiem co, ale ci nie powiem.
0: Ale to ja chętnie ci pomogę, wiesz, zaprogramować.
1: Okej, chcę, żeby się obrócał. Mógłby się obracać, bo wtedy by mógł trochę, by było mu łatwiej, bo wtedy by mógł trochę zabierać HP, czyli inaczej serc, bo tam mają serca. Tylko
0: punkty życia, tak.
1: Tak. No i temu bossowi, jeśli pokonasz wszystkich, to będziesz miał łatwiej ułatwienie.
0: Jakby to zrobić? To może nad tym się zastanowimy już po programie, bo tylko chciałbym podsumować to wszystko, wiesz, jakby wytłumaczyć słuchaczom. Z gotowym projektem siadamy do komputera, mamy odpalony program Scratch, wrzucamy sobie postaci, które będą chodziły po ekranie i zaczynamy programować, czyli dodajemy im na przykład takie rozkazy. Kiedy naciskam klawisz spacja, to zniknij. No, oczywiście możemy to zrobić oddzielnie, ale najłatwiej jest to po prostu połączyć. Te komendy, te rozkazy łączą się w takie łańcuchy i po naciśnięciu o proszę...
1: Wszystko zrobiłam. Mogę się obracać, haha. Jak walowalice. Z nogi.
0: Rzeczywiście. Słuchajcie, ja to wszystko tłumaczyłem, a dokładnie to zrobił Bruno. Wziął klocek z napisem kiedy klawisz spacja naciśnięty i dołączył do niego klocek z napisem obróć o 15 stopni. I teraz nasz bohater się obraca, nasz duszek. Tak jest. Świetnie to wszystko wykombinowałeś. No i jestem z ciebie bardzo dumny, że sam doszedłeś do tego, jak to zaprogramować. Ale zobacz, czy mogę jeszcze o jedną rzecz cię tylko spytać, poprosić, Bruno?
1: Tak.
0: Zobacz, co to znaczy stopni? Masz pomysł?
1: Obróciłem 15 stopni.
0: Co to jest stopni?
1: Stopień to jest... przykład o 15 stopni chcesz się pójść, to trochę wyżej. Jeśli 14, to trochę mniej chcesz się wnieść.
0: No właśnie, nie do końca. To są takie rzeczy, których uczymy się w szkole i to takiej, wiesz, zaawansowanej szkole. Ale czy trzeba to rozumieć, żeby sobie zaprogramować?
1: A teraz spacja nie działa na to, ale działa...
0: Przycisk A.
1: Tak. Literka A.
0: Świetnie. Świetnie.

0: Świetnie, bardzo dobrze wykombinowałeś obracanie ludzika. A gdybyś chciał, żeby obracał się w drugą stronę, to co powinieneś tu napisać?
1: To bym minus.
0: Tak, a spróbuj minus 15 stopni zrobić.
1: Minus.
0: Tak, 5, jeszcze 5. I teraz spróbuj obrócić ludzika. A, przycisk A. Obraca się w drugą stronę?
1: Tak.
0: No widzisz. I nie wszystkie te rzeczy ze świata matematyki musimy rozumieć, kiedy siadamy do tego programu. Wydaje się to może lekko skomplikowane, ale właśnie ten układ graficzny, to, że to jest obrazowy język programowania, no to nam najbardziej pomaga. To, że możemy zobaczyć, jak te klocki układają się na ekranie. I potem już na czuja, jak to niektórzy mówią, możemy programować kolejne i kolejne zadania dla naszych postaci. Eksperymentujcie, testujcie, programujcie i bawcie się świetnie. A na pewno któregoś dnia zdobędziecie świat. Być może ten wirtualny. Dziękuję, Bruno, za wspólne programowanie. Dziękuję za wspólne projektowanie i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!
1: Pa!
0: Bruno tak cichutko powiedział, bo już zajął się programowaniem i bardzo dobrze. Teraz wszystko w waszych rękach i w waszych głowach, a już niedługo być może w waszych komputerach. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Misiu, przestań chlapać.
1: Zawsze mówiłaś, że lubisz.
0: No tak, lubię, tylko że mi teraz naleciało do oka. O.
2: Posłuchajcie, mam dla was zaczarowaną zabawę.
0: Zaczarowaną?
1: Dlaczego zaczarowaną?
0: No właśnie.
2: Wszystkiego się dowiecie za chwilę.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Posłuchajcie nas uważnie.
6: Wszyscy starsi oraz młodsi.
5: Dzisiaj będzie na poważnie.
6: Bo nieważne skąd pochodzi.
5: Kto wysoki jest czy niski.
6: Woli rower czy pływanie.
5: Nosi spodnie czy spódniczki.
6: Płatki zjada na śniadanie.
5: Czy kanapki z żółtym serem.
6: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
5: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
6: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
5: Na Podhalu czy na Helu.
6: Na Mazurach czy Podlasiu.
5: Skup się dobrze, przyjacielu.
6: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
5: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
6: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
5: Niech wygodnie się rozsiądzie.
6: Mówi się rozsiądzie, misiu.
5: Tak się jakoś zrymowało.
6: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
5: Ale ci się powiedziało?
6: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
5: Dzwonek dziadka Damazego.
6: Co był w dawnej szkole woźnym.
5: Dziadek dziadka Ignacego.
6: Miłym woźnym był... czy groźnym?
5: Dziadek mówił, drogi dziadku.
6: I miał czarodziejski dzwonek.
5: Co Ignacy dostał w spadku.
6: Niezły z niego ancymonek.
5: Pozostawił kredę, ławkę.
6: W niej atrament w kałamarzu.
5: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
6: Po wpisanym komentarzu.
5: I zaklęciu z nazwą szkoły.
6: Cudne są te opowieści.
5: Każdy słuchacz jest wesoły.
6: Chcecie poznać szkolne treści?
5: Jak to było i dlaczego?
6: Siądźcie obok smoka, misia.
5: Magia dzwonka Damazego.
6: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
5: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
6: Siadajmy przy stole.
7: Misia Michasia i Smoka Adasia. Podcast szkolny.
6: Wejdź proszę.
5: Cześć, Adasiu, mam pomysł.
6: I co? Pomysł? Pomysł na co?
5: O czym dzisiaj opowiemy?
6: Coś pysznego przegryziemy.
5: O tym, co ma każdy w ustach.
6: Opowiadać chcesz o gustach?
5: Nie o smakach, lecz o słowach. Ile słów pomieści głowa?
6: Ty poważnie czy na żarty?
5: Język żywy albo martwy?
6: Misiowego nie rozumiem.
5: Jak rozmawiać w wielkim tłumie?
6: Bardzo trudny ten misiowy.
5: Czyś na naukę jest gotowy?
6: Dość już tych wierszowanych zagadek. O co chodzi?
5: Czy kiedyś zdarzyło ci się kogoś nie rozumieć?
6: Oczywiście. Taki pan tłumaczył drugiemu, jak trafić do jakiegoś sklepu.
5: I nie zrozumiałeś?
6: Oczywiście, bo odeszli ode mnie i nic nie słyszałem.
5: Chodzi mi o taką rozmowę, którą słyszałeś, a nie zrozumiałeś.
6: Że znaczy słyszałem, ale co?
5: Ale nic nie zrozumiałeś.
6: Aha. A to u babci Janeczki, kiedy odwiedziła ją taka koleżanka.
5: Z innego kraju?
6: Nie wiem, skąd ona była, bo nie zrozumiałem.
5: Pewnie dlatego nie zrozumiałeś, że mówiła w innym języku, tak?
6: No, mnie wydawało się, że... jakby to powiedzieć, że ona w ogóle nie ma języka.
5: Ach, to o to chodziło, biedna pani.
6: Ależ nie, nic się nie stało, tylko że nie rozumiałem, bo...
5: Miała język i nie rozumiałeś?
6: Zrozumiałem dopiero, kiedy wyszła i babcia mi wytłumaczyła.
5: A, czyli babcia Janeczka zrozumiała.
6: No, rozumiała, choć nie wszystko.
5: Nic nie rozumiem.
6: Ta pani była u dentysty i buzia jej spuchła od znieczulenia.
5: A, to ja pamiętam. Leszek kiedyś wrócił od dentysty i...

0: Mówi tak o...
1: O, właśnie tak mówiła ta pani, zgadza się. Ta pani mówiła tak samo. Ja nie rozumiałem, a babcia... To tak troszkę.
0: Nie, nie, ja nie miałem na myśli języka dentystów ani lekarzy, nie.
1: Lekarze też tak mówią?
0: Nawet tak piszą. Dziadek to nie mógł odczytać recepty od lekarza. Tak było brzydko napisane.
1: Może dentystom i lekarzom trzeba wszystko wytłumaczyć najpierw. Później oni badają i wtedy dopiero mówią po swojemu.
0: Tak, to jest możliwe, że tak jest, ale nie o to pytałem.
1: No to może powiedz jakoś prościej, bo krążysz dookoła i nie wiadomo, o co ci chodzi.
0: No dobrze, Adasiu, w naszym przedszkolu pojawili się dziewczynka i chłopiec.
1: Super! No ale co w tym dziwnego? Mówiłeś, że w przedszkolu to normalne.
0: Tak, ale oni słabo mówią po polsku.
1: A ja bardzo dobrze mówię po polsku. Tak, ja bardzo dobrze mówię. Nawet znam abecadło. Chcesz posłuchać?
0: Przecież wiem. Chodzi o to, że oni mówią w obcych językach. Dlatego chciałbym...
1: Chciałbyś ich nauczyć języka polskiego?
0: O, to bardzo dobry pomysł. Ale nie, pomyślałem o czymś innym.
1: No to powiedz mi, o czym pomyślałeś, Michasiu?
0: O nauczeniu się języków obcych.
1: Wszystkich? Ciekawe, ile jest języków na ziemi?
0: Wszystkich to nie. Ale może na początek jakiś taki...
1: Jakiś taki... O! Największy chciałbyś, nie?
0: Ale co masz na myśli, mówiąc największy?
1: No chyba taki, którego jest najwięcej.
0: Ale jak to najwięcej? Przecież tego się nie da zważyć, ani zmierzyć, no bo jak?
1: Oj, Michasiu, ty jesteś taki jeszcze malutki.
0: Wcale nie. Jestem całkiem dużym misiem. To ty jesteś ogromny.
1: Ty możesz nauczyć się tylko takiego małego jakiegoś języka. A ja się mogę nauczyć jakiegoś największego.
0: Nie, nie, to tak nie działa. Każdy się może nauczyć każdego, jakiego tylko chce. O.
1: Za mały na to jesteś.
0: Za to dziadek jest duży i może nam pomóc.
1: A to prawda. Twój dziadek ma zawsze super pomysły.
0: Dziadek zna wszystkie pytania.
1: Pytania to się zadaje komuś innemu.
0: Ojej, to znaczy zna odpowiedzi na wszystkie pytania.
1: No chyba, że tak. To o językach też będzie wiedzieć, myślisz?
0: Pewnie. Ruszajmy do chatki dziadka.
1: Dobra.

0: Ale pędzisz, Michasiu. Chyba ci bardzo zależy na tych odpowiedziach.
1: Najpierw zależy mi na tym, żeby usiąść na ławce i trochę odpocząć.
0: Chwileczkę, to zawsze można odpocząć, no. Tak często musisz odpoczywać, bo jesteś jeszcze małym misiem.
1: Wcale nie, jestem w sam raz.
0: W sam raz? To będziesz, kiedy podrośniesz, maluszku.
1: Tak? A ten chłopiec, co się pojawił w przedszkolu, jest mniejszy ode mnie.
0: Nic z tego, to się zdarza.
1: Mniejszy i młodszy nawet, a inny język zna.
0: Ale nie zna polskiego, o.
1: A ty nie znasz jego języka, ani języka tej dziewczynki. Co jest nowa?
0: Myślałem, że oni mówią jednym, tylko nie polskim.
1: Chłopiec ma na imię Zdrawko.
0: Na Zdrówko, Michasiu?
1: Nie Zdrówko, tylko Zdrawko. I przyjechał ze Słowacji albo ze Słowenii?
0: To skąd wreszcie? Ze Słowrzeni?
1: Tak dokładnie to nie pamiętam.
0: A ta dziewczynka też z tej Słowenii?
1: Nie, bo pani ją przedstawiła Marysia.
0: Przecież Marysia to jest polskie imię.
1: Bo ona urodziła się w Polsce i tak ma na drugie imię.
0: Ja mam na drugie... A, przypomniałem sobie, ja mam na imię Draco, to znaczy smok, a na pierwsze Adaś.
1: Marysia ma na drugie Marysia, a na pierwsze Lidong.
0: Tak. Jak co? Li co?
1: Lidong.
0: Jej, to trudno zapamiętać. Ja wolę Marysię. Marysia łatwiejsze.
1: Marysia umie mówić w kilku językach.
0: To normalne. Dorośli znają po kilka języków.
1: Marysia jest małą dziewczynką, ale u niej w domu mówi się w wielu językach.
0: O to też powinniśmy zapytać twojego dziadka. To co, odpocząłeś? Możemy iść dalej?
1: Ja nie byłem wcale taki zmęczony, tylko podczas chodzenia trudno jest mówić.
0: No tak, masz rację i te twoje krótkie łapki. No dobrze, idziemy.

0: Jesteś w domu? Witajcie, chłopcy, wchodźcie. Zapraszam.
1: Wiesz co, dziadku? My przyszliśmy zapytać o języki obce.
0: Bo w przedszkolu mamy nowe dzieci, które znają inne języki.
1: A ten język polski to raczej słabo.
0: Lidong.

0: On, ten zdrawko, nie zna polskiego, a zna inne. A my nie.
1: Ale się nauczy, jak będzie codziennie rozmawiać z innymi.
2: Wspaniale to wymyśliłeś, Michasiu. Super pomysł na języki obce.
0: Michaś wymyślił super pomysł? Jaki pomysł, dziadku Michasia?
1: No właśnie, dziadku. Jak wpadłem na ten pomysł, te języki? Jaki pomysł, jakie języki?
2: To jest najlepsza metoda, żeby słuchać i powtarzać.
0: Słuchać? Powtarzać to wszystko?
2: I dużo siły i chęci, żeby w tym wytrwać.
1: Ale w czym wytrwać, dziadku? W słuchaniu?
0: Właśnie.
2: W nauce języków obcych.
0: Znaczy w szkole. Czyli musimy pójść do szkoły.
2: Good morning, Michael and Adam.
0: Słucham?
1: Ale o co chodzi?
2: Good morning, boys. Do you understand?
1: Zrozumieliście, chłopcy?
0: Boys to chłopcy, prawda?
2: Powiedziałem, dzień dobry, Michasiu, Adasiu. Dzień dobry, chłopcy.
0: Aha.
1: Ale mówiłeś Michael.
2: Michael, tak się mówi po angielsku na Michała.
0: O, ja tam zrozumiałem wszystko, Adam to znaczy Adama.
2: Doskonale. Kiedyś mówiliście mi, że rozumiecie po angielsku, tak?
0: Yes, to znaczy tak, tak.
2: A jakieś inne słowa?
0: Inne?
1: No, to znaczy ten, nie.
0: Jeszcze milk, water i yellow.
1: I jeszcze...
0: To nie jest po angielsku, Michasiu.
1: Jak to nie? A jak mówiłem, to mi pokazywali łóżko.
0: Bo zasypiałeś na stojąco.
1: No byłem zmęczony. Padłem na łóżko i zasnąłem. O, teraz też trochę ziewam.
2: Okej, good night.
1: Bardzo dobrze.
0: I co dobrze? Na co odpowiedziałeś dziadkowi dobrze?
1: To ze znaczy, że good. Że good to znaczy dobrze. Dobrze?
2: Good night. Mówimy komuś, kto chce spać. Ale teraz nie pora na sen.
0: No, ale trochę angielskiego to my rozumiemy, co nie?
2: To język, który dla 336 milionów jest językiem urzędowym, a którym posługuje się 1 320 000 000 ludzi na Ziemi.
0: Czyli po angielsku można rozmawiać na całym świecie?
1: I wszędzie nas zrozumieją?
0: Ojej!
2: No, niekiedy jest określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości.
0: Ale inaczej mówią nim w różnych krajach?
2: Tak, może powinniście się go nauczyć. Aha, jeszcze ponad 1 100 000 000 mówi mandaryńskim.
0: Proszę, proszę, a ja bardzo lubię mandarynki.
2: Mandaryński to najbardziej znany z języków chińskich.
0: Aha.
1: To mają ich tam więcej?
2: Aha, posługują się 80 kilkoma językami, a w Indiach podobnie. 1 000 000 000 ludzi używa ponad 400 języków, ale większość zna też angielski.
0: My też musimy się go nauczyć.
1: Ale Anglia nie leży obok Polski.
0: Nie?
2: Na zachód od Polski Niemcy mówią po niemiecku, a na wschodzie po ukraińsku.
0: Ja coś wiem i powiem. A na południu są Czechy, gdzie mówi się po czechsku.
2: Jest Słowacja jeszcze z językiem słowackim. Chyba najbardziej podobnym do polskiego ze wszystkich języków.
1: Aha, czyli jakbym tam mówił po polsku, to by mnie zrozumieli? Smoku, jak myślisz?
0: Nie, wiem, ale to by było fajnie.
2: Myślę, że tak. Na pewno zrozumiałyby cię dzieci. Dzieci uczą się najszybciej.
0: Jaki kraj graniczy z Polską od strony tej północno-wschodniej części?
2: Obok siebie leżą tam aż 3 kraje. Wszystkie są nad morzem.
1: A my byliśmy tam?
2: Pewnie. To kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa i Estonia.
0: I każdy z tych krajów ma swój język?
2: Tak. Litewski, łotewski i estoński. Ale w każdym z tych krajów można się porozumieć po angielsku.
1: To może moglibyśmy spróbować któregoś z tych języków, o których mówiłeś, dziadku?
2: Dobrze. Du bist ein kleiner Teddybär, Michael.
1: Michael? Jest... Możesz powtórzyć?
2: Du bist ein kleiner Teddybär, Michael.
0: Ja zrozumiałem tylko Michael.
2: Powiedziałem, jesteś małym pluszowym misiem, Michasiem. Aha. Und du bist dein großer Drache.

0: coś o mnie?
1: Nie, do Adasia, że jest dużym smokiem.
2: Do mnie? A Grosser to smok?
1: Grosser to duży, a Drache to smok. Vielen Dank.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dobrze, Adasiu.
2: Ale co dobrze?
1: Dobrze przetłumaczyłeś. Vielen Dank to dziękuję bardzo.
2: Umiem już tłumaczyć.
1: Gehen Sie auf eine Reise? Idziesz na wycieczkę?
2: Ja?
1: Jeśli się zgadzasz, powiedz ja.
2: Ale że ja?
1: Ja to pójdę. Ja to pójdę na wycieczkę, ale do kuchni. Michasiu, ja po niemiecku oznacza tak?
0: Nie, to tak to my się nigdy nie nauczymy żadnego obcego języka.
1: No to może na rozgrzewkę zagadka, co?
2: O, ja uwielbiam zagadki.
0: Ja też.
1: Leszek zostawił mi kiedyś zagadkę. Myślę, że będzie doskonale pasować. O, proszę bardzo. Czytaj, Adasiu.
2: To jest książka do rozmowy. O, zaraz. Do sprawdzania sensu słowa.
0: Gdy coś nie chce wejść do głowy lub gdy w chmurach czyjaś głowa.
2: Książka zgodna z abecadłem.
0: Czyli A i D i dalej. Chyba bejca gdzieś zjadłem.
2: A jak będzie wody nalej?
1: Po angielsku to pour water. Po francusku versi du lu. Po niemiecku gizen zi wasa. Ja to iś, zaś ty to du.
2: Dziś o książce jest zagadka.
0: Co języki dwa zawiera?
2: I podwójna w niej zakładka.
0: Żeby łatwiej ją otwierać.
2: Jaka łatwa zagadka ta książka.
0: Ta z obcymi językami?
2: Mhm.
0: To była zagadka o słowniku, chłopcy.
2: Czyli bez takiej książki by się nie udało nauczyć języków obcych?
0: Rzeczywiście, na pewno pomaga w zrozumieniu obcych słów.
2: Ale jeśli ktoś coś szybko tłumaczy, to możemy nie zdążyć z przewracaniem kartek.
1: Do rozmów w innym języku najlepiej mieć wszystkie słowa w głowie.
0: To bardzo dużo nauki.
1: Chyba już najwyższy czas na wyprawę do szkoły.
2: Przyniesiemy tablicę, dzwonek i kredę.

0: Tatku, a ile osób umie rozmawiać po polsku?
1: Bardzo dużo. Całkiem sporo.
2: Naprawdę?
1: Polacy mieszkający poza krajem, ich dzieci, potomkowie żyjący gdzieś daleko stąd.
2: A ile mówi w Polsce?
1: W kraju pewnie 38 milionów i jakieś 12 milionów poza Polską.
2: 12 milionów poza Polską.
0: To na świecie tak dużo ludzi mówi po polsku?
1: Myślę, że razem to znaczy, że po polsku umie mówić jakieś 50 milionów. Gotowi?
0: Musisz napisać, Adasiu.
2: No, ale co mam napisać?
0: Czekaj, niech pomyślę. Wiem. Naukowanie językowe z innych krajów.
2: Tak. Ciekawe, dokąd by nas przeniosło.
0: To sam sobie wymyśl, co chcesz napisać.
2: No, nie wiem, nie potrafię.
1: Proponuję.
2: Tak?
1: Najprościej, chłopcy. Najprościej.
2: Ale słucham, jak najprościej.
1: Ty, Adasiu, napisz, a Michaś będzie dzwonił.
2: Ty tylko pamiętaj, że musisz trzy razy, bo inaczej tablica nic nam nie pokaże.
0: Adasiu, takich rzeczy się nie zapomina. Nie pamiętasz, jak było ostatnio?
2: Jak było?
0: No, że jak zadzwoniłem, to się dowiedzieliśmy wszystkiego, czego chcieliśmy.
2: Przestań się przechwalać, ty jak zwykle.
0: A ty już lepiej zacznij pisać na tablicy.
2: No dobrze, ale co mam napisać?
0: Najlepiej nazwę miejsca, które chcemy zobaczyć.
2: Aha, no tak, czyli teraz napiszę... Szkoła z językami.
0: Najprościej, chłopcy, najprościej. To może szkoła języków niepolskich?
1: Proponuję szkołę języków obcych.
2: Obcych?
0: Obcych, tylko się nie pomyl, Smoku.
2: Dobrze, nie pomylę się. Szkoła języków obcych. No, kropka.
0: Patrz, Adasiu, zobacz, jak tablica dziadka jaśnieje.
2: Aha.
3: One, two, three,
0: ojej,
3: four,
0: za szybko. Five, ja nie nadążam.

0: pokazać?
1: Nie. Tu się za dużo dzieje naraz. Nie wiem, na co patrzeć i czego słuchać.
2: Dziadek miał rację, trzeba dużo sił i chęci.
1: No i jeszcze wytrwałości, to pewne.
2: Adasiu, chyba coraz więcej rozumiem. Ty też?
1: No, ja wiem. Nie no, wydaje mi się, że ani ty, ani ja na pewno się tak szybko nie nauczymy. Tego jestem pewny.
3: Jak wam się podoba szkoła językowa?
1: No, tam było super, super było. Tylko nie wiemy, jaki język wybrać.
2: Polski już umiemy.
1: To tak.
2: Trochę, nie? Mhm. To może ten angielski?
1: Dziadku Michasia, a jakich języków używa się najwięcej na świecie?
3: No właśnie angielskiego. 1,350,000,000 mówiących.
1: Jejku, a z nami będzie o 2 więcej.
3: Język hindi, 905,000,000 mówiących.
2: A jakiś bliżej nas, dziadku?
3: Może język hiszpański, 450,000,000 mówiących. Albo francuski, 290.
1: Ty, o tu bardzo dużo.
2: Oni mówią bonjour, ale nie na zupę, tylko na dzień dobry.
3: No to może języki słowiańskie, z polskim to będzie ponad 300,000,000 mówiących.
1: No i całkiem dobrze znamy ten język.
3: Język portugalski 205,000,000, bengalski 180, urdu 115,000,000, no niemiecki, perski.
1: Aż tylu języków trzeba się nauczyć.
3: To uczcie się chińskiego, mandaryńskiego. W tym języku mówi co szósty człowiek na ziemi.
1: Ciekawe, jakich języków uczą się nasi słuchacze. To już koniec opowieści.
2: Ojej, te końce są podstępne. Pojawiają się, jak zaczyna się zabawa.
1: Trudno, musimy teraz czekać do nowego podcastu.
2: Tylko zastanówmy się, o czym będzie następny.
1: O, chyba mam już nowy pomysł.
2: Ale wiesz co, może wystarczy już szkolnych?
1: Pewnie, te szkolne są po prostu bardziej jakby takie dorosłe, co nie?
2: To dlatego, że tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole.
1: I ja na pewno nawet nie byłem w przedszkolu.
2: Czekaj, mam super pomysł. Chcesz ze mną pójść do przedszkola?
1: Ale ja nie chodzę do przedszkola, no wiesz, jestem bardzo duży.
2: Nie o to mi chodzi, tylko pójdziemy, żeby się nauczyć.
1: Ale czego miałbym się nauczyć od przedszkolaków?
2: Zdrawka poprosimy, żeby mówił do nas w swoim języku.
1: No ale żeby też trochę tłumaczył, kiedy nie będziemy rozumieć, co nie?
2: A Marysi, czyli Lidong?
1: Lidong, no muszę zapamiętać, Lidong.
2: Ona zna kilka języków, polski, wietnamski i chyba nawet ten mandaryński.
1: Ty ten z mandarynek?
2: No, ale by było super, co nie?
1: A my moglibyśmy im opowiadać o naszych wyprawach.
2: Wcale nie musimy im tego opowiadać oddzielnie.
1: Jak to oddzielnie? Co masz na myśli?
2: Że mogą nas słuchać, tak jak wszyscy, w internecie.
1: A, na stronie Polskiego Radia Dzieciom.
2: I to nie tylko w Polsce. Nawet wtedy, jak sobie pojadą gdzieś tam daleko odwiedzić tam dziadków czy rodziny.
1: Jakich dziadków?
2: No tych ich dziadków, którzy mieszkają w innych krajach.
1: No tak, masz rację. Naszych dźwięków z głośnika można słuchać na całym świecie.
4: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Wkrótce najwyższy czas
1: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
4: i pomysłowym lisiem Michasiem.
1: I tyle trzeba będzie czekać na następny.
2: Szybko zleci, zobaczysz. Tylko musimy się umówić o czym.
1: Zapraszamy słuchaczy do słuchania też innych podcastów.
4: Jeżeli macie pomysły, dokąd chcecie wysłać Smoga i Misia? Napiszcie.
1: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
4: razem z wami wysłuchali opowieści teatralnych z głośnika.
1: Waszych ulubieńców Misia i Smoga.
2: Zapraszamy na następne, tylko na razie nie powiemy wam, o czym będą.
1: Pewnie, bo to jest wielka tajemnica.
2: Do usłyszenia.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: Autopromocja.
1: Tak na co dzień brzmi ogród Saski w Lublinie. A już w najbliższą niedzielę usłyszycie w nim nie tylko dźwięki natury, ale też głosy uczestników i gości Festiwalu Literatury Alfabet. Czwarta edycja inspirowana jest literką D, więc w audycji specjalnej między 14 a 16 zaprosimy Was do domu. Czyjego? Jakiego? Przekonacie się, słuchając Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam, Martyna Chuderska.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Marta Powałowska, Zosia Montowska, Daria Brzezińska. Dzisiaj w takim tercecie, a nie duecie, będziemy z Wami spędzać najbliższe dwie godziny. I tak jak zapowiedziałam, żegnając się z Wami wczoraj, nie znajdujemy się dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom w naszym studiu. Nie, nie, nie. Dzisiaj zabieramy Was w niesamowitą podróż. Nadajemy wprost z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Targi te rozpoczęły się wczoraj i potrwają do niedzieli włącznie. PGE Narodowe to jest to miejsce, gdzie możecie nas aktualnie znaleźć. Jeżeli macie ochotę przyjść, opowiedzieć o swoich ulubionych książkach albo o tych, które znajdują się na Waszej liście książkowych marzeń, to śmiało, zapraszamy. Jesteśmy tutaj na stanowisku Polskiej Agencji Muzycznej, Polskiego Radia. Śmiało przybywajcie, czekamy na Was.

0: Dzisiaj radiowa świetlica nadaje wprost z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. A razem z nami pierwszy gość, Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Ja wspominałam naszym słuchaczom, że Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbywają się na PGE Narodowy. I pierwsze moje pytanie, panie dyrektorze, do pana jest takie. Co mają wspólnego książki ze Stadionem Narodowym?
1: Nic. Taka jest odpowiedź. Nie, oczywiście stadion stał się olbrzymim centrum wystawienniczym na te kilka dni, na którym gościmy 600 wydawców i polskich, i zagranicznych. W sumie z 34 krajów przyjechali do nas goście, a na stadionie w trakcie targów układana jest jak gdyby nigdy nic trawa.
0: Jak to? W jaki sposób układana jest trawa z książek?
1: Nie, z książek nie, ale stadion już szykuje się do meczu piłkarskiego, w związku z tym my mu nie przeszkadzamy w jego codziennych operacjach, ponieważ wszystko zlokalizowane jest na wielu piętrach wewnątrz stadionu, pod trybunami i na takiej wielkiej promenadzie, takiej alei, która ciągnie się wokół stadionu, pomiędzy trybunami, gdzie ustawieni są wydawcy, gdzie są setki tysięcy książek i tysiące ich miłośników.
0: Czyli można tutaj podpatrzeć jeszcze przy okazji, co tam się dzieje na tym stadionie. Ja powiedziałam, że targi wystartowały wczoraj, czyli 28 maja i potrwają do niedzieli. To są 4 dni niesamowitych spotkań, wydarzeń i takiej uczty książkowej.
1: Tak. Przyjechało i przyjedzie jeszcze do nas 1200 autorów, twórców książek i autorów, i ilustratorów, i, bo na przykład mamy mnóstwo komiksów na przykład, czyli tam głównymi twórcami tego nie są autorzy piszący, tylko autorzy rysujący, czyli ilustratorzy. Mamy naprawdę nieprawdopodobną okazję, żeby poznać tak dużą, w tak krótkim czasie, tak dużą ilość fantastycznych, ciekawych osób, które spotykają się z publicznością w 17 miejscach jednocześnie, na scenach i w salach konferencyjnych stadionu, bo właśnie stadion jest takim miejscem świetnym i uniwersalnym, że udają się w nim mecze, ale również udają się w nim największe w Europie, w tej części Europy targi książki.
0: Ja widziałam, że osoby, które tutaj dzisiaj przybyły na PGE Narodowy, by brać udział, jak wspomniałam, w tej książkowej czy też literackiej uczcie, jak ładniej mogłoby to zabrzmieć, są zarówno dorośli, ale także i dzieci, a nawet całe rodziny, ba, całe klasy.
1: Tak, bo klasy przychodzą w czwartek i piątek, bo mamy dla nich bardzo ciekawy program i lekcji literatury, i lekcji historycznych, i warsztatów, a w sobotę i w niedzielę będzie prawdziwa uczta dla małych dzieci z rodzicami. Będzie mnóstwo spotkań ze świetnymi autorami książeczek dziecięcych, ilustratorami, którzy będą dla tych dzieci rysować rysunki. Będą warsztaty rysunkowe, konkursy, prawdziwe wesołe miasteczko, można powiedzieć, księgarsko-wydawniczo-literackie.
0: A dlaczego pana zdaniem tak ważne jest to, by rodzinnie w ten świat literatury zaglądać?
1: Ja pamiętam jako dziecko, jak przychodziłem jeszcze na kiermasz książki przed Pałacem Kultury, to były bardzo już zamierzchłe czasy, ale do tej pory pamiętam to przeżycie, jak można było kupować książki, wychodzić w papierowych czapeczkach z tych wydarzeń, i ja myślę, że taką tradycję wynosząc od dziecka przenosimy później i tę miłość do książek, szacunek do książek, szacunek do twórców tych książek właśnie od tych najmłodszych lat. Dlatego tak cenne jest, jeżeli przychodzimy z rodzicami, bo te wspomnienia zapadają w pamięć, myślę, że do końca życia.
0: A jakim kluczem były dobierane spotkania z autorami? Czy tutaj też miał wpływ na to fakt, że na przykład młodzi czytelnicy wolą sięgać po książki tego autora, albo wyczekują niesamowicie rozmowy z

0: innym autorem?
1: Oczywiście, tu są wszyscy najpopularniejsi i najukochańsi autorzy, którzy w tym momencie mają w sprzedaży swoje książki, albo nawet wielu z nich w tej chwili ma promocyjne wydania tych książek właśnie na targi. Bardzo wiele książek wydawcy z tymi książkami czekają

0: Bo tych wydarzeń jest w sumie 1500 w ciągu 4 dni. I jest między innymi festiwal Jana Festival, czyli Young and Adult Festival, czyli literatury młodzieżowej w piątek i w sobotę, który ma swoją odrębną strefę autografów, w którym bierze udział 45 strasznie, strasznie popularnych autorek młodzieżowych. One są tak popularne jak gwiazdy rocka kiedyś były, a teraz, czyli muzyczne gwiazdy, one są również cieszą się takim powodzeniem. Ustawiają się do nich wielokilometrowe czy wielosetmetrowe kolejki. Dostęp z nich często jest po zdobyciu specjalnego vouchera. 100, 150, 200 takich voucherów do każdej autorki, wydawcy wydają.
1: A to jest bardzo ważna wiadomość, bo jeżeli ktoś chciałby się spotkać ze swoim literackim idolem, no to trzeba o tym pomyśleć troszkę wcześniej.
0: Dużo
1: i się
0: wcześniej.
1: Zapisać.
0: Więc teraz to już jest, że tak powiem, po terminie takich zdobywania voucherów. Te vouchery w systemie naszym biletowym, jak są edytowane, to mniej więcej do 3 sekund trwa, żeby się rozeszły, bo na 100 voucherów czyha 6 tysięcy fanek tej literatury, więc one wszystkie jednocześnie klikają i po prostu robi się bzyk i ich nie ma. Ale to jest tylko część z tych autorek, z 45 tych niezwykle popularnych autorek, tylko 12 miało te vouchery, a reszta jest dostępna i podpisuje do utraty sił i tchu. I to będzie, to działo się dzisiaj od rana i będzie działo się jutro w jeszcze większej skali w strefie festiwalu Young Adult. Ale to nie tylko festiwal dla tej młodzieży starszej, ale mamy również festiwal Ojce i Dziadki, który toczy się w salach konferencyjnych na dole i tam są warsztaty, tam są spotkania ze świetnymi twórcami właśnie ulubionych książek dla młodszych dzieci. Tam są spotkania z dziećmi, z rodzicami, z takimi maluchami, które tu przychodzą, które po raz pierwszy właściwie mogą zobaczyć i targi, i to, jak wiele ludzi interesuje się książką, jak wiele ludzi czyta, jak wiele ludzi uwielbia rozmawiać z twórcami książek.
1: I jak bardzo te książki łączą ludzi.
0: Tak, to też jest bardzo miłe, że spotykamy się tak licznie, w tysiącach właściwie, czy w dziesiątkach tysięcy na targach. Myślę, że dzisiaj to porzucając miejsca pracy też, bo przyglądałem się, że od rana były tłumy i zastanawiałem się, skąd ci ludzie mają czas, żeby właśnie przyjść jeszcze w piątek przed południem, chyba że biorą urlopy. Szczególnie, że wielu z nich przyjeżdża spoza Warszawy specjalnie, żeby tutaj być, uczestniczyć w spotkaniach w tym przebogatym programie. No a jutro to już możemy się spodziewać rzeczywiście takich tłumów, które myślę, że oprócz tego, że sprawiają kłopot, żeby przedostać się tutaj wzdłuż tego stadionu, mimo że on jest olbrzymi i ta powierzchnia stadionu jest naprawdę ogromna. I chodząc wokół nawet tej promenady, o której mówiłem, tego okręgu olbrzymiego, to trzeba pokonać około 900 metrów, tylko robiąc jedno okrążenie, a niektórzy robią ich kilka.
1: No kto by pomyślał, prawda, że książki mogą również zadbać o naszą kondycję.
0: Właśnie, więc to ma wspólnego stadion sportowy, że uprawiamy tu też tego typu sporty.
1: A co najważniejsze, to każdy, bez względu na wiek czy też zainteresowania, znajdzie coś dla siebie.
0: Z pewnością. Od najmłodszych, którzy się przy okazji pobawią, zrozumieją, jak powstaje często książka czy komiks, po tych najstarszych, którzy spotykają się i rozmawiają o książkach historycznych, bo autorzy to nie tylko są autorzy piszący wierszyki czy zmyślone historie, ale również literaturę faktu, czyli książki historyczne, reportaże z różnych miejsc świata. Mnóstwo jest tych rodzajów książek, książki o polityce. Tu przychodzą znani politycy, czy znani celebryci, ludzie z telewizji, uwielbiani często, prezenterzy telewizyjni, sportowi na przykład, jak Dariusz Szpakowski, który tutaj będzie, czy prowadzący kabarety, jak pan Artur Andrus, który będzie w niedzielę na targach, czy Marek Przybylik, też znany satyryk, znany z telewizji. Więc spotkać tu można naprawdę bardzo ciekawe osoby, nie tylko interesujące dla dzieci, ale oczywiście interesujące nawet dla bardzo wiekowych osób, które tu również

0: licznie przybywają.
1: Powiedział pan, panie dyrektorze, że na niektóre wejściówki trzeba było polować dużo, dużo wcześniej i ja zaczęłam się zastanawiać, czy przygotowanie takich targów też rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej.
0: Oczywiście. Jak kończymy targi i posprzątamy ten cały bałagan po targach, bo jest on olbrzymi, podziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tworzeniu programu, sponsorom, patronom, partnerom, to zaczynamy od razu już myśleć o następnym roku. Ale nawet powiem szczerze, że tuż przed otwarciem targów musiałem podpisać rezerwację i wpłacić zaliczkę na to, żebyśmy za rok mogli się spotkać od 20 do 23 maja na Stadionie Narodowym, PGE Narodowym już za rok.
1: No to wspaniały spoiler na przyszły rok. Wiemy, że Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie na pewno się odbędą. No i ja nie byłabym jeszcze sobą, gdybym nie podpytała o wydarzenie lub też spotkanie, na które pan szczególnie czeka jeszcze w tych dwóch dniach targów, które przed nami.
0: Jedno spotkanie było niedawno, bo to było spotkanie z Alesiem Bialackim, laureatem pokojowej Nagrody Nobla, białoruskim dysydentem, więźniem, który w grudniu został zwolniony z więzienia na Białorusi po kilku latach ciężkiego więzienia. Człowiek wyjątkowo niezwykły, wytrwały, honorowy i prawy. No to nieprawdopodobna okazja spotkać się nagle oko w oko. Zresztą spotkałem się z nim, jak on szedł na spotkanie tutaj na tej promenadzie. Zrobiłem z nim zdjęcie, ale takich okazji to właśnie nigdzie nie ma, żeby tak bezpośrednio można było porozmawiać z laureatem pokojowej Nagrody Nobla. I byłem tym naprawdę wzruszony. Ale oczywiście literackie wzruszenia czy przeżycia są również duże przede mną. Jakub Żulczyk, na przykład świetny, popularny autor, będzie świętował swoje 20-lecie twórczości. Będziemy się z nim spotykać na scenie głównej w weekend. To też myślę, że będzie ciekawe spotkanie. On zawsze jest ciekawy, często kontrowersyjny, ale jest interesującym rozmówcą. Na pewno ciekawy będzie wybór, bo jeszcze go nie znamy, zwycięzcy zdobywcy nagrody imienia w konkursie imienia Ryszarda Kapuścińskiego na reportaż literacki. Ja osobiście jestem fanem reportaży literackich z całego świata. Międzynarodowa, bardzo prestiżowa nagroda. W sobotę na scenie głównej poznamy tego kogoś.
1: Mam takie wrażenie, że nawet jeżeli wśród naszych młodych słuchaczy są tacy, którzy nie do końca kojarzą wszystkie wymienione przez pana nazwiska, to jest to doskonałą okazją przybycie tutaj i zapoznanie się z nimi, bo to jest też coś niesamowitego, co możemy osiągnąć właśnie bywając na takich wydarzeniach jak Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, że poszerzamy nasze horyzonty, dowiadujemy się nowych rzeczy i poznajemy fascynujących ludzi. Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam w weekend na Targi Książki na PGE Narodowym.

0: Bardzo jestem ciekawa, czy wśród książek, które właśnie teraz na stoliku przede mną się pojawiły, są komiksy. Oczywiście to nie moje książki, tylko moich rozmówczyń. Razem ze mną jest Alina i Maja. Cześć dziewczyny.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, są tutaj komiksy jakieś?
1: Nie, nie ma.
2: Nie, akurat nie mamy komiksów.
0: Nie ma komiksów. Ile macie wspólnie książek?
2: 30.
1: 30 łącznie.
0: O losie, jakim kluczem w takim wypadku wy te książki wybierałyście, Alina?
2: Przez recenzje ludzi z poleceń. Na przykład tutaj Maja właśnie mi polecała jakieś tam książki, które czytała i po prostu kupiłam też.
0: A, czyli też wymieniacie się informacjami, tak. Jeżeli któraś z was przeczytała jakąś książkę, tak. To poleca albo odradza tej drugiej. A którą książkę poleciła ci Maja? Tę taką, kolorową? Tę, którą?
2: Tą.
0: Ale piękna okładka.
2: Te dwie, Przystań lepszego jutra i Winterflower.
0: Niesamowite. A ty poleciłaś Mai jakąś książkę?
2: Dużo jej polecam, teraz akurat nie pamiętam, ale...
0: Ale wśród tych tutaj zgromadzonych?
1: Chyba wśród nie. Wśród tych nie.
0: Maja, a jak ty wybierałaś książki?
1: No po różnych recenzjach i takich jakichś opisach i też jak jakiś na TikToku albo gdzieś są recenzje albo jakieś polecenia książek, to jest tak.
0: Czyli tak głównie ufacie po prostu opinii innych ludzi.
1: Tak.
0: A na przykład nie wybieracie książek ze względu na to, że podoba wam się okładka?
1: No tak też w sumie trochę, no bo jak jest brzydka okładka, to aż tak mnie nie ciągnie do tej książki jakoś. No bo, ale tak zawsze jest, przy wszystkim tak naprawdę.
0: A na przykład wielkość liter albo grubość tej książki, chociaż mam wrażenie, że akurat grubość książki nie jest dla was żadnym wyzwaniem,
1: nie.
0: Bo te, które tutaj leżą, są naprawdę, naprawdę grube. Na przykład o ta, którą teraz wzięłam do ręki, ma stron 473. Wow! I jak długo czytasz taką książkę?
2: 3 tygodnie.
0: To szybko, no biorąc pod uwagę, że jeszcze jest szkoła, prawda, lekcje, inne obowiązki.
2: Głównie w wakacje najwięcej czytam, dlatego że jest wolne, bez szkoły, no i jest, no po prostu wolne jest.
0: Stąd ten zapas, tak? Wy się już po prostu na wakacje szykujecie.
2: Tak, tak, wszystko. Ale wakacje już za miesiąc.
0: No tak, już niebawem. Ale czy nie jest wam ciężko później?

0: Miej te książki targać w walizkach, w torbach.
1: Jest ciężko.
2: Tak, to jest. Mamy aktualnie 3 torby, ja mam, a Maja ma 2.
1: Ja mam 2 torby i to się ledwo nosi, bo wszystko już boli.
0: I tylko jedna z ubraniami.
1: Nie, bo my jesteśmy z Warszawy, więc nie musieliśmy nic brać.
2: My jedziemy tutaj pół godziny, więc tylko trzeba jeszcze te książki zabrać do domu, co będzie bardzo ciężkim wyzwaniem.
0: Aha, wy macie już teraz tyle toreb z książkami. Ja myślałam, że jak szykujecie się na wyjazd, że macie każde po 3 torby, przy czym tylko jedna stanowi ubrania, a reszta to książki, które zabieracie. Ale pewnie
1: nie,
0: też tak bywa czasami.
1: Bo się nie mieści, nie zmieściłoby się, to sobie musiała mieć 3 torby.
0: No tak właśnie podejrzewałam, że w ten sposób by to wyglądało. A powiedz mi proszę Alina, dlaczego w ogóle warto sięgać po książki?
2: Według mnie jest to ciekawe i jest to takie coś odróżniające internet i social media. Jest to coś takiego, gdzie można się oderwać od świata rzeczywistości i do fabuły po prostu poczytać sobie różne książki, zainteresować się, to wciąga, pochłania i na przykład jest tak, że bardzo często różne książki wciągają, że potrafię się w katie przeczekać ciągiem, jeden dzień da się je przeczytać i według mnie to jest bardzo fajne właśnie, żeby się tak od rzeczywistości po prostu oddzielić i przyjść do takiego świata fantastyki i zobaczyć, jak inni na przykład właśnie w tych książkach sobie żyją i te historie poczytać. To jest bardzo ciekawe według mnie.
0: No i można też w ten sposób poćwiczyć swoją wyobraźnię.
2: Tak.
0: A powiedz mi, proszę Maja, jak ty uważasz, czy książki to jest coś ważnego w życiu ludzi?
1: Tak, to jest ważne, tak uważam i też tak podobnie do Aliny. I bo to jest też ważne, bo to jest jednak książka, a nie telefon i ciągle większość osób siedzi tylko w telefonie. A książka to taka już bardziej, nie wiem jak powiedzieć, no.
0: Ale jest rzeczywiście coś takiego, że są miłośnicy e-booków, audiobooków i są miłośnicy po prostu książek papierowych. I wy do którego grona należycie?
1: Książki papierowe.
2: Książki papierowe, ale też bardzo lubię audiobooki ze względu na to, że po prostu można sobie, jak pójdziesz sobie do sklepu czy na spacer, to możesz po prostu sobie założyć słuchawki i też poczytać. No bo wtedy jak pójdę na spacer, to nie będę czytać sobie książki papierowej, no bo nie mam za bardzo jak. Ale właśnie też właśnie audiobooki są właśnie fajne, że można sobie na przykład poza domem czytać też, jak na przykład na podwórku, czy właśnie gdzieś, jak się wyjdzie.
0: A próbowałyście kiedyś tak zmiksować, zrobić taką hybrydę, że częściowo słuchać książki, tak. Kiedy na przykład idziecie?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Ja tak właśnie przeczytałam wczoraj ostatnio te 3 dni do targów, te co wczoraj, przedwczoraj i przedwczoraj, to wtedy przeczytałam 3 książki, bo słuchałam i czytałam.
0: Ale tę samą książkę?
1: Nie, to były 3 inne.
0: A mi właśnie chodzi o to, że na przykład w ciągu dnia, jak sobie spacerujecie, to słuchacie książki jako audiobooka, a wieczorami siadacie sobie na przykład na fotelu i czytacie tę samą książkę.
1: Tak, na przykład tak.
0: Papierową.
2: Tak jest.
1: Chyba, że nie ma audiobooka, bo tak ostatnio zaczęłam, bo ostatnio sobie założyłam tam audiobooka i sobie słucham.
0: A jakie książki najczęściej wpadają we wasze ręce, Maja?
1: To różne. Ja mam wszystkie różne gatunki na półce, ale bardzo lubię czytać kryminały i tego typu rzeczy.
2: Thrillery, ale też fantastyka jest też fajna. No ale głównie czytamy książki, czyli takie jakby młodzieżówki, czyli young adult, czyli takie dla młodzieży po prostu.
0: Ale w takich młodzieżowych książkach też się sporo dzieje.
2: Tak, tak. W sensie na przykład, to jest bardzo też wciągające, ludzie mówią różne opinie, że to nie jest książka i że to nie jest, no to nie są po prostu książki, ale według mnie zna się znaleźć tym coś fajnego i coś takiego wciągającego.
0: Niektóre książki są też wydawane w seriach, co tworzy takie trochę książkowe seriale, prawda?
1: Tak.
0: Zdarzyło
1: tak.
0: Wam się czytać takie książki?
2: Tak. Dużo.
0: Bo i też one są lepsze od takich telewizyjnych seriali?
2: Ja lubię też bardzo oglądać seriale i filmy, więc ja lubię 2 rzeczy. Lubię też czytać i oglądać, ale chyba bardziej ciągnie mnie do czytania.
1: Tak samo, choć też lubię oglądać różne filmy, seriale, ale chyba wolę czytać jednak.
0: No dobra, to mam do was takie pytanie. Ono nie jest podchwytliwe, ale tutaj chyba nie ma złych odpowiedzi, ale jestem bardzo ciekawa, jakie te odpowiedzi właśnie wasze będą. Mhm. Czy kiedy jakaś książka ma swoją ekranizację, to wolicie najpierw zobaczyć ekranizację, a później przeczytać książkę, czy najpierw przeczytać książkę, a później zobaczyć ekranizację? I odpowiada Alina.
2: Ja na przykład miałam

0: Tak jak z Harry Potterem było, bo Harry Potter ma i ekranizację, i ma książkę, no to ja ze względu na to, że po prostu jak najpierw bym obejrzała film, to potem już mnie nie ciągnął za bardzo do tej książki, więc najpierw czytałam książkę i jak na przykład przeczytałam już tą książkę, to dopiero oglądałam film.
1: Okej, Maja?
2: Ja o wiele bardziej wolę sobie najpierw przeczytać książkę, a potem obejrzeć, bo jak już właśnie, tak jak Alina, jak obejrzę, to już nie chcę mi się zbytnio czytać, bo już wiem, co się wydarzy i tak dalej. A jak oglądam, to chociaż będę wiedziała, jak najpierw przeczytam, a potem obejrzę, to będę wiedziała, co zmienili. Bo zwykle książki są pierwsze.
1: No właśnie, bo tutaj czasami te sceny nie do końca są odwzorowywane, niektóre rzeczy, elementy są zmieniane, albo w ogóle niektóre sceny są pomijane w ekranizacji.
0: Tak, to prawda. Na przykład po prostu są też zmieniane, na przykład też... Na przykład historie, które tam, też fabuła się zmienia.
2: Sceny i wyglądy bohaterów.
1: Mhm. No i to też ma chyba taki niesamowicie duży wpływ później, kiedy najpierw obejrzymy film, na to, jak sobie wyobrażamy tych bohaterów właśnie,
2: tak,
1: czy poszczególne sceny wydarzenia.
0: Tak, tak jest.
1: No a w ten sposób nie ćwiczymy naszej wyobraźni, a już ustaliłyśmy wspólnie, że czytanie książek powinno ćwiczyć tę wyobraźnię, więc jednak rzeczywiście faktycznie czytanie książki na początku jest chyba fajniejsze, ale jak powiedziałam, obie wersje są jak najbardziej prawidłowe. Słuchajcie, co byście moje drogie rozmówczynie poleciły naszym słuchaczom po waszej dzisiejszej wizycie na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie? Jakie pozycje książkowe?
2: Ja bym poleciła na pewno książki od Nataszy Preston i poleciłabym też serię, różne książki też od, na przykład, nie wiem, od, już zapomniałam, jak się nazywa.
1: Ale o czym są to książki?
2: A na przykład Marty Bijan, to są kryminały.
0: To prawda.
2: To już przeczytałam prawie wszystkie jej książki. Kupiłam dzisiaj ostatnią, która jest do przeczytania mam.
1: Cudownie. Alina?
0: Ja mam właściwie podobne propozycje, co Maja. Właśnie Marta Bijan ma bardzo ciekawe takie książki, właśnie dla takich młodych ludzi w wieku tak, no, 13-14 lat. Są takie, to są kryminały, które... Takie kryminały, tam są kryminały, taki thriller też trochę. I według mnie są bardzo ciekawe. Ja przeczytałam tylko od niej dwie książki. Ale według mnie też jeszcze nie przeczytałam wszystkich tak jak Maja, ale według mnie wszystkie są fajne.
1: A czy wy w przyszłości chciałybyście związać się zawodowo z książkami w jakiś sposób?
2: Nie, raczej
0: nie. W sensie uważam, że mi to po prostu nie pasuje, ale...
2: To jest bardziej moje jakieś hobby.
1: Dokładnie, i takie uzupełnienie czasu
0: tak,
1: wolnego.
0: Tak, to jest fajne. Że właśnie na przykład jak wracasz do domu, to nie od razu sięgasz po telefon, tylko po prostu właśnie wiesz, że ta książka... Na przykład teraz mam tak często w szkole, że po prostu myślę o tej książce i chcę po prostu zacząć czytać, a nie mogę, no bo jestem w szkole.
1: Bardzo wam pięknie dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były Alina i Maja, czyli uczestniczki Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. I dziewczyny, ja was nie wypuszczę bez pozdrowień. Macie ochotę kogoś pozdrowić?
2: Tak, rodziców.
0: Ja pozdrawiam mojego brata i też rodziców.
1: To była Alina i Maja?
2: Tak.
1: I Maja też pozdrawia rodziców. Jeszcze raz pięknie dziękuję wam za rozmowę i do zobaczenia tutaj gdzieś na korytarzach targowych PGE Narodowego.
2: Dziękujemy.

Dzisiaj Radiowa Świetlica nadaje wprost z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Znajdujemy się na PGE Narodowy, który na 4 dni zmienił się, jak to powiedział pan dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, w książkową, literacką karuzelę i rzeczywiście trochę zawrotu głowy można dostać, kiedy się spojrzy na te wszystkie stoiska, wydawnictwa, książki i wszystkich książkomaniaków, bo ich tutaj nie brakuje. Tak samo jak

0: Nie brakuje naszych gości w radiowej świetlicy i ze mną kolejny taki gość, którym jest Dominika Gołąb, autorka książki, pozycji Ciocia Patty, Misja YouTube. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Ale nie tylko autorka książki, bo także warsztatów, które dzisiaj miały miejsce.
1: Zgadza się, były warsztaty w sali przygody. Troszeczkę była część edukacyjna o bezpieczeństwie w sieci, ale też taka kreatywna o tym, jak wygląda praca youtubera. No generalnie myślę, że temat taki dosyć mocno na czasie, tak jak i zresztą tematyka książki.
0: No właśnie, bo zanim powstały warsztaty, to najpierw powstała książka. Ale tak. Kto wpadł na pomysł jej powstania właśnie?
1: To jest długa historia, bo ja z zawodu jestem architektem i dosyć długo pracowałam w zawodzie, zresztą dalej mi się zdarza jakieś projekty robić. Natomiast po urodzeniu synka wymyśliłam sobie, że najpierw zacznę robić kolorowanki. Jak już zaczęłam robić kolorowanki, to apetyt po prostu rośnie w miarę jedzenia. Pomyślałam, a może narysuję picture booka i później na przykład ktoś mi napisze do tego tekst. Ale gdzieś mi tam zaświtała taka myśl, a w zasadzie dlaczego by nie spróbować samemu napisać tekstu. No i teraz zajmuję się i ilustrowaniem, i pisaniem książek dla dzieci. No i oczywiście cały czas się staram ten warsztat jakby coraz bardziej dopracowywać i czytając jeden z poradników, to akurat była książka Kurta Vonneguta Zlituj się nad czytelnikiem, poradnik twórczego pisania. Tam była taka porada, żeby pisać o tym, co się zna, znaleźć temat, który jest dla ciebie ważny, bo właśnie to będzie jakby tą istotą, to będzie coś, co będzie przyciągać czytelników. No i mi pierwszy pomysł, który jest dla mnie ważny, przyszedł do głowy, po prostu relacja mojej siostry bliźniaczki, 5 minut starszej Patrycji, z moim synkiem Patrykiem, zresztą wymyślała sama dla niego imię, stąd Patryk i Patrycja. No i jak zobaczyłam, jak fajna jest ich relacja, to mówię, są książki o różnych wujkach, o babciach, o dziadkach, a o cioci, no pewnie są też, ale ja akurat nie kojarzę za dużo i mówię, w sam raz będzie Ciocia Patty się nadawała na to, żeby o niej napisać. No i tak właśnie powstała w ogóle pomysł na serię. Wysłałam propozycję wydawniczą, gdzie były chyba dwie czy trzy różne, była jakby część o sztuce, była część właśnie o grach komputerowych, no kilka różnych takich tematów, ale w rozmowie właśnie to też bym chciała, jeżeli chodzi o wydawcę tutaj podziękować, bo dużą rolą i zasługą było właśnie wydawnictwo To Tamto. Zdecydowało się, najpierw byłam na spotkaniu, zdecydowali się wydać tą książkę, rozmawialiśmy o tym, w jakim kierunku pójść i jak to zrobić, żeby wprowadzić nową postać na rynek i nową książkę, nową serię. No i oczywiście panie z wydawnictwa stwierdziły, fajne są tematy o sztuce, jesteśmy za tym, żeby to jak najbardziej dzieciom pokazywać. Natomiast musimy zacząć od czegoś, co jest na czasie, co dzieci interesuje, żeby je po prostu wciągnąć w ten świat książki i zamiast w ekran tego YouTube'a i gdzieś tam tabletu i telefonu, to właśnie w tą książkę, ale o tej tematyce takiej, która jest dla nich chwytliwa. Automatycznie przerobiłam jeden z tych tekstów, które tam wysłałam, dopracowałyśmy to. Oczywiście to jest dla mnie taka pierwsza współpraca redakcyjna, więc były i korekta, i redakcja, jedna, druga, trzecia. Ja dopiero teraz
0: poznałam. Całą drogę
1: trzeba było przejść, dokładnie. Ale była to bardzo miła droga, bardzo taka życzliwa i wszelkie te uwagi, które były wprowadzane, no jakby dzięki nim ta książka naprawdę zyskała taką swoją finalną i taką najlepszą możliwą formę, więc jestem bardzo zadowolona ze współpracy, bardzo dziękuję też wydawnictwu To Tamto, że uwierzyło w ten pomysł i w Ciocie Patty. No i mam nadzieję, że jest to pierwsza książka w serii i że sobie pociągniemy temat.
0: Pani Dominiko, ale pani jest nie tylko autorką tekstu, ale także przepięknych ilustracji.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie, co do ilustracji mam najwięcej uwag, bo co do tekstu jakby to jest tak, że jakby on już został tak przewałkowany, że już jest ta jego forma taka najlepsza, a teraz jak jest książka już wydrukowana i już widzę nie tylko na tablecie, ale właśnie też w wydruku, to mówię, tu mogłam troszkę lepiej, tu mogłam inny kolor. I tak człowiek cały czas z takim niedosytem się zmaga, ale usłyszałam dużo dobrego i dużo ciepłych słów na temat tych ilustracji, więc też już zaczynam powoli być z nich coraz bardziej zadowolona.
0: No właśnie, bo to, co autor myśli, to jest jedno, ale to, co mówią odbiorcy, czytelnicy, to jest najważniejsze.
1: Tak, dokładnie. Odbiór jest bardzo istotny, no bo bez czytelników no nie ma autorów, tak? Jakby jedno bez drugiego. Można sobie pisać do szuflady, ale no muszą czytelnicy polubić tą postać, właśnie ilustracje, obrazki. No tak właśnie się też z dziećmi czyta, tak, że jednak trzeba im pokazać tą książkę i ten tekst musi być spójny z tą ilustracją.
0: I zapewne dlatego, kiedy patrzymy na okładkę, to mamy wrażenie, że to jest tablet.
1: Tak, dokładnie. Taki był zamiar. I właśnie tak to sobie

0: wymyśliłyśmy, żeby to było troszeczkę... Zobaczymy, co będzie, jak będą następne tematy. Czy to też będzie w kształcie o tematyce, bo na przykład może być ciężko zrobić książkę w kształcie pędzla, ale zobaczymy, jak nas fantazja poniesie. Natomiast tak, tutaj faktycznie dzieci są tak związane właśnie teraz z ekranami, z tabletami, ze smartfonami, są tym zainteresowane, więc mam też nadzieję, że w ten sposób troszeczkę je odsuniemy od tych tabletów, a z kolei przez książkę, która ma trochę formę wygląd tabletu, po prostu zamienimy ten ekran cyfrowy na dużo zdrowszy ekran książkowy.
1: Ja myślę, że możemy zdradzić wszystkim przyszłym czytelnikom Cioci Pati misja YouTube, co się znajduje na samym końcu po przeczytaniu historii, a jest to niesamowita gratka i niespodzianka fantastyczna.
0: Mam nadzieję, właśnie taki był pomysł, bo ja generalnie jakby, tak jak już mówiłam, ta droga zaczęła się od kolorowanek, dlatego też razem z propozycją wydawniczą wysłałam jakąś tam propozycję, że jakby seria może być rozwinięta poza książkami, też właśnie jakieś takie activity books, kolorowanki i tak dalej. No i też tam jakąś taką propozycję złożyłam. Natomiast tutaj też kolejny ukłon w stronę wydawnictwa, bo dziewczyny zaproponowały, po co czekać na osobną książeczkę, po co osobno to wydawać, skoro możemy na końcu książki właśnie takie tutaj aktywnościowe zadania wprowadzić. No i myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, no bo jest książka, którą czytamy, mamy treść, mamy tą część, kiedy się relaksujemy, a potem możemy jakby na ćwiczeniach sobie przetestować to, co się jakby działo w książce. Więc myślę, że to jest fajne. Mamy oczywiście takie bardziej troszeczkę, powiedzmy, standardowe te jakieś labirynty, jakieś hasła do wyszukiwania.
1: No tutaj są łamigłówki i to tak. Wcale nie takie proste do rozwiązania. Tak, kiedy pani opowiadała, starałam się je rozwiązać i wcale nie było to takie proste. Ale jest też wykreślanka moja ukochana.
0: Tak, są tutaj hasła i hasła są z książki w tej wykreślance, także będzie sobie można utrwalić niektóre słownictwo, chociaż podejrzewam, że to raczej rodzice będą sobie musieli utrwalać, bo dzieci pewnie to znają bardzo dobrze, ale myślę, że tutaj może być fajne. No i są też takie na przykład zadania do wykonania, jak na przykład stworzenie scenariusza jakiegoś filmiku, który można potem opublikować na YouTubie. Więc jest troszkę takich zadań, które to można potem sobie przećwiczyć, tak? Zobaczyć, że to wcale nie jest takie proste, że to, co oglądamy na ekranie, no to jednak ci ludzie się troszkę muszą namęczyć, żeby to najpierw wymyślić, potem jeszcze jakby nagrać i jeszcze potem złożyć, więc można to sobie przetestować w wersji rysunkowej, takiej bezpiecznej, bez publikowania w sieci, bo oczywiście nie namawiam absolutnie dzieci, żeby publikowały swój wizerunek w sieci, ale bardziej właśnie, żeby sobie to przetestować w takich bezpiecznych, domowych warunkach i zobaczyć, jak to jest wymyślić samemu filmik. I czy to faktycznie jest takie proste?
1: To ja tak sobie myślę, że wykorzystam to, że pani jest ze mną i zadam teraz zadanie dla naszych słuchaczy. Odpowiedź na tę zagadkę wyślijcie do nas na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl i dla pierwszej osoby, która odpowiedź na tę zagadkę nam nadeśle, przewidzieliśmy zaproszenia do kina na film, który właśnie dzisiaj ma swoją premierę, Tom i Jerry przygotowują w muzeum, także gratka niesamowita, a zagadką tą myślę, że może będzie wyjaśnienie któregoś ze słów, tylko którego?
0: To może prank, bo to może być śmieszne wyjaśnienie.
1: Co to jest prank? Tak. Jeżeli znacie odpowiedź i jeżeli chcielibyście otrzymać bilety do kina na film Tom i Jerry Przygoda w muzeum, to śmiało piszcie do nas i wysyłajcie wiadomość na adres dzieci@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Także, moi drodzy, nie zwlekajcie, tylko wiadomości wysyłajcie.
0: Super.
1: Jaka będzie kolejna odsłona Cioci Pati?
0: W sensie następna część. Mhm. No, jeżeli czytelnicy dopiszą, to ja mam pomysłów na następne 20 tomów. Więc tylko tutaj kwestia tego, jak zostanie przyjęta ta pierwsza część. Jeżeli będziemy mieć grono czytelników, to zapewniam, że może ich być bardzo dużo, bo pomysłów jest. No nawet tak naprawdę takich standardowych, na przykład około świątecznych tematów, przez właśnie te wszystkie bardzo mam teraz, zaczęłam pisać kolejną część, która dotyczy brain rotów, bo są troszeczkę tak demonizowane, a ja bym chciała, żeby z tym ciociowym takim luzem do tego podejść, zobaczyć, że może możemy stworzyć własnego brain rota, zamiast tylko właśnie gdzieś tam sobie myśleć o tak odtwórczo, tak, i tylko oglądać te rzeczy, to może trochę ruszyć właśnie szare komórki, zaktywizować się i wymyślić nowe połączenie jakiegoś krokodilo, bombardillo czy innego stwora. No ja tak mocno siedzę, słucham, co się dzieje na placach zabaw, więc jakby to jest też moja mocna inspiracja do tego, żeby pisać następne rzeczy, no które są po prostu dla dzieci, które się tym teraz interesują, tak? Jakby wyjść naprzeciw, a jednocześnie pokazać, że ten temat niekoniecznie musi być

0: straszny i niekoniecznie jako rodzice musimy go negować całkowicie, ale potraktować może właśnie z takim, na taką kreatywną nutę i właśnie zamiast, nie wiem, oglądać te stworzenia, które już powstały, które gdzieś sztuczna inteligencja stworzyła plus tam śmigają powiedzmy w mediach społecznościowych, no to na przykład pomyślmy, jakby można było wymyślić historię którejś z tych postaci, albo właśnie jakby można było swojego stworzyć. No i myślę, że ciocia Patty jest tutaj taką dobrą osobą, która mogłaby się zaprzyjaźnić z jakimś brain rotem, więc myślę, że... A to jest jeden z, powiedzmy, iluś tam pomysłów na następne książki, no więc mam nadzieję, że się spodoba.
1: Czy to właśnie w taki sposób między innymi bawiliście się dzisiaj podczas warsztatu?
0: Tak. Dzisiaj akurat frekwencja nie była jakaś bardzo duża, dlatego że tutaj mocno się przewijają te grupy. Troszeczkę inaczej wyglądają warsztaty, które od początku do końca... Wiem, jaka jest grupa, wiem, jaka jest, ile osób będzie i troszkę to inaczej wygląda. Natomiast zazwyczaj to właśnie jest tak, że na przykład proszę o dzieci, żeby te bardziej śmiałe. Okazuje się, że potem, że wszystkie są dosyć śmiałe. Na przykład o to, żeby udawały youtubera, tak? I mamy taki telefon wydrukowany, żeby absolutnie tego nie nagrywać tak w realu. Więc mamy wydrukowany telefon, do którego trzeba na przykład podejść i zareklamować jakiś przedmiot, załóżmy, który ja mam w piórniku. Dziecko sobie losuje. No i naprawdę efekty są świetne. Bo to, jakie dzieci mają rozeznanie w tym, co się dzieje w mediach społecznościowych, nie wiem, na Instagramie, jak influencerzy mówią, potrafią całkowicie to odwzorować, potrafią wymyślić świetne, nie wiem, chłopiec na przykład mówił, że to jest super pióro, którym podpisał się Mbappé na jakimś tam kontrakcie. Jeden chłopiec rapował, dziewczynka jakby potrafiła się przywitać ze swoimi obserwatorami i to były 9-letnie dzieci, więc naprawdę widać, że mają dryg do tego i że im się to podoba i że to jest temat, który po prostu ich interesuje, więc ja bardzo chętnie wychodzę z taką inicjatywą, żeby tutaj... I też bardzo, bardzo fajne jest to, że ja się na tych warsztatach też dużo dowiaduję od tych dzieci, tak? Opowiadają mi dużo i to jest takie... Co prawda na razie akurat co do książki były, poza tymi tutaj na targach, to były jedne, no bo premiera była 8 dni temu, więc jeszcze świeża bardzo sprawa. No ale mamy już właśnie... Jesteśmy na etapie umawiania właśnie kolejnych spotkań, więc myślę, że będzie tego dosyć dużo. No teraz wakacje, więc, ale też myślę, że kilka się jeszcze uda. Natomiast po wakacjach pewnie z większą ilością ruszymy.
1: Super jest to, że można o tym poczytać, a nie uczyć się samemu, czasami trochę błądząc w tych zakamarkach internetu.
0: Tak, to prawda, bo ja w ogóle jestem jakby przeciwna pokazywania wizerunku dzieci w internecie. Jak czasem oglądam z synkiem kanały, w których występują dzieci, to mam taki dosyć mocny sprzeciw wewnętrzny. Natomiast jakby książka powstała też troszeczkę po to, żeby pokazać, jak to wygląda, jak ta praca wygląda, że to się też czasem może wiązać z hejtem. I też tutaj nam się pojawia troll internetowy, który hejtuje naszych bohaterów. Dzięki temu dzieci, jak o tym przeczytają i potem się spotkają z taką sytuacją w prawdziwym życiu, gdzieś tam w sieci, nawet nie musząc występować, tak? Ale chłopcy mi na warsztatach opowiadali, że bardzo często się zdarza hejtowanie w trakcie na przykład grania w Minecrafta, czy jakiegoś, no czy jakieś tam inne tutaj Fortnite'y, czy jakieś inne gry, że po prostu ktoś komentuje no, w sposób bardzo nieprzyjemny ich sposób grania. I jest część dzieci, która się potrafi pięknie z tego wyłączyć, powiedzieć, okej, ja gram, nie interesuje mnie to, ale jest część dzieci, którym będzie po prostu przykro, tak? Więc jeżeli one tutaj przeczytają, że jest taka sytuacja i nie przejmujemy się tym, bo to jest trollowanie, to może troszeczkę łatwiej im będzie to sobie potem jakoś przetłumaczyć i po prostu się tym nie przejąć.
1: Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, za te wszystkie opowieści. Dominika Gołąb, czyli autorka tekstu oraz ilustracji do książki Ciocia Patty, Misja YouTube, była moim gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.
1: A do Was wracam.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środy od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.

0: Dzisiaj radiowa świetlica nadaje wprost z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Znajdujemy się na PGE Narodowy, który na 4 dni zamienił się w prawdziwą karuzelę, w prawdziwą ucztę literacką i myślę, że zgodzi się z tym zdecydowanie mój kolejny gość, którym jest Anna Skowrońska z wydawnictwa Muchomor. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Mamy bal literacki, bal czytelniczy?
1: Tak, mamy bal, mamy właściwie taki chodzony, powiedziałabym, bo tutaj mogłybyśmy wrócić do takiego starodawnego tańca chodzonego i rzeczywiście wszyscy chodzą, tylko tyle, że nie specjalnie w parach, tylko raczej w przeróżnych kierunkach i szukają i czytają. I kupują książki.
0: Ale rzeczywiście, tak jak spoglądam na niektóre osoby, które przybyły tutaj dzisiaj na te Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, to większość w podskokach przechodzi ze stanowiska do stanowiska lub też tanecznym krokiem, więc wszystko nam się tutaj idealnie zgadza. Ale teraz chciałabym nie o tańcu z panią porozmawiać, a o publikacji, którą trzymam w dłoni, która właściwie jeszcze cieplutka, bo premierę swoją miała raptem kilka dni temu.
1: Tak, jest to książka Wielka Złość.

0: która została przetłumaczona z francuskiego przez Marię Braunstein. Mireille Dallons ją napisała i zilustrowała. Jest to świetna książka dla dzieci o emocjach, o złości. Dlaczego ona jest taka ciekawa? A mianowicie tekst jest taki bardzo lakoniczny. Ilustracje, które absolutnie od razu pokazują, co tu się dzieje. Chłopczyk wraca do domu i dokładnie z jego twarzy można wyczytać to, że jest wyjątkowo nie w humorze i niespecjalnie się grzecznie do ojca odzywa, więc ojciec wysyła go na górę i mówi, trochę się tam uspokój, a tymczasem on czuje, że po prostu rośnie mu gula i w tym pokoju wydobywa się z niego wrzask, ale z tym wrzaskiem wydobywa się też czerwony potwór, ta wielka czerwona złość. I to jest bardzo fajne, bo ta złość jako ten potwór zaczyna po prostu rozrabiać. No, zaczyna wszystko niszczyć, rozwalać łóżko, poduszkę. I ten chłopczyk patrzy się, co ta złość robi, jakby może się jej przyjrzeć trochę z zewnątrz. I to jest właśnie ten fajny moment, kiedy możemy o tych emocjach, nawet takich bardzo silnych, porozmawiać, przypatrzeć się im z zewnątrz, troszeczkę stanąć z boku i zobaczyć, no okej, co ta złość może zrobić. Rozwiali mi lampkę, zepsuła mi poduszkę, a teraz jeszcze zbliża się do mojej szafki z zabawkami. No i ten chłopczyk tam biegnie, nie ruszaj mojej ciężarówki. I tę złość pakuje do pudełka. I to jest właśnie to takie mierzenie się z emocjami, mierzenie się i zarządzanie emocjami, co w pewnym wieku jest bardzo trudne i czego dzieci się uczą. I wydaje mi się, że to jest genialna książka właśnie dla dzieci i rodziców z dwóch powodów. Po pierwsze, ona jest dla dzieci i rodziców, więc to już jest fantastyczne, bo to buduje relacje. Bo dzieci, to jest dla małych dzieci, więc one będą słuchać, będą oglądać te ilustracje i będą mogli rozmawiać z rodzicami. Czyli jest ten moment takiej, no właśnie tego, co jest istotne, tej rozmowy i budowania więzi.
1: No i też tutaj wychodzi nam ta kolejna, prawda, funkcja książki, że nie tylko rozrywka, nie tylko zabawa, nie tylko nauka, ale także i coś zupełnie innego.
0: Książka, która jest która może być właśnie tym pośrednikiem w budowaniu relacji, która jest szalenie ważna i to jest szalenie ważna funkcja książki w tym okresie dzieciństwa, bo to jest coś, co łączy się potem dzieciom z czymś przyjemnym, z poczuciem bezpieczeństwa, z rozmową, z przytuleniem. Czyli takie hasło moglibyśmy zrobić, podaruj dziecku te 15-20 minut z książką wieczorem czy po południu i porozmawiaj. Ale równocześnie jest to, każda książka ma taką wartość też, my to mówimy, że to jest wartość biblioterapeutyczna, że książka ma pewną wartość terapeutyczną, uspokaja. To jest naukowo dowiedzione, że 6 minut czytania na głos już obniża stres. No, w książkach odnajdujemy też bohaterów, z którymi możemy się identyfikować. Albo my, albo czasem nawet rodzice. Tutaj właśnie mamy też drugą książkę, Mam mały problem, powiedział niedźwiedź. I ja myślę, że ona jest też doskonała i dla dzieci, i dla rodziców, bo to jest książka o misiu, który chodzi i mówi, mam mały problem, ale zanim zdąży powiedzieć w ogóle, o co mu chodzi, to już wszyscy wiedzą lepiej. To już każdy mu coś doradza. U mnie w domu się na to mówi, o wujostwo, dobra rada. Ale nikt go w ogóle nie słucha. Na przykład tak, mam mały problem, powiedział niedźwiedź. Czy mogę, proszę wchodzić, zawołał krawiec. Skrzydła już mamy, takie modne i szykowne. Brakuje tylko odpowiedniego szala. I już go przeodziewa w ten szal. A miś wcale nie chce żadnego szala, więc to jest książka o uważności, o umiejętności słuchania i ja myślę, że ona jest też dobra dla wielu dorosłych, bo dorośli nie zawsze potrafią słuchać i właśnie nie zawsze potrafią się wsłuchać swoje dziecko i usłyszeć, co ono ma do powiedzenia i czy na pewno bardzo lubi chodzić na kółko malarskie, a może wolałoby grać w piłkę.
1: O, to jest bardzo celna uwaga i myślę, że wielu rodziców teraz się zastanawia nad swoimi ostatnimi rozmowami z dziećmi, ale to bardzo dobrze, bo książka ma też skłaniać właśnie do takiej refleksji i takiego myślenia. Natomiast to, co pani Aniu mnie najbardziej ujęło w tych książkach, to to, że można je czytać

czytać zarówno z dzieckiem, czyli książka może być czytana przez rodzica, ale równocześnie, jeżeli ten młody człowiek już jakieś pierwsze

0: kierunki, tę intencję, która przez autora została przekazana.
1: Tak, tutaj nie ma, rzeczywiście w tej książce nie ma zbyt wiele tekstu. On jest bardzo prosty, taki lakoniczny wręcz. Działają ilustracje, które są po prostu, no, które szalenie przyciągają natychmiast. Więc to jest dobra książka do tego, żeby i dzieci mogły same ją czytać. Obydwie te książki wydałyśmy we współpracy z takiego grantu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. I to są książki, którym rozpoczynamy cały taki program dotyczący tego, jak książka może pomóc dzieciom i młodzieży znaleźć swoje miejsce, znaleźć taką swoją drogę, odnaleźć się, zobaczyć, czego my chcemy, czego nie chcemy. Bo rzeczywiście dzieci czy młodzież, utożsamiając się z bohaterami, mogą same sobie odpowiadać na pytania, kim są, co by chciały.
0: A to jest... To wcale nie jest takie łatwe, ale bardzo ważne.
1: Ale bardzo ważne. Te książki są akurat dla młodszych dzieci. Później jesienią wydamy jeszcze książkę o dwóch niedźwiedziach, starym i młodym, o ich przyjaźni, ale też dostosowywaniu się starego i młodego. Bardzo ciekawa, bardzo fajnie napisana czeska książka. Następnie o dojrzewaniu, dorastaniu, książka fińska, książka o tym, że można jeszcze nie dorastać tak jak wszyscy wokoło, że można jeszcze nie interesować się wieloma rzeczami, jeszcze chcieć być trochę tym dzieckiem i jak się odnaleźć w takiej grupie i w takiej sytuacji. I następnie książka o testowaniu granic. To jest już dla starszych dzieci, dla takich koniec szkoły podstawowej. No i rzeczywiście tam są już takie mocniejsze opowiadania.
0: No i ja muszę się koniecznie zapytać. Takie wydarzenia, jak to, na którym dzisiaj jesteśmy, to też jest niesamowita okazja do spotkania z czytelnikami i do takiego feedbacku, czyli takiej informacji od nich dla Państwa jako wydawnictwa, co jest czytane, co jest najczęściej wybierane, jacy autorzy są tymi ulubionymi?
1: Trudno jest tak mi powiedzieć jednym zdaniem na to pytanie.
0: Mogą być cztery.
1: Mogą być cztery. Oczywiście. Właśnie te dwie książki, o których tu mówiłam, one się bardzo podobają. Chyba z tego powodu, że mają takie bardzo jasne przesłanie, ale równocześnie sam tekst nie jest taki oczywisty. No i ilustracje. Dla dzieci jednak zawsze te ilustracje są istotne. Mamy też książki Joanny Rudniańskiej. To są powieści genialnie jakby nawiązujące do spraw II wojny światowej, do Holokaustu, ale w sposób niezwykle subtelny, nienachalny, pięknie napisane. Więc nawet Joanna Rudniańska teraz podpisuje tam na stoisku, więc to są książki takie, o których też mówimy. Jest świetna seria Sieciaki, przygodowa seria, która się szalenie podoba i rodzicom, i dzieciom. Dzieci lubią przygody, a dla rodziców jest ciekawe to, że się po prostu jest to seria o bezpieczeństwie w internecie. Fajnie zrobiona przez Łukasza Wojtasika, który jutro u nas będzie podpisywał właśnie o godzinie 16:00. I z tego się szalenie cieszymy. Mamy serię Żywioły, którą ja napisałam. Historię kobiet Kasi Radziwiłł. To są książki, które rzeczywiście cały czas, można powiedzieć, że cały czas się podobają. No i teraz też na targach okazało się, że że też cieszy się zainteresowaniem książka, która wyszła dwa miesiące temu, Alif i A. To jest książka o właściwie takich przygodach dwóch liter. Litery arabskiej Alif i litery łacińskiej A. I w zależności od tego, z której strony zaczniemy opowieść, to podążamy albo za literą Alif arabską, która wędruje po świecie, bo jest trochę samotna, trochę nieśmiała, chce znaleźć przyjaciół, a literka A jest taką nadętą, zarozumiałą, bardzo przemądrzałą literą, która za karę zostaje wysłana, ażeby poznała inne kultury. I akurat tutaj się ta książka rzeczywiście sprzedawała. Ja ją też pokazywałam gościom z Szardży, ponieważ właściwie ona się tak wpisuje trochę w ten temat. Rozmowy liter, dialog cywilizacji, i oni rzeczywiście byli po prostu... Nie mogli uwierzyć, że w Polsce wyszła książka, gdzie bohaterkami

0: jest ich alif i że w ogóle na pierwszych stronach mogą zobaczyć, znaczy warstwa tekstu jest w języku polskim, łacińskim i literami, ale to, co jest w ilustracji, to są ich słowa, ich litery, więc to jest też taka w tej chwili sprzedająca się książka.
1: Książki, warsztaty, spotkania autorskie, to jest wszystko, co towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Warszawie, które potrwają do najbliższej niedzieli. Zatem jeżeli nie byliście tu wczoraj, nie było was dzisiaj, to macie jeszcze okazję. Zapraszamy serdecznie. Anna Skowrońska z wydawnictwa Muchomor była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dzisiejsza radiowa świetlica nie nadaje ze studia Polskiego Radia Dzieciom. Nie, nie, nie. Dzisiaj wyszliśmy poprzechadzać się między stoiskami, ale nie takimi zwykłymi stoiskami, tylko stoiskami wypełnionymi wyobraźnią, fantazją, czyli książkami, ale nie tylko, bo można znaleźć tutaj także gry, o czym za chwilę się przekonacie. Razem z nami Marcin Białecki, Black Monk Games. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to gdzie te gry my tutaj znajdziemy wśród książek?
1: Wszędzie na naszym stoisku tak naprawdę, bo my się specjalizujemy w wydawaniu gier, które są tak naprawdę w postaci właśnie książkowej. Głównymi naszymi tematami to są gry paragrafowe i gry fabularne, znane też jako RPG tak zwane. No i tak naprawdę jedne rozgrywa się w kilka osób, czyli to są gry fabularne i do niej potrzebujemy jakiejś tutaj drużyny, z którą będziemy razem rozgrywać i ogrywać, a z kolei gry paragrafowe są dla osób, które wolą sobie w spokoju, solo poczytać i rozegrać.
0: Chociaż mam takie wrażenie, że dla chcącego nic trudnego i tak naprawdę wszystko zależy też od tego, jakie wybierzemy sobie towarzystwo i jak podejdziemy do danej gry.
1: Nie no, pewnie, oczywiście, że tak. Takie gry paragrafowe na przykład, czyli w skrócie chodzi w nich o to, że czytamy książkę, tak jak normalną książkę, z tym, że co jakiś czas książka się nas pyta, co bohater bądź bohaterka powinna zrobić dalej. No i to od nas zależy, czy ona wejdzie do tej ciemnej, strasznej jaskini i przekona się, co tam w niej siedzi, czy może stwierdzi, że woli pójść dookoła i może ominąć jakieś niebezpieczeństwo, ale nadzieć się na drugie. No i w zależności od naszych wyborów przechodzimy na konkretne strony. Więc każda taka książka ma kilka rozwiązań, kilka zakończeń i to od nas zależy, które zakończenie się pojawi. No i zdarza się, mamy w ogóle takie wydarzenia na przykład w bibliotekach, gdzie mamy jedną osobę czytającą, a cała drużyna osób musi podjąć wspólną decyzję, co robimy dalej. Co oczywiście czasem są burzliwe tutaj rozmowy na ten temat.
0: Ale to jest niesamowite, bo za każdym razem, czytając taką książkę, grając w tę grę paragrafową, czyli książkę paragrafową, czytając ją, możemy przeżywać inne przygody. No i ta nasza przygoda też w różny sposób, jak sam pan powiedział, może się zakończyć.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Nigdy nie wiemy. Nasza największa paragrafówka ma ponad 1000 paragrafów i 100 zakończeń.
0: Wow.
1: Dokładnie tam 103, więc jest co robić i to są naprawdę tak różne zakończenia i czasem ciężko jest przewidzieć, co się stanie dalej, bo to nie jest często tak, że podejmujemy decyzję i natychmiast się dzieją konsekwencje, tylko trochę bardziej jak w życiu. Te konsekwencje przychodzą do nas trochę później.
0: Otóż to, ale powiedział pan, że książki paragrafowe, gry paragrafowe to są właśnie książki, które czytamy, a tymczasem ja widzę, że tutaj na waszym stoisku jest pełno kostek do gry, a nawet jakichś takich kul.
1: Tak, to są kości do RPG-ów, do gier fabularnych. Tu akurat trzyma pani w ręku kostkę stuścienną. No państwo muszą sobie wyobrazić. Albo wpisać w internecie i sprawdzić, jak taka kostka stuścienna wygląda. To są kostki, które są, służą do grania w gry fabularne, kiedy postacie muszą wykonać jakiś test umiejętności. Czyli jeśli postać, którą gram, musi na przykład przeskoczyć przez jakąś wielką dziurę, wdrapać się na mur, uniknąć ataku jakiegoś stwora, no to wtedy rzuca taki tymi kośćmi i sprawdza, czy udało mi się to zrobić. Porównuję to po prostu ze swoją postacią, w którą się wciela, więc powiedzmy, jeśli byłbym akrobatą, no i miałbym dużą zręczność, no to będę miał łatwiejszy rzut, że na przykład uda mi się rzucając tam powiedzmy kostką 6 sześcienną, 4, 5, 6 to mi się udaje. Gdybym miał mało zręczność, to na przykład tylko na 6 by mi się udało, więc jest to po prostu...
0: No, proszę,
1: ale te kostki potrafią być...
0: Wyższy poziom wtajemniczenia.
1: Tak, tutaj mamy już trochę matematyki nawet, więc czasem trzeba w tych grach trochę policzyć. Stety albo niestety, jak to woli.
0: Ale to super, bo idealnie teraz przechodzimy do mojego kolejnego pytania. Od jakiego wieku najlepiej rozpocząć swoją przygodę z taką formą rozrywki?
1: To tak naprawdę bardzo zależy od tego, jak... od osoby, jak to w życiu. Ja znam i zresztą grałem z czterolatkami i to nie ma najmniejszego problemu. Wiadomo, że potrzebują wtedy trochę pomocy. Z doświadczenia też wiemy, że młodsi gracze lubią, jak zasady nie są jakoś bardzo sprecyzowane i są troszkę łagodniejsze i luźniejsze i można je sobie modyfikować. Więc oczywiście wtedy przy pomocy rodziców bądź jakichś mistrzów gry, którzy się w tym specjalizują, takie młodziaki jak najbardziej.

0: gdzie mogą grać, ale już na przykład siedmiolatki absolutnie samodzielnie radzą sobie, tworzą światy, grają drużynowo. Zresztą ja osobiście zaczynałem grać w RPG mając 7 lat, no i z innymi chłopakami graliśmy bez nadzoru rodzicielskiego, więc dawało już to radę. Powstaje coraz więcej gier fabularnych dla dzieci, stricte dla dzieci, więc tu też jest dużo łatwiej, te zasady są tam prostsze, pozostawiają więcej właśnie możliwości, no i świat też jest specjalnie dla nich, tak jak właśnie tutaj opowieści Baśniomistrza, Tajemnice Dziwna Lasu, no to jest gra osadzona w świecie baśni, gdzie akcja dzieje się w magicznym lesie, w którym spotykamy różne magiczne postacie znane z baśni i z legend.
1: A propos baśni, wypatrzyłam tutaj właśnie jakąś grę, która na podstawie baśni braci Grimm jest.
0: Tak, to co jest tutaj? Munchkin. To jest taki nasz produkt, który jest w naszej firmie od samego początku, 16 lat już. Munchkin jest karcianką, która określamy ją jako grę niszczącą przyjaźnie, bo jest w niej bardzo dużo takich zagrywek, które można sobie nawzajem różne, powiedzmy to,
1: złośliwości.
0: Można sobie na przykład, można sobie tutaj podkładać tutaj przysłowiową nogę, można tutaj komuś powiedzieć, że mu pomożemy. Potem mu pomóc, ale na przykład za jakiś skarb, więc jest tutaj sporo tutaj tak zwanej w grach negatywnej interakcji, ale tak naprawdę jest to interakcja bardzo śmieszna, jest przy tym mnóstwo śmiechu, a Munchkin Grimm jest oparty właśnie na twórczości braci Grimm, tylko ją również parodiuje, bo to jest gra typowo parodystyczna, wykorzystuje takie znane motywy i sobie po prostu robi z nich jaja.
1: No właśnie, bo tutaj inspiracją do takich gier, czy to karcianek, czy to paragrafowych, czy też tych połączenia paragrafowych z RPG, to inspiracją mogą być najróżniejsze rzeczy, zarówno już te istniejące książki, filmy, jak i też zupełnie wymyślone.
0: Tak, zdecydowanie. My mamy zarówno gry oparte na licencjach i to takich bardzo znanych, jak na przykład na Władcy Pierścieni, bo nasz system Jedyny Pierścień właśnie RPG-owy jest oparty na twórczości, zaakceptowany przez Towarzystwo Tolkienowskie z Wielkiej Brytanii, więc wszystko jest tutaj w 100% na licencji. Więc nawet jeśli ktoś nie gra w takie gry fabularne, to po prostu samo czytanie tych podręczników, w nich jest mnóstwo smaczków fabularnych, mnóstwo opisów postaci, które pojawiają się w twórczości chociażby właśnie Tolkiena.
1: Przepiękne ilustracje.
0: Jest to, i tak, no i oczywiście wspaniałe ilustracje. Staramy się, żeby nasze podręczniki nie tylko treściowo, ale również właśnie ilustracyjnie się prezentowały. No ale mamy też gry oparte na przykład na cyberpunku, bardzo znanej marce teraz, przede wszystkim przez grę wideo i serial na Netflixie, ale mało osób wie, że oryginalnie cyberpunk to był właśnie papierowy RPG, który pojawił się w latach 80., więc zatacza to koło teraz tak naprawdę. Mamy system oparty o twórczość Lovecrafta, tego pisarza grozy i horroru z początku XX wieku, więc jest tego bardzo dużo, ale również autorskie RPG, tak jak na przykład Wesen, czyli gra, która dzieje się w XIX wieku w Europie. Ale pojawiają się w niej różne stwory z legend, baśni i gracze muszą sobie pomóc mieszkańcom radzić sobie z tymi potworami. Nie zawsze siłowo, czasem można się dogadać po prostu.
1: No właśnie, czyli tutaj jeszcze można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, a nawet nauczyć wielu.
0: Jak najbardziej. W sensie w ogóle, jeśli chodzi o granie w gry fabularne, nauka, wcielanie się w postaci, czyli to jest też trochę empatyzowanie, bo trzeba się wcielać w postać, trzeba odczuwać jej emocje, ale również emocje innych graczy. Jak już o matematyce już wspomnieliśmy i liczeniu. Mamy tu również budowanie narracji, ćwiczenie pamięci, no bo to wszystko się dzieje w naszej wyobraźni. Tu nie mamy, w sensie możemy mieć plansze, możemy mieć figurki, sobie tam dokładać, ale tak naprawdę do grania w RPG wystarczy nam podręcznik, kartka papieru i ołówki.
1: No i trochę fantazji.
0: I fantazji, i oczywiście. No i dobra drużyna, z którą możemy to rozgrywać. Więc dzisiaj też wydaje nam się, że gry, i widzimy to zresztą, że gry fabularne wracają i są coraz popularniejsze, no bo szukamy trochę tych możliwości raz spotkania się na żywo z żywymi ludźmi, a dwa właśnie budowania tych narracji i odkrywania historii, bo gdzieś nam chyba to uciekło, że my te historie często odbieramy sobie w telewizji, w filmach, w książkach, ale trochę gdzieś nam uciekło tworzenie tych historii i opowiadanie ich sobie nawzajem, tak człowiek do człowieka po prostu.
1: Ale tak słuchając pana, pomyślałam, że to może być też świetny pomysł właśnie na takie rodzinne, niedzielne popołudnie.
0: Jeszcze jak. My w ogóle jesteśmy zachwyceni, jak rodziny do nas przychodzą, a najlepiej to, jak są mama albo tata za dzieciaka grali, dorośli, mają swoje dzieci teraz i stwierdzili, to jest ten moment, kiedy możemy

0: Możemy po prostu nasze stare hobby przywołać i zagrać z naszymi dziećmi i to jest naprawdę świetna sprawa. I zachęcamy w ogóle do grania razem. Znamy również dziadków w ogóle, którzy grają również ze swoimi wnukami, więc wielopokoleniowa rozgrywka. No rzeczywiście trzeba tylko chcieć. Ktoś musi przeczytać te zasady i je ogarnąć. Wystarczy, że będzie to jedna osoba z całej drużyny, która poprowadzi nam to wszystko i można grać. A mamy ludzi, którzy grają w RPG po 20-30 lat i nie przestają. Więc jest to też taka gra na naprawdę lata.
1: Trzeba chcieć i czasami się przełamać, bo wiem doskonale, że wśród miłośników książek, czytelnictwa czasami trudno jest połączyć tę pasję z pasją do gry, a tymczasem trzeba po prostu spróbować.
0: Dokładnie. My zachęcamy do próbowania. No tym bardziej, że format książkowy myślę jest niestraszny, a my wydajemy wszystko w formie książek, więc chociaż to już powinno tutaj pomóc przejść na tą drugą stronę.
1: Marcin Białecki, Black Monk Games, był moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: To co, pogramy?
0: No pewnie, rzucamy. Czyli co, kasetką rzucamy.

0: Huntrix i Golden to jest piosenka doskonale znana słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Wszystkim miłośnikom teraz machamy i uśmiechamy się do nich wprost z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Gościmy bowiem na PGE Narodowym. To właśnie z tego miejsca nadaje dzisiaj radiowa świetlica, a ze mną kolejny gość. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem gościnią Polskiego Radia Dzieciom, mojego ukochanego.

0: kochanego radia, na którym się wychowałam oczywiście.
1: Kaja Stępkowska, DSH, czyli Dom Spotkań z Historią.
0: Tak jest, bardzo mi miło i ja reprezentuję nie tylko DSH, ale również miasto stołeczne Warszawa, bo w tym roku przypada nam niezwykły zaszczyt, nam, czyli instytucji, Warszawskiej Instytucji Kultury i DSH przygotowuje dla miasta stołecznego Warszawy pawilon Warszawy. Czyli de facto ja zapraszam jako miasto stołeczne Warszawa dzisiaj wszystkich, i małych, i dużych, na zajęcia, warsztaty, spotkania, nie tylko dla dorosłych, ale naprawdę też dla dzieci, bo dzieci są najważniejsze.
1: No to super się składa, że pani tutaj do nas zawędrowała, przytuptała i może nam o wszystkim, co tam się dzieje w pawilonie, opowiedzieć.
0: W naszym pawilonie możecie znaleźć książki nie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci i młodzieży o Warszawie. Są to książki, które są wydawane zarówno przez duże wydawnictwa, jak i mniejsze wydawnictwa, także przez instytucje kultury, warszawskie instytucje i narodowe instytucje. Wszystko, co dotyczy Warszawy, więc opowieści, również opowieści dla dzieci, znajdziecie u nas na półkach. Oprócz tego wydaliśmy specjalnie na targi książki piękny album ze zdjęciami Warszawy z lotu ptaka, które zostały wykonane przez Zbyszka Siemaszkę w latach 50. i 60., a Zbyszko nie korzystał z możliwości, które nam daje dzisiaj dron, albo które nam daje aparat, nawet smartfon czy aparat elektroniczny.
1: Czy jedno ze zdjęć z widokiem na Pragę nie było nagrywane z dachu Zamku Królewskiego?
0: Oczywiście, że
1: nagrywane,
0: było
1: robione.
0: Robione. Robione aparatami, które dzisiaj nazywamy analogowymi, ale jak najbardziej najlepszym możliwym sprzętem. Wszystko to Zbyszko Siemaszko dzierżył ze sobą, nosił, ale też, żeby zrobić takie zdjęcie z lotu ptaka, wspinał się nie tylko na dachy kamieni, ale też budynków, które dzisiaj podziwiamy jednak z dołu, ale również Zbyszko Siemaszko latał samolotami, był w tych samolotach, zasiadał jako pasażer i z lotu ptaka, często przy otwartych drzwiach tego samolotu robił zdjęcia. I ten album Warszawie z lotu ptaka będzie miał premierę jutro o 13:00. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ cały nasz program dla dzieci i młodzieży oparliśmy o ten album właśnie, o tę książkę. W związku z tym zapraszamy każdego dnia od 10:00 do 19:00 do pawilonu Warszawy, gdzie każdy może zrobić swój latawiec, którym później będzie mógł polecieć, wznieść się ponad dachy kamienic, domów, ale też ponad dach być może Zamku Królewskiego. Także można u nas zrobić pocztówkę o Warszawie, którą można wysłać lotem ptaka, można zrobić samolocik. Wszystko, co może latać nad Warszawą, można u nas zrobić i codziennie do nas przyjść. Materiały o Warszawie, stare zdjęcia, można rysować po tych latawcach, można je zdobić kolorowymi materiałami, cekinami, wszystko dozwolone. Bardzo na Was czekamy między 10 a 19 każdego dnia, ale to nie koniec.
1: Chciałam tylko dodać, że to wspaniała lekcja historii.
0: Wspaniała lekcja historii, ale powiem więcej. To jest wspaniała historia współczesności. Siedząc u nas można przeglądać książki, nawet je czytać, podczytywać. Można sobie zrobić swój znaczek, bo też u nas można robić znaczki. Są też po prostu bardzo miłe osoby, które mogą porozmawiać o Warszawie, o tym, co można w tych książkach znaleźć, ale na jedno spotkanie bardzo, bardzo chcę zaprosić. To są warsztaty, które odbędą się w niedzielę o godzinie między 10 a 12. I to są warsztaty Zofii Dzierżawskiej, ilustratorki książek dla najmłodszych, która poprowadzi spotkanie i Warszawa i warsztaty dla rodzin z dziećmi. I zadamy sobie pytanie, czym jest moja Warszawa? Czy to jest mój dom? Czy to jest moje podwórko, czy to jest moja dzielnica, a może to jest mój pies albo kot. Będziemy rysować, będziemy malować, będziemy rozmawiać i będziemy dzielić się historiami. Bardzo Was wszystkich zapraszam.
1: W pawilonie Warszawy na pewno nie będzie nudno.
0: Nie, nie jest nudno.
1: A która z tych atrakcji, które z tych wydarzeń najbardziej Pani przypadło do gustu, na które Pani najbardziej czeka?
0: No ja chyba czekam na to, żeby podzielić się opowieścią o mojej

0: w Warszawie, bo mam takie poczucie, też siedząc tutaj i czekając na wejście, obserwujemy tutaj z kolegami i koleżankami ze studia Polskiego Radia na targach książki, że jest dużo osób, które podchodzą tutaj właśnie do stoiska Polskiego Radia i chcą się dzielić swoimi historiami, chcą opowiedzieć, dlaczego lubią na przykład Polskie Radio, którą stację lubią najbardziej, ale też co jest dla nich ważne, co jest dla nich mniej ważne, co im przeszkadza. Taka możliwość dzisiaj opowiedzenia o tym, czym jest moja Warszawa, jest, wydaje mi się, bardzo nam potrzebna. Jesteśmy coraz bardziej w świecie cyfrowym zanurzeni, zanurzone. Mamy takie często poczucie, że stajemy się trochę sami, samotni, nie zawsze wysłuchani. Myślę, że takie spotkanie przez 2 godziny, kiedy będziemy mogli się naprawdę nagadać i opowiedzieć sobie nawzajem, czym jest moja Warszawa dla mnie, czym jest moja Warszawa dla kogoś, kto przyjdzie, kogo nie znam, a poznam go przez pryzmat tej historii. Myślę, że chyba na to spotkanie czekam najbardziej.
1: Tym bardziej, że przecież to samo miejsce dla różnych osób może mieć zupełnie inne znaczenie.
0: No właśnie, i może też być bardzo inspirujące. Na przykład wyobrażam sobie, że ktoś opowie o Żoliborzu albo na przykład o Białołęce, to ktoś drugi, kto wysłucha tej historii, pomyśli: mamo, tato, zabierz mnie tam, nigdy tam nie byłam. I mam nadzieję, że do takich spotkań dojdzie i w te właśnie miejsca ulubione nawzajem będziemy w najbliższych dniach czy tygodniach jeździć. Kochajmy Warszawę, bo to piękne, wspaniałe, inspirujące miasto.
1: Miasto, które daje mnóstwo możliwości, ale także zabiera nas w niesamowite podróże. I to nie tylko te prawdziwe, fizyczne, ale także w świecie naszej wyobraźni.
0: No właśnie, też mamy takie poczucie i chcemy też, żeby ta moja Warszawa była inspiracją do tego, by sobie opowiedzieć historie, które mogą być też wytworem naszej wyobraźni, bo ta moja Warszawa może się wiązać też ze skojarzeniem z jakąś legendą miejską albo z jakąś opowieścią, którą ostatnio czytaliśmy albo której ostatnio wysłuchaliśmy, więc to nie tylko ta Warszawa rzeczywista, ale to też to miasto takie wyobrażone, może wyśnione, miasto, które istnieje tylko w naszej wyobraźni. Dlatego myślę, że ważne są takie spotkania na żywo, bo naprawdę możemy się zainspirować również do tego, żeby po prostu ruszyć głową i ponieść i puścić wodze naszej fantazji.
1: Możemy też się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o naszych rodzicach, dziadkach, rodzeństwie.
0: Ale też rówieśnikach.
1: Otóż to.
0: Tak jest.
1: Kaja Stępkowska, Dom Spotkań z Historią, ale także Miasto Stołeczne Warszawa, czyli po prostu Pawilon Warszawy. To jest osoba, z którą miałam ogromną przyjemność teraz rozmawiać i która opowiadała o tym wszystkim, co spotkacie, kiedy właśnie do Pawilonu Warszawy się udacie.
0: Bardzo, bardzo dziękuję i wszystkim życzę czasu na marzenia, czasu na wyobrażanie sobie i czasu na poznawanie miasta, w którym mieszkacie.

No i powolutku dobiega końca nasze dzisiejsze niezwykłe spotkanie w radiowej świetlicy, którą mieliśmy ogromną przyjemność nadawać wprost z Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, czyli z PGE Narodowy, bo to tutaj odbywa się ta cała literacka uczta, na którą bardzo serdecznie Was zapraszamy, bo targi trwają do 31 maja, czyli do niedzieli włącznie, więc jeżeli jeszcze tutaj nie dotarliście, to macie okazję to nadrobić. Marta Powałowska, Zosia Montowska i Daria Brzezińska.

Kaczka to był tercet, który tworzył dzisiejszą audycję, a za jej realizację odpowiadał Paweł Miłoszewski. Bardzo pięknie Wam dziękuję i słyszymy się ponownie w radiowej świetlicy już w poniedziałek punktualnie. Nie, co ja mówię? We wtorek się słyszymy punktualnie o 16, bo w poniedziałek coś, co będzie niezwykłe, niesamowite i fenomenalne. W poniedziałek, 1 czerwca, przecież Antenę Polskiego Radia Dzieciom przejmują dzieci. To one zabierają dziennikarzom Polskiego Radia Dzieciom mikrofony i prowadzą swoje audycje. Dlatego koniecznie bądźcie z nami 1 czerwca od godziny 9 do godziny 19. No teraz to już wszystko chyba powiedziałam. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. Yeah.

0: Widziałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Dzień dobry, minęła 18. Martyna Guderska i Daria Brzezińska. Witamy w audycji Kultura nie śpi. Jak dobrze się z wami witać, jak za oknem świeci słońce, jest tak pięknie i cieplutko i majowo. Dzisiaj tematy, które mam nadzieję ucieszą zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo kto zajrzał do naszych mediów społecznościowych, ten już wie, czego może się spodziewać w dzisiejszej audycji. Tom i Jerry, proszę państwa, taki szalony duet wraca na ekrany kin w całej Polsce i o tej produkcji będziemy rozmawiać. Od 29 maja Toma i Jerry'ego można podziwiać w nowej filmowej odsłonie. Gościem naszego dzisiejszego spotkania będzie pan Tomasz Śliwiński, który udzielił głosu jednej z postaci albo dwóm. Sprawdzimy, porozmawiamy z panem Tomkiem, bo to jest bardzo tajemnicza sprawa. Jak wszystko to, co dzieje się w świecie Toma i Jerry'ego. Tajemniczy kompas, muzeum, wieczne miasto i wiele innych przygód, które mam nadzieję porwą widzów w każdym wieku. Może dorośli dzisiaj przypomną sobie historię Toma i Jerry'ego sprzed wielu, wielu lat. Dla mnie to jest taki powrót do dzieciństwa, taka troszkę nostalgiczna historia i wycieczka, więc już nie mogę się doczekać rozmowy z moim gościem, który w studiu pojawi się około godziny 18.30, a wcześniej po 18.00 będziemy zaglądać do Muzeum Łazienki Królewskie, które przygotowało moc atrakcji w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Oczywiście różne instytucje dwoją się i troją, żeby przygotować atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, takie wydarzenia familijne. No i oczywiście Muzeum Łazienki Królewskie nie zawiedzie. Zosia Zakaria.

Ja w towarzystwie Mateo za chwileczkę będą opowiadać o tym, czego się możemy spodziewać. I to nie koniec, proszę Państwa, dyskusji na dziś, bo po godzinie 19 z kolei rozmawiać będziemy o 25 takiej jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 26 maja wystartuje ten tydzień i potrwa do 1 czerwca. Jakie są założenia Ogólnopolskiego Dnia Czytania Dzieciom? Jak się do tego przygotować? Gdzie można czytać? W jakich okolicznościach? O tym porozmawiamy z ambasadorką Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, poetką, redaktorką, popularyzatorką literatury dziecięcej i młodzieżowej Dorotą Koman. Dziś w audycji będziemy także przypominać o zbliżającym się Festiwalu Alfabet, który także będzie cieszył wszystkie dzieci kochające dobrą literaturę w Lublinie. I to też będzie ten przełomowy weekend. Mówię o przełomie maja i czerwca. I to też wszystko jest powiązane z Dniem Dziecka. No i Dzień Dziecka też na pewno świętował będzie Wrocławski Teatr Lalek podczas przeglądu nowego teatru dla dzieci. Formuła Biennale, czyli spotkania odbywające się co 2 lata. Polskie Radio Dzieciom patronuje tym wszystkim wydarzeniom. Bardzo się z tego cieszymy. No i z racji tego, że patronujemy i mamy swój udział w tych wydarzeniach, będziemy Wam je relacjonować. Do Lublina się wybierzemy, żeby poprowadzić audycję specjalną 31 maja. Więc jeżeli ktoś będzie miał przestrzeń, żeby spędzić z nami czas w Ogrodzie Saskim, to oczywiście zapraszam serdecznie. Do Wrocławia też zamierzam zajrzeć 2 i 3 dnia czerwca, więc tutaj puszczam oko do wszystkich wrocławian i do wrocławskich krasnoludków również. A jeśli chodzi o zaproszenia do kin, to proszę Państwa, dziś wystartujemy i będzie można zdobyć zaproszenia na Toma i Jerego w audycji Kultura nie śpi, a od poniedziałku zaproszenia można zdobywać w radiowej świetlicy. To tyle tytułem wprowadzenia. Dodam jeszcze, że można się z nami kontaktować, telefonując pod numer 22 645 20 55. Oraz pisząc na adres dzieci@polskieradio.pl bądź bezpośrednio do mnie. Martyna.chuderska@polskieradio.pl. A już za chwileczkę w studiu zapowiadana gościni Zosia Zakaria.

0: Dobry.
1: Miło się spotkać, jak za oknem tak słonecznie, prawda? Po godzinie 18.
0: Mm-hmm.
1: Jak widziałyśmy się parę miesięcy temu, to jeszcze mrok o tej porze. A dzisiaj już zupełnie inna aura i inna energia wiosenna. No i oby ta aura utrzymała się i było tak pięknie i cieplutko, bo Muzeum Łazienki Królewskie szykuje moc atrakcji na Dzień Dziecka i oczywiście będziecie świętować nie tylko 1 czerwca, ale przez cały weekend.
0: O tak, u nas jest to święto dzieci. Dzień Dziecka to za krótko jeden dzień. Mamy całą barwę, całą ferię różnych atrakcji, różnych dni i bardzo, bardzo dużo wydarzeń dla dzieci i dla ich opiekunów.
1: Od czego zaczynamy w sobotę?
0: O, zaczynamy nawet od piątku, jeszcze od 29, aha, bo zaczynamy oczywiście od naszych obiektów, które są udostępnione dla wszystkich gości za darmo. Oprócz obiektów takich jak Pałac na Wyspie, jak Pałac Myślewicki, Stajnie Kubickiego, mamy do dyspozycji też nasze przestrzenie edukacyjne, do których też serdecznie zapraszamy. Piękną, starą Kordegardę z pracownią zachwytów, ale mamy też w Nowej Palmiarni miejsce, które można odwiedzić, a tam naszego kolegę animatora, który będzie pokazywał, jak rysować zwierzęta.
1: Zosiu, a ty jak będziesz świętowała Dzień Dziecka?
0: Pracowicie. Będę w Łazienkach, będę współtwórczynią jednego wydarzenia. Mhm. To wydarzenie, które nazywa się Niesforna Kuleczka, i powstało w zamyśle do wystawy Arnaldo Pomodoro, takiego włoskiego artystę, który stworzył niesamowitą geometryczną bryłę białą, która już od wielu lat jest w Łazienkach, więc być może ci, którzy tutaj odwiedzają nas i spacerują, to już ją znają. Ta dość duża bryła, duża kula przyciąga swoją uwagę i pomyślałyśmy w tym roku, że byłoby wspaniale stworzyć pewne wydarzenie, które będzie do niej nawiązywało. I trochę tak, trochę nawiązuje, trochę jest to odejście od sztuki figuratywnej w stronę kompletnego szaleństwa, bo najpierw mamy część opowiadacką, opowiemy o tym, jakie stworzonka mogłyby zamieszkać w tej kuli, a druga część to będzie część eksperymentalna z akrobatami. Więc mamy pokaz na pewno nie jednej niesfornej kuleczki.
1: Mm-hmm. Moją uwagę oczywiście przyciągnęło słuchowisko na żywo. Jak tylko mi się uda, to popędzę zobaczyć, jak to wygląda i się wsłucham, bo chyba tam szalał będzie razem z wami Szymon Kuśmider.
0: Tak, to słuchowisko Brąba, które już było realizowane w Łazienkach, tym razem uda nam się jeszcze raz je zrealizować. Tym razem w amfiteatrze, w nowej odsłonie z panem Szymonem. Także serdecznie zapraszamy wszystkich na Brąbę. Są jeszcze wolne bilety.
1: Proszę zajrzeć koniecznie, bo Zosia wspomniała zaledwie o kilku wydarzeniach, a jest ich naprawdę dużo, dużo więcej. I można sobie zaplanować cały weekend w Łazienkach Królewskich. I tak naprawdę te spotkania dotyczą tak różnych sfer, każdy może rozwinąć swoje zainteresowania, a może chcecie spróbować w ogóle czegoś innego i czymś innym się zachwycicie, bo Łazienki Królewskie to też takie muzeum zachwytów, o tym mówiłyśmy nieraz w różnych audycjach.
0: Tak, i ten zachwyt muzyką i teatrem. Mamy koncert Ciao Bambini z Magdaleną Kunce i jej fundacją Muniania, która też serdecznie zaprasza do Starej Oranżerii na koncert dla młodszych dzieci, dla jeszcze młodszych, takich około czteroletnich. Z kolei przygotowałyśmy teatr Kamishibai. Tutaj moja koleżanka Litka Iwanowska-Szymańska razem z Elą Kalinowską. Pozdrawiamy oczywiście. W oprawie muzycznej Ela tutaj pomoże Litce w stworzeniu historii o Kiopku, czyli o królewskim psie.
1: Zapraszamy. No, wiemy dobrze, że Litka też ma mnóstwo talentów i pięknie śpiewa i swój warsztat aktorski też cały czas rozwija, pisze, oprowadza, opowiada różne historie, więc na pewno warto też sobie ten punkt programu zanotować. A twoje wewnętrzne dziecko, do której z tych aktywności się

0: wie najbardziej?
1: Chyba do tej akrobatycznej, aha, bo przyznam szczerze, jeszcze chyba nigdy nie robiliśmy takiego wydarzenia w ogrodach, które łączyłoby sztukę współczesną z czymś, co ją uruchamia fizycznie, bo nagle może spojrzymy na nią zupełnie inaczej, z innej perspektywy, więc ten

0: Bo o ogromnym temperamencie, niezwykła dziewczyna i też o radiowym backgroundzie, bo kilkanaście lat pracowała w radiu, więc ma doświadczenie również w mówieniu do publiczności.
1: Moi drodzy, na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskiej znajdziecie wszystkie szczegóły. Można też wpisać razem z rodzicami w wyszukiwarkę hasło Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich i harmonogram kilkudniowego wydarzenia stanie wam przed oczami, więc można tam dowoli korzystać i wybierać. Gdybyście mieli pytanie na tym etapie rozmowy, pytanie do Zosi, to proszę do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55, a może po prostu chcecie nawiązać do Łazienek Królewskich, bo może to jedno z waszych ukochanych miejsc na mapie stolicy i chcecie powiedzieć o jakimś zakątku, zakamarku albo wydarzeniu, do którego jakoś mocniej bije wam serce. To zapraszamy serdecznie, a my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

Na twarzy uśmiech noś, projekt Jazz dla dzieci. Jak wchodzimy do Łazienek Królewskich, to od razu się uśmiechamy od ucha do ucha. A myśląc o zbliżającym się Dniu Dziecka, już na pewno planujemy i spacery do łazienek, i spotkania, warsztaty, koncerty. Rodzice dwoją się i troją, żeby zorganizować ten czas swoim pociechom, a Muzeum Łazienki Królewskie, proszę Państwa, zaprasza na aż 4 dni świętowania, jak obliczamy, bo 29 maja start. No i oczywiście świętujemy do 1 czerwca. O kilku wydarzeniach zorganizowanych

0: realizowanych z okazji Dnia Dziecka. Już z Osią wam opowiedziałyśmy. Teatr Kamishibai, słuchowisko na żywo, koncert i warsztaty przyrodnicze. Mamy przestrzeń twórczą Pracowni Zachwytów i zawody konne, ale dość nietypowe.
1: Tak, to hobby horsy. Być może znane naszym gościom i naszym słuchaczom.
0: Myślę, że tak. Próbowałaś kiedyś?
1: Nie.
0: Ja też nie.
1: Jeszcze nie, ale widzę, że jest duże zainteresowanie. Nie tylko w Łazienkach organizuje się tego rodzaju zawody. Konkurs skoków, uwaga, przez przeszkody. I to z całą strategią i dla dzieci, i dla młodzieży. Od 5 do w sumie 17 lat, więc bardzo duży rozstrzał wiekowy i też pewnie formuła tych konkursów, bo one są podzielone na kilka kategorii, jest różna, w zależności oczywiście od wieku i możliwości dzieci. Także zapraszamy na stronę, żeby zobaczyć, w których widełkach nasze dziecko się znajduje i do uczestnictwa oczywiście zapraszamy. A też na koniec jest taki konkurs, który się nazywa Potęga Skoków i on już jest dla wszystkich uczestników. Będzie polegał na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód. To jest trudność, ale jak podnosimy barierki.
0: Jak patrzę na te 20-30 centymetrów, potem 50-60, druga kategoria, 70-80 dla dzieci od 6 do 17 roku życia, no to proszę Państwa, to jest wyzwanie. Na szczęście dla mnie nie ma kategorii. Jestem za duża.
1: Myślę, że Stowarzyszenie Klub Sportowy Horsey Team znalazłby też, tak? Martyno, dla ciebie jakąś kategorię.
0: Ja może będę się po prostu przypatrywać i kibicować, klaskać.
1: I rżeć.
0: Tak, dokładnie. Trzeba przynieść własne koniki. Ale jak nie macie, to też się nie martwcie, bo można wypożyczyć na czas zawodów. Organizatorzy o to zadbali.
1: Dokładnie.
0: Wspaniale,
1: tak?
0: Bo może ktoś będzie obserwował skoki, zawody i pomyśli, ach, chcę spróbować, bo to takie fajne.
1: Tak, i organizatorzy też zapewniają, że wcale nie trzeba mieć jakichś wybitnych umiejętności czy wytrenowania, po prostu warto spróbować, czy to jest wasz sport.
0: Czyli trzeba po prostu przez ten tydzień poćwiczyć podskakiwanie jak najwyżej i może się uda.
1: Ale jest też instruktor na miejscu, który w razie czego wesprze nas, powie nam jakieś tipy, jakieś wskazówki, co mamy zrobić, żeby ten podskok był coraz wyższy.
0: Próbujcie, moi drodzy, a w konkursie można wziąć udział 31 maja między godziną 12 a 16:30. Trzeba się zgłosić do biura zawodów. Biuro jest czynne już od 11:00. A miejsce to łąka między dawnym hipodromem a ulicą Podchorążych. W mediach społecznościowych Muzeum Łazienek Królewskich jest specjalnie przygotowana mapka. Na pewno się nie zgubicie. Choć zgubić się w łazienkach, sama przyjemność. Ile miejsc można odkryć.
1: Popędzicie potem na hipodrom. Zapraszamy.
0: Tak. A mikrowyprawy łazienkowskie? Jeszcze może wróćmy na moment do tego wydarzenia.
1: To warsztaty też, które są dla dzieci już w wieku szkolnym, od 7 do około 10 roku życia, w Nowej Palmiarni, w naszej przestrzeni edukacyjnej. I będziemy rozmawiać o tym, jak zwierzęta i rośliny poradziły sobie podczas tej minionej, dosyć srogiej zimy śnieżnej.
0: No, były momenty trudne.
1: I dowiemy się też, czy ich relacja z klimatem jest skomplikowana, a także czym świat ożywiony zajmuje się wiosną. Więc dużo pracy nad obudzeniem się z tego zimowego letargu. Jeżeli ktoś lubi tematy przyrodnicze, to na pewno to będzie ta mikrowyprawa łazienkowska będzie dla niego odpowiednią.
0: Ja w tym roku wyjątkowo często miałam okazję obserwować przyrodę w łazienkach i ten przeskok zimowo-wiosenny jest niesamowity i moim ostatnim odkryciem są wspaniałe kaczki, które wyglądają obłędnie, są prześliczne, ale oczywiście i wiewiórki, z którymi biegnę się przywitać w łazienkach, i pawie, które znalazły sobie bardzo ciekawe miejsce przy jednym z budynków. Obserwowałam to zimą i tam sobie zasypiały, tak przytulały się nawet trochę do siebie. Też bardzo ciekawa historia.
1: Czasami
0: z pawiami.
1: Z budynków czują ciepło, ponieważ budynki są ogrzewane, więc one przy okienkach czasami otwieranych dla wentylacji odczuwają, że jest prąd ciepły. No a latem pewnie szukają.

0: Z kolei schronienia przed skwarem, przed ciepłymi dniami, też gdzieś w cieniu i czasami wcale nie na oczach wszystkich, tylko mają swoje ulubione miejscówki. Ale ja jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć o tych mikrowyprawach, bo ważnym takim elementem jest też to, że będzie obserwować wzrost roślin. Mhm. Ja mam taką refleksję, która mi towarzyszy od wielu, wielu lat, pracując w łazienkach, obserwuję, jak jest taki moment, którym ja jeszcze idę i myślę sobie, ta zima już mogłaby się skończyć, a potem nagle jeden dzień wystarczy, żeby wybuchło wszystko, żeby wybuchło, żeby było zielono wokół mnie, żeby wszystko pachniało. Oczywiście czasami to trochę więcej niż jeden dzień, przesadziłam, ale to w takim znaczeniu wielkiego zaskoczenia, bo ja wiem, że ta wiosna przyjdzie, a i tak co roku mnie zaskakuje. Tak. Pozytywnie i cieszę się tym zapachem, który mnie czasami aż powala. Idę i myślę, och, jak pięknie. Albo właśnie jak nagle przyzwyczajono do tego, że widzę z okolic Podchorążówki czy Myślewic nawet drogę i wiem, kiedy przyjedzie autobus, mogę go wypatrzeć, to nagle zrobi się taki burz zielono i już nie widzę nic. I już zarośnie to na tyle, jest takie listowie na drzewach gęsto, że już z odległości jest trudność wypatrzeć kogoś albo coś.
1: To mam bardzo podobne doświadczenia i też miałam takie poczucie dwa dni temu, jak wybrałam się na spacer z moim psem o dość nietypowej porze, bo wróciłam wcześniej z radia i poszliśmy sobie inną ścieżką, którą spacerowałam, może dwa tygodnie temu i tam się jeszcze nic nie działo, a przedwczoraj wszystko było już tak zarośnięte, taki gąszcz, wielki gąszcz i krzaki, i nasz kanałek gdzieś zniknął tam obrośnięty trzcinami i tak się zrobiło bajecznie i bajkowo i pomyślałam, jej, coś mi tutaj umknęło. Kiedy to się w ogóle wydarzyło?
0: A w Łazienkach Królewskich...
1: Tak, to jest wiosną.
0: W Łazienkach Królewskich jest wielka ekipa naszych kolegów, koleżanek, dzielnie pracujących, żeby tą wiosnę przywitać i tak naprawdę, żeby było nam miło. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam. Obserwuję ich z fascynacją, jak już ja przychodzę na godzinę 8 do pracy. Oni, mam wrażenie, że już w połowie pracy są, bo są urobieni, popachy dosłownie, bo pracują często zginając się, klęcząc, sadząc, podlewając, przycinając. Niesamowicie trudna, aczkolwiek pewnie piękna praca. Praca przy ziemi, przy plonach ziemi, przy kwiatach. Te wszystkie rabaty kwietne, czy zaułki, czy właśnie jakieś takie klomby, które nas cieszą, to jest ich zasługa. Bardzo im za to dziękuję.
1: Tak, pozdrawiamy ciepło, bo łazienki wyglądałyby zupełnie inaczej. To byłby taki zupełnie dziki ogród, chociaż są takie miejsca, gdzie jest
0: celowo zostawione, tak,
1: dziko niż innych. Inaczej zagospodarowanych, na to jest to oczywiście konkretny plan, prawda? Ale to też przyrodnicy biorą pod uwagę potrzeby stworzeń, które zamieszkują ogród.
0: Tak, i ten rok był taki dosyć dynamiczny i intensywny i trudny dla ogrodu, bo zima była dosyć sroga, więc dużo było prac związanych z odśnieżaniem. Potem wiosna, wiadomo, zawsze jest dużo. Mamy wprawdzie pomoc i różnych praktykantów i mamy prężnie działającą grupę ochotnicy, ogrodnicy, wolontariuszy, którzy wspierają muzeum w pracach przy zieleni, pracach ogrodu, ale jest to żywioł. I on ma to do siebie, że nawet teraz zapielęgnowany, jutro też potrzebuje tej pielęgnacji i czułej ręki.
1: Będziecie mogli sprawdzić, jak to wygląda 1 czerwca podczas spacerów i wyprawy krętymi ścieżkami łazienkowskich ogrodów, bo w Dniu Dziecka właśnie przygotowano takie aktywności. Można pobrać też bezpłatną broszurę do rodzinnego zwiedzania ogrodów. No i dzięki temu być może spacer będzie ciekawszy.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Jeżeli jesteście w Warszawie i chcecie wpaść, odwiedzić łazienki, to możecie przygotować się, już sobie tę publikację ściągnąć albo pobrać z kasy i przyjść z nią, poznawać łazienkowskie ogrody.
1: Tak, zajrzyjcie koniecznie do mediów społecznościowych.

0: Narodowych Muzeum Łazienki Królewskie i na stronę internetową www.łazienki-królewskie.pl. Tam broszurę można znaleźć, no i oczywiście harmonogram świętowania, czterodniowego świętowania. A 1 czerwca można bardzo, bardzo wcześnie pobiec. No może nie tak wcześnie, jak wstaje słońce, bo to już jest taka pora, no, przed godziną 6, ale łazienki można od 6 do 22 zwiedzać i podziwiać i chłonąć tę przyrodę.
1: Tak, i mogę powiedzieć w sekrecie, że to są przecudowne chwile w łazienkach, kiedy nie ma ludzi, kiedy budzi się przyroda i jest tak zupełnie dziko. Zapraszamy też o tej porach.
0: I późno wieczorem i wcześnie rano, prawda?
1: Słychać ptaki bardziej, jeszcze bardziej słychać budzące się życie, albo zasypiające już takie, które się wycisza do nocnego snu.
0: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zaprasza Polskie Radio Dzieciom i przede wszystkim Muzeum Łazienki Królewskie, Zosia Zakaria, która dzisiaj pięknie nam o świętowaniu wokół Dnia Dziecka opowiadała. Weźcie to proszę pod uwagę. Te wszystkie aktywności, na część wydarzeń trzeba się zapisać. Jest specjalny formularz przygotowany na stronie, więc może lepiej nie zwlekać, bo wiele osób na pewno z tych atrakcji będzie chciało skorzystać. Pięknie dziękuję, pozdrawiamy zespół i bawcie się dobrze.
1: Będziemy.
0: W łazienkach.
1: Dziękuję pięknie.

0: Byłeś ślepy jak kret.
1: Dziś wyborny masz wzrok.
0: Nazywają cię król, gdy wskakujesz na tron.
2: Czy znasz sens słowa miał? Umiesz rwać, umiesz gryźć.
0: A gdy oglądasz pion,

0: Być może to charakterystyczne intro pamiętają dorośli słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Tom i Jerry. Tom, szaro-niebieski, zarozumiały kot, który wszelkimi sposobami chce złapać Jerry'ego, czyli mysz, która całe życie spędza na uciekaniu przed Tomem. Ciekawe, czy te przygody Toma i Jerry'ego sprzed wielu, wielu lat pamięta mój dzisiejszy gość, Tomasz Śliwiński. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry wieczór. Oczywiście, że pamiętam, a w ogóle ten motyw przewodni, który się pojawił teraz, pochodził z serialu Tom i Jerry Kids. I to był taki jakby prequel, czyli opowieść, która pokazywała nam losy Toma i Jerry'ego, jak byli, no, dzieciakami, tak? Przed tymi przygodami, które znamy z tych krótkometrażowych kreskówek. No to właśnie to był taki serial, gdzie i ten mały Tom i jeszcze mniejsze Jerry też się właśnie gonili i różne tam historie były.
0: Drodzy słuchacze, Tom i Jerry powracają w wielkim stylu. Pojawią się na ekranach kin w całej Polsce już 29 maja. Tomku, dołożyłeś tam, no można powiedzieć, że taką dużą cegiełkę do tej realizacji.
1: Tak, miałem wielką przyjemność użyczyć swojego głosu w tej produkcji. Jestem tam narratorem, który pojawia się w różnych, czasami bardzo kluczowych momentach filmu. Miło mi jest tam anonsować niektóre, czasami troszeczkę groźne postacie, ale też niektóre elementy tego filmu nie mogę

0: mówić za wiele, muszę się gryźć w język, no bo wiadomo, że ja już trochę pracując nad tą produkcją widziałem, wiem więcej niż widzowie, więc tutaj, żeby nie spoilerować, muszę bardzo, bardzo uważać. No i użyczyłem też głosu kilku innym takim drugoplanowym postaciom, zważywszy na to, że moja fryzura jest fryzurą ujemną, czyli po prostu nie ma jej. Zagrałem też jednego z dżentelmenów, którzy tam się pojawiają, tak, takiego pana, jak powiedział mi reżyser, po warunkach. Na szczęście był w peruce, ale ona w pewnym momencie ulatuje w górę. Dlaczego, to sobie państwo i wy, dzieciaki, zobaczycie.
1: Ale głosu Toma i Jerry'ego nie usłyszymy w tej odsłonie.
0: To jest opowieść taka bardziej zbliżona z jednej strony właśnie do tego klasycznego wizerunku Toma i Jerry'ego, kiedy oni nie mówili, tylko właśnie tak jak klasyczne zwierzaki, po prostu wszystko oglądaliśmy jako widzowie pokazane gestem. Natomiast inne postacie zdecydowanie mówią, niektóre nawet dużo, inne nawet groźnie troszkę, więc różnie to bywa w tym filmie. Natomiast jest bardzo kolorowo i jest bardzo dynamicznie.
1: Tomku, a jak ty czujesz ten film, tę historię o Tomie i o Jerrym? Gdybyś spróbował spojrzeć, cofnąć się w czasie i spojrzeć na ten duet oczami dziecka.
0: Dorosłego dziecka takiego.
1: Tak. No właśnie, ta historia...
0: Brodacze, łyse dziecko.
1: No troszkę tak. Tak, tak. I teraz współcześnie.
0: To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo inne było poczucie komedii, kiedy powstawały oryginalne produkcje z Tomem i Jerrym. Jeszcze inaczej to wyglądało w kontekście serialu Tom i Jerry Kids, no bo klasyczny Tom i Jerry to wiadomo, te slapstickowe żarty, czyli ktoś kogoś nadepnie, coś się uderzy, ktoś się rozpłaszczy, potem się znowu napompowuje i jest tak, jak był wcześniej. W Tomie i Jerrym Kids mieliśmy historię taką właśnie bardziej podobną do innych animacji z tego okresu. To chyba było lata 80. czy 90. jakoś tak. Bardziej chyba początek 90. Natomiast jeżeli chodzi o tę odsłonę, kinową odsłonę Toma i Jerry'ego, to jest w ogóle ciekawy eksperyment. Bo to jest pierwsza odsłona Toma i Jerry'ego, którą tak naprawdę zrobili animatorzy spoza Stanów Zjednoczonych. Zostało to ten film wyprodukowany przez chińskie studio współpracujące z wytwórnią Warner Brothers. I to jest taki eksperyment podobny troszeczkę do tego, co zrobiono kiedyś w kontekście komiksu z myszką Miki, gdzie oddano francuskim twórcom, rysownikom możliwość zrobienia tych komiksów po swojemu, opowiedzenia tej historii w swoim klimacie. I tu jest podobnie. Mamy historię Toma i Jerry'ego, która jest, zaczyna się oczywiście w Nowym Jorku, w muzeum, bo to przygoda w muzeum, ale pojawia się pewien tajemniczy artefakt, który właśnie przenosi naszych bohaterów do takich stylizowanych, trochę takich średniowiecznych Chin właśnie. No i tam rozgrywa się główna przygoda.
1: Astralny kompas.
0: Tak, tak.
1: Tyle
0: tak.
1: wiemy. Tyle
0: tak,
1: wiemy
0: ja się gryzę
1: w
0: język cały czas.
1: Ja też się gryzę w język, chociaż przeglądałam kilkanaście razy co najmniej zwiastun, żeby tam wyłapać jakieś niuanse, jakieś drobne
0: Ja myślę,
1: szczegóły.
0: Że jeżeli zwiastun pokazuje nam klimat, a nie pokazuje historii i nie zdradza tego, co zobaczymy, to jest bardzo fajne, dlatego że w przeciwnym razie no, cała radość z pójścia do kina pryska, prawda? Kiedy już wiemy, że obejrzeliśmy ten film, powiedzmy, w trzyminutowym skrócie.
1: No, zdecydowanie zwiastun tak. zachęca.
0: Zachęca.
1: Spójrzcie, zajrzyjcie, zwiastun jest dostępny, można go obejrzeć, a ponieważ Polskie Radio Dzieciom jest patronem medialnym premiery, to będziemy mieli też dla was zaproszenia do sieci kin w całej Polsce. Dzisiaj, mam nadzieję, zaproszenia powędrują w dobre ręce, więc zachęcam do posłuchania krótkiej piosenki. My do rozmowy z moim gościem wracamy za kilka minut. No i może przygotujemy tutaj jakiś podstęp, żeby przekazać naszym słuchaczom zaproszenia.
0: Podstępny podstęp.
1: Tak, podstępny podstęp to będzie jakieś podstępne pytanie.
0: Tak.
1: Także bądźcie
0: Ale
1: czujni.
0: Niezbyt trudne.
1: Nie. 22 645 20 55. Przypomnę numer telefonu do studia, bo znajomość tego numeru na pewno się przyda.

0: Gościem audycji Kultura nie śpi jest dzisiaj Tomasz Liwiński, dziennikarz, lektor, którego usłyszycie również w najnowszej produkcji Tom i Jerry w kinach już od 29 maja. Mamy dla was dzisiaj zaproszenia. Pytania zostały już przygotowane błyskawicznie. Jak znajdziecie odpowiedź, to będzie to przepustka do zdobycia tych właśnie zaproszeń do kin, sieć kin w całej Polsce. Tomku, bardzo trudne są te pytania, no ale cóż, nasi słuchacze sobie poradzą.
1: Myślę, że tak. W klasycznych odcinkach Toma i Jerry'ego, w takich tych najstarszych, pojawiała się taka dodatkowa postać, właścicielki, pierwszej właścicielki Toma. No i właśnie, to jest dosyć podchwytliwe pytanie, podstępne, jak mówiliśmy. Czy w tych odcinkach widać jej całą postać? A jeśli nie całą, to co widać? Tak. Na przykład. O, niech to będzie pytanie. Był też jeszcze taki jeden bohater, klasyczny również w tych filmach, Bulldog, który też miał takie bardzo ciekawe imię. No właśnie, jakie to było imię? Może słuchacze odszukają. I jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego, że w pewnym momencie życia Jerry'ego pojawił się mały podopieczny, który miał na imię Taffy. No i jakim zwierzątkiem był ten Taffy?
0: Czy słuchacze mogą sobie wybrać jedno z tych pytań, czy muszą odpowiedzieć na wszystkie?
1: Myślę, że mogą sobie wybrać jedno z tych pytań, bo one są o takim samym podstępnym stopniu trudności.
0: Zapraszamy. 22 645 2055. Ja muszę przyznać, że pojawienie się Toma i Jerry'ego w tej nowej odsłonie w muzeum też zachęca do tego, żeby cofnąć się w czasie i obejrzeć filmy sprzed lat.
1: Tak. I to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo z tego, co pamiętam, to jest chyba pierwsza odsłona przygód Toma i Jerry'ego, która jest zrobiona w technice animacji trójwymiarowej. Ale warto zwrócić uwagę, że tworząc te wszystkie postacie w tym takim nowoczesnym stylu animacji, ja przynajmniej jako też widz, bo no miałem już okazję zobaczyć trochę tego filmu podczas pracy nad nim, że te animacje, zwłaszcza jeśli chodzi o same postacie Toma i Jerry'ego, bardzo, bardzo, bardzo mocno nawiązują do tych wizerunków, które znamy i kochamy. I myślę, że tutaj animatorzy z państwa środka dołożyli

0: wielu starań, żeby to rzeczywiście wyglądało ciekawie. I też to jest takie trochę egzotyczne podejście do całej tej historii, no bo mamy nam znanych bohaterów, ale mniej nam znany okres historyczny. Oczywiście wszystko jest umowne, bo to jest bajka, bo to jest fantazja, ale też w takim miejscu Tom i Jerry chyba jeszcze nigdy w życiu nie byli, no a będą na dużym ekranie.
1: Tomku, miałeś już okazję obejrzeć film w całości?
0: No w całości jeszcze nie, bo jak mi się zdarza właśnie czasami pracować przy różnego rodzaju produkcjach dubbingowych, co bardzo sobie cenię, to z reguły staram się nie oglądać wcześniej tego filmu, tylko właśnie pójść do kina i przeżyć to. Pamiętam, jak kiedyś miałem wielką przyjemność, wielką radość zagrać pod okiem nieżyjącego już pana Wojciecha Paszkowskiego, fantastycznego reżysera dubbingu w filmie Samoloty, taką postać nepalskiego samochodzika trójkołowca. To byłem wtedy na seansie z moim najmłodszym synem. I to było niesamowite wrażenie, jak się siedzi właśnie w sali kinowej, ten mały człowiek obok nas z popcornem i tak się nasłuchuje i pyta się od czasu do czasu: tato, kiedy ty będziesz? Tak.
1: Rozpoznał sen, głos taty?
0: Rozpoznał, tak? Rozpoznał. Jemu później też samemu się zdarzyło zakosztować przygody dubbingowej. Zresztą w ogóle miałem taką ciekawą historię przy jednej z produkcji związanej z pewnymi klockami, gdzie grałem potwora. Wtedy mój starszy syn z kolei miał kilka lat, no i przyszedł ze mną na nagranie. Siedział sobie, obserwował. Wtedy reżyserką była pani Agnieszka Zwolińska. Po nagraniu mówi: Igor, może wejdziesz sobie, zobaczysz, jak wygląda studio, jak to wszystko brzmi, bo nasz głos nagrany, my radiowcy to doskonale wiemy, inaczej brzmi, kiedy my go słuchamy nagranego, a inaczej, kiedy słuchamy go wewnątrz siebie, bo mamy tak zwane ucho środkowe. No, mały obejrzał to studio, stwierdził, że podoba mu się, ale nagrywał głosu nie będzie. No i wychodzimy z tego studia, idziemy na parking, ja mówię: no wiesz, synku, no ale to mogłeś właśnie usłyszeć, jak inaczej twój głos brzmi. A mały wtedy odpowiedział trochę tak jak Indianin z dawnych westernowych opowieści: ja nikomu obcemu mojego głosu oddawał nie będę.
1: Piękne.
0: Tak, tak, wielka prawda jest w dzieciach.
1: O tak. Ciekawa jestem, czy Ania, która się do nas dodzwoniła, zna odpowiedź na któreś z zadanych pytań. Cześć, Aniu.
2: Tak.
0: Cześć, Aniu.
1: Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Na które z pytań chciałabyś odpowiedzieć? Na to pierwsze, dotyczące opiekunki?
2: A na to pytanie zwierzaczkiem.
1: Ze zwierzaczkiem.
0: Okej. Zwierzaczek Taffy, którym opiekował się Jerry, i ten zwierzaczek sprawiał Jerrymu wielkie kłopoty czasami. I co to był za zwierzak?
2: Opiekunki widać nogi.
0: Tak, tak. Bardzo mocno dziękujemy osobie podpowiadającej i też pozdrawiamy
1: tak,
0: serdecznie.
1: Tak, to chyba brawa dla mamy. Wszystkiego dobrego wam życzymy i zapraszamy oczywiście do kin. Ale na Toma i Jerry'ego, ale muszę jeszcze dopytać, czy wy znacie tę historię sprzed lat? Znasz, Aniu? Bajkę o Tomie. Ty
2: wiem.
1: Nie pamiętasz. A mama?
2: Nie pamiętam.
1: A mama pamięta?
2: Nie wiem.
1: No to mama będzie miała okazję odświeżyć sobie pamięć. Zapraszamy was serdecznie, przekazujemy zaproszenia do kin. A chciałobyście kogoś pozdrowić?
2: Pozdrowić wszystkich moich koleżanek i wszystkich moich kolegów. I wszystkich z mojej rodziny i panią i wszystkich z Polskiego Radia Dzieciom i polskich słuchaczy.
1: My też pozdrawiamy was serdecznie, przyłączamy się do twoich pozdrowień. Jeszcze krasnoludki chciałyby nagrodzić cię fanfarami. I życzymy ci, Aniu, pięknego wieczoru i pięknego weekendu. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa, pa.
1: Drodzy słuchacze, a ponieważ jeszcze kilka zaproszeń oddamy w dobre ręce, dwa pytania i dwie odpowiedzi

0: Czekamy na kontynuację. 22 645 20 55. Pytanie o zwierzaczka.
1: Tak, jeszcze jest pytanie o zwierzaczka, jest jeszcze pytanie o imię buldoga. No, pytanie o postać opiekunki nam odpadło, no bo to wiadomo, że to były właśnie same nogi w kapciach. Czasami było widać troszeczkę spódnicy i fartuszka.
0: Tak jest. Tomku, a miałeś okazję w studiu dubbingowym spotkać też innych aktorów, aktorki, którzy udzielają głosu.
1: No
0: czy się nie spotkali?
1: To jest bardzo ciekawe,
0: razem.
1: Bo bardzo często te filmy i seriale animowane nagrywa się zupełnie osobno. Też chodzi o skupienie i oddanie jak najbardziej charakteru postaci, w którą się wcielamy. Oczywiście są też sceny zbiorowe od czasu do czasu w niektórych produkcjach, ale z reguły, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest tak, że nawet jeśli nagrywamy grupą aktorów jakąś większą produkcję, to jednak powoli nas po kolei reżyser albo reżyserka wywołują i wtedy wchodzi się do studia i się wciela w różne postacie.
0: A do której postaci z tych, którym udzieliłeś głosu w tej produkcji najmocniej ci bije serce?
1: Myślę, że do narratora, bo to jest jednak taka postać, która no, jest w tle, ale czasami mówi się, że właśnie dobry narrator, dobry lektor to jest taki głos, który jest, ale on nie przeszkadza widzowi. Poza tym to jest takie też brzemię takiej odpowiedzialności, no bo mój głos pojawia się pierwszy w filmie, kiedy już zapowiadam tytuł tego, co dalej będą widzowie oglądali.
0: A tymi widzami prawdopodobnie będą między innymi Pola i Max z rodzicami. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A jaki chórek ładny.
0: Jaki chór, jacy jesteście zgrani, cóż za synchron. Witamy serdecznie całą rodzinę, skąd dzwonicie?
2: Z drogi na Mazury.
1: Z drogi na Mazury.
0: Z drogi na Mazury, czyli takie mini wakacje przed wami. Ach, cudnie. To bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby do nas zatelefonować. A znajdziecie czas, żeby wybrać się do kina na Toma i Jerry'ego?
2: Tak.
0: A znacie odpowiedź na któreś z zadanych wcześniej pytań?
2: Tak.
0: Które to będzie pytanie?
2: Ostatnie.
0: Ostatnie.
1: Ostatnie.
0: Czyli dotyczące zwierzaczka czy buldoga? No
1: zwierzaczka.
0: To sprawdzajmy.
2: Buldoga.
1: Buldoga. No dobrze, niech będzie buldog.
0: Jak on się nazywał? Jak miał na imię?
2: Spike albo Spike.
0: Jeszcze raz, śmiało.
2: Spike albo Spike.
0: Spike? Czy ja dobrze usłyszałam?
2: Tak.
1: Chyba tak.
0: Spike albo Spike, tak?
1: Tak, no to myślę, że możemy uznać. Tak? Myślę, że możemy uznać, tak. Tak.
0: Ekspert uznaje odpowiedź, krasnoludki biją brawo.
1: Liczy się zabawa. Poza tym, ja bym tu zwróciłaś uwagę, ale jak zapytałaś się o to, czy dzieciaki chcą pójść do kina, to tak było, tak zdecydowane, tak pełne chęci, że ja myślę, że chociażby za to się należy nagroda.
0: Zdecydowanie. Moi drodzy, w takim razie przekazujemy wam zaproszenia. Mam nadzieję, że będziecie się cudownie wszyscy bawić. Podpytajcie swoich rodziców, czy pamiętają przygody Toma i Jerry'ego i czy mają swoje ulubione odcinki. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak. Tak.
0: Śmiało.
2: Cały świat. No.
0: Piękne pozdrowienia. Bardzo pojemne i dyplomatyczne. Dobrej drogi wam życzymy na Mazury bezpiecznej. Przede wszystkim odpoczywajcie i bawcie się dobrze. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Pa.
2: Pa.
0: I pan Marcin się do nas dodzwonił. Już sprawdzamy, czy to jest tak, czy to jest dobre połączenie. Halo, halo, dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy, panie Marcinie. Zdaje się, że pan chce odpowiedzieć na to trzecie pytanie.
3: Tak, witam państwa serdecznie. Ponownie panią, bo w muzeum się widzieliśmy znowu i bardzo miło pana Tomasza słyszeć, bo w innym radiu słucham często jego głosu.
1: O matko, jak mi miło.
3: Teraz właśnie w polskim radiu dzieciom.
1: Bardzo mi miło.
0: My też się bardzo cieszymy z tego spotkania i z tych odwiedzin. A jest wspaniała okazja ku temu, żeby się spotykać. No i głos naszego gościa zapewne usłyszą państwo również w kinie, jak wybierzecie się na film. Zna pan odpowiedź na pytanie?
1: Kim był Taffy?
3: Tak. to

0: Tomi był taką szarą, małą myszką, która miała pieluszkę.
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Za pieluszkę powinien należeć się jakiś dodatkowy bonus.
2: Aj, chyba będziemy musieli coś zdecydowanie wyczarować.
1: Bo to jest szczegółowa odpowiedź.
2: Tak, tak. Tutaj już pan dotknął sedna, panie Marcinie. W takim razie zapraszamy. Tak, chciał pan coś jeszcze dodać, proszę.
0: Tak, jeszcze tak w kwestii tej postaci... tej pani, tak? Mm-hmm. Bo to ta pani miała nazwę Mamcia dwa buty.
1: Tak.
0: Z tymi paprciami właśnie, tymi czerwonymi. To tak chciałem dodać jeszcze taką drobną.
1: Czapki z głów.
2: No muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem znajomości tematu. Chyba trafił nam się prawdziwy fan Toma i Jerry'ego.
0: Tego czasu tak, bardzo lubiłem oglądać, a teraz właśnie chciałbym synka zabrać, bo troszkę mniej widujemy tej bajki, ale bardzo chętnie właśnie odświeżymy w takiej postaci w kinie ze znajomymi głosami, także bardzo nam będzie miło obejrzeć. Dzięki państwu.
2: Wymarzona okazja, żeby wybrać się z synem do kina i pokazać mu też trochę swojego dziecięcego filmowego świata. Także zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy ciepło i do usłyszenia.
0: Dziękuję też. Pozdrawiam również ekipę radia i wszystkich słuchaczy.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.
2: No a ponieważ radio rządzi się swoimi prawami, to proszę państwa, musimy przeskoczyć przez godzinę 19.
3: Autopromocja.
4: Czemu w studni woda dudni?
5: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
6: A burczy bas na pewno burczy basem?
7: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
8: A co jeszcze w audycji?
9: Ciekawe wydarzenia.
10: Wartościowe książki.
11: I niepowtarzalne nagrody.
12: Posłuchamy też opowieści.
13: Usłyszymy dawne melodie.
14: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
15: I z wami.
16: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
17: Jolanta Kossakowska,
18: Monika Gigier,
19: Patrycja Cisz,
8: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
15: Autopromocja.
17: To jest powtórka programu.
2: Minęła godzina 19. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, audycja Kultura nie śpi. Dziś w audycji gość specjalny Tomasz Śliwiński, który jest lektorem, jest dziennikarzem. Znają państwo ten wspaniały radiowy głos z wielu animacji również. A w nowej odsłonie Toma i Jerry'ego Przygoda w muzeum, jak już Tomasz wspomniał kilka minut temu, udziela głosu narratorowi, ale też kilku innym postaciom, więc można, przysłuchując się tej animacji, też spróbować odgadnąć.
1: No właśnie, to nie do końca będzie takie łatwe, dlatego że, no wiesz, jak to jest, kiedy...
2: Wiem, dlatego że jesteś po prostu mistrzem...
1: Kiedy jest się narratorem, no to...
2: Udawania głosów.
1: Tworzenia, bym powiedział
2: i
1: nawet.
2: I potworzenia postaci.
1: Tak. Bo kiedy mamy głos, który jest narracją, to na przykład mówimy Tom i Jerry, przygoda w muzeum. A potem jak się zjawiają jakieś inne postacie, to przecież oni mówią z tymi zupełnie innym głosem.
7: Albo takim niskim.
1: No i...
2: Albo takim cieniutkim,
1: więc to, no to różnie bywa, więc nie za bardzo czasami można poznać mnie.
2: Mm-hmm. A w tym przypadku reżyser narzucał ci, jaką masz być postacią, jaki ma być ten głos, czy ma być nasycony, czy ma być cieniutki, jaki jest charakter postaci, czy to była taka twoja inwencja twórcza, przyszedłeś też z gotowym pomysłem na postać?
1: To jest tak, że bardzo często te postacie, zwłaszcza takie drobniejsze, które są w trakcie filmu i one są na drugim, czasami na trzecim planie, one też są ważne, bo cały film brzmi lepiej, jeśli oprócz tych głównych głosów całe tło żyje. Potem też można poznać dobrą animację, zwłaszcza taką pełnometrażową, że jej się dobrze również nie tylko ogląda, ale słucha. Bo kiedy ten cały plan dźwiękowy, tak to nazwijmy, żyje, my radiowcy o tym wiemy, to i obrazek lepiej na nas działa. Jeżeli chodzi o narratora, no to tak jak mówiłem, on musi być przejrzysty, tak? On musi sprzedawać klimat historii, ale narrator nie powinien przeszkadzać. Jeżeli na przykład czasami zdarza mi się właśnie, że jako lektor czytam jakieś filmy lub seriale, jeżeli ktoś mi powie, że na przykład dopiero wykrył, że to jestem ja, kiedy słuchał tak zwanej tyłówki, gdzie się przedstawia autorów tekstu, opracowania

0: studia i tak dalej, to jestem wtedy najszczęśliwszy, że ktoś po prostu dla kogoś ten głos był niewidzialny. Natomiast jeżeli chodzi o postacie, to różnie bywa. Czasami jest tak, że twórcy filmu wybierają drogą castingów, prób, głosy, które mają być podobne do oryginału. Czasami jest tak, że reżyser ma dowolność, żeby te głosy też pod kątem danego kraju, w którym powstaje wersja językowa, dopasować tak, żeby one jak najlepiej trafiały do widza, szczególnie do mojego widza. Natomiast tutaj miałem, myślę, że dosyć dużo swobody, ale to jest fajne, jeśli chodzi o reżyserię i prowadzenie aktorów dźwiękowych, że reżyser wskazuje takie niuanse. Podkręć tu, bardziej spokojniej tam. To są takie rzeczy, które troszeczkę przypominają pracę zegarmistrza. I Sebastian Drożak, który reżyserował właśnie Toma i Jerry'ego, Przygodę w muzeum, ja lubię z nim też pracować, bo to są takie delikatne jakby podkręcenia mechanizmu, które sprawiają, że potem aha, to tak może lepiej brzmieć. No i wtedy lepiej brzmi, a o tym się przekonamy w kinie.
1: A w obsadzie także Filip Karaś, Sebastian Perdek, Przemysław Glapiński, Paweł Rutkowski, Bartłomiej Wiater, Monika Dałkszo, Monika Markowska, Zbigniew Dziduch i oczywiście Tomasz Liwiński. Także wsłuchujcie się, wspaniała obsada, no a to dowodzi, że ta wyobraźnia reżyserska musi być ogromna.
0: Tak, zdecydowanie ogromna i też ja jeszcze chciałem nawiązać przez moment do strony wizualnej, bo to jest też fajne przeżycie zobaczyć, jak trochę z innego kręgu kulturowego tworzy się baśnie. Jakiś czas temu też w polskich kinach przez krótki czas była chińska animacja Neja 2 i też można było zobaczyć, jaka inna jest fantazja twórców z innego kontynentu. Dla mnie, też jako dla takiego dużego dziecka, o którym już mówiłem na początku naszej zabawy, rozmowy, tak, ale to jest zabawna rozmowa. Ważne jest to, że ten film pokazuje, jak można inaczej podejść do tych bohaterów i też pokazać coś innego widzowi, zwłaszcza temu małemu.
1: Wybierzcie się do kin. Przekonacie się na własne oczy, w jak doskonałej formie cały czas są Tom i Jerry. Już od 29 maja w sieci kin w całej Polsce można oglądać te przygody. Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. A my w Polskim Radiu Dzieciom będziemy mieli dla was zaproszenia. Słuchajcie uważnie audycji, szczególnie radiowej Świetlicy, codziennie od godziny 16 do godziny 18. Co więcej, będzie można też zdobywać filmowe niespodzianki. A ja bardzo dziękuję, że dzisiaj tak niespodziankowo wpadł do studia, do audycji Kultura Nie Śpi Tomasz Liwiński. Wielka
0: dziękuję.
1: To była przyjemność, Tomku, cię poznać i posłuchać twojego głosu i też zobaczyć głos.
0: No właśnie, to jest takie dziwne uczucie, tak? Jak cię nie tylko słyszą, ale i widzą, aż mi tutaj się głos załamał ze wzruszenia.
1: To prawda. Też czasami miewam podobnie, jak pytamy naszych najmłodszych słuchaczy, jak sobie nas wyobrażają.
0: Ja kiedyś miałem taką przygodę w warszawskim zoo, tak szybciutko powiem.
1: Bardzo proszę.
0: Stałem w kolejce po lody do budki z lodami z moim synem i poprosiłem, poproszę dwa lody truskawkowe. Boże, jakbym film słyszała. No tak, proszę pani, ja czytam filmy właśnie. To jest moja praca.
1: Czyli uważne ucho.
0: To uważne
1: stało
0: ucho,
1: w kolejce.
0: Tak, uważne ucho, uważne
1: tak,
0: ucho.
1: Tak. Tomasz Liwiński, bardzo dziękuję dzisiaj za spotkanie, a wy drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo już za chwileczkę w studiu pojawi się Dorota Koman i będziemy rozmawiać o 25. Odsłonie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. A czytanie dzieciom jest bardzo ważne. Nie tylko 20 minut dziennie, codziennie, ale jeżeli to jest minimum 20 minut dziennie, to jest wspaniale.
2: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się Dorota Koman, ambasadorka Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, ale przede wszystkim poetka, redaktorka, popularyzatorka literatury dziecięcej, młodzieżowej. No, wspaniała autorka. Jak ja jeszcze mogę cię zapowiedzieć, Dorotko? Bardzo się cieszę, że cię widzę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie, że tak ogromnie się cieszę i dziękuję za zaproszenie i ogromnie się cieszę, że cię widzę. Naprawdę. I że możemy rozmawiać o ważnych rzeczach, ważnych dla dzieci.
0: Tak. A ostatnio rozmawiałyśmy kilka lat temu o twoim tomiku poezji.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No popatrz, a ja najrzadsze rozmowy. Nie lubię rozmawiać o swoich wierszach. Ale bardzo lubię rozmawiać o dzieciakach i o tym, jak świetnie się wychowuje z książką w ręku, z dobrą muzyką. No nie chcę powiedzieć w słuchawkach, ale w domu, z teatrem, do którego się biega z małym dzieckiem. Dla was jeszcze jest niewyobrażalne, dla tych, którzy są mali, ale że nawet jak się jest dorosłym, a chodziło się do teatru w dzieciństwie, to się nadal lubi na przykład teatr lalek. Bo tak jest.
0: Tak jest. To prawda.
1: Bo to magia.
0: Ja w ogóle nie chodzę do dorosłych teatrów, na dorosłe sztuki. Biegam tylko na dziecięce.
1: Tylko na dziecięce?
0: Tak. I cały czas mam niedosyt, a jest tyle dobrych sztuk dla dzieci, że naprawdę doba ma za mało godzin.
1: Ale tak też jest bardzo dużo dobrych książek dla dzieci. Doba ma za mało godzin. No najcudniej jest z tą muzyką, bo ona nam najprościej towarzyszy. Chociaż ja lubię słuchać skupiona. Nie wiem jak ty, nie wiem jak wy, którzy jesteście teraz z nami. Ale często

0: zauważyłam, że muzykę tak się włącza po prostu, ale jak się tak prawdziwie słucha, to nie można jednocześnie prawie nic zrobić. No może sweter na drutach, jak to takie prościutkie. Chyba, że trzeba liczyć oczka, to już nie.
1: To już nie, ale to zależy, jaka muzyka, prawda? Jak nam tak dobrze towarzyszy.

0: czy jednak dla dorosłych też?
1: Dla dorosłych też.
0: Ale lubisz kino familijne, bo ja bardzo.
1: Lubię kino familijne i lubię polskie kino. I mam też dużo zaległości filmowych.
0: W ogóle, a masz taką półkę z zaległościami, bo ja mam i boję się, że się zawali, a przecież czytam na okrągło.
1: Oczywiście, że mam. Książki mam wszędzie. Od niedawna mam nowy regał ogromny, na którym książki się nie zmieściły, więc znowu są na parapetach, obok łóżka, na stolikach, na stole. Na stole w kuchni, na stole w pokoju. No, są tak naprawdę wszędzie.
0: Któregoś dnia znajdziemy w lodówce.
1: Może tak być. Może tak być. W lodówce jeszcze mi się nie zdarzyło zostawić przez na przykład roztargnienie, ale chyba już jestem blisko.
0: Ale przez roztargnienie po długim czytaniu zostawiłam kiedyś okulary w lodówce i naprawdę to była taka odmiana, wiesz, gdzie jest całe moje życie, tak? Pan Hilary wstał o świcie. Gdzie jest całe moje życie, czyli gdzie są moje okulary? Pyta pan Hilary. I w momencie, kiedy już się poddałam, otworzyłam lodówkę i zobaczyłam leżące tam okulary, to stwierdziłam, że czasem trzeba też spać, ale rzeczywiście, ja w ogóle bardzo często rozmawiając, wiesz, o książce słyszę, że książka świetnie usypia. No mnie akurat właśnie książka nie usypia, ponieważ ja bardzo chcę zawsze wiedzieć, co będzie dalej. I od dzieciństwa miałam tak, że musiałam budzić tego, kto mi czyta. Bo dorośli już by zasypiali. Ja ewentualnie mogłam jeszcze wziąć książkę pod pachę i pójść do babci do drugiego pokoju i powiedzieć, czytaj mi. Tak dalej, więc...
1: Ale to jest dobry test na dorosłych. A propos konkretnych książek i tego zasypiania, to Grzegorz Kazdepkę często o tym mówi, że trzeba pisać takie książki, przy których dorośli nie zasypiają, tak żeby się dobrze bawili razem z dziećmi.
0: To prawda, ale to Wanda Chocącka cudnie mówiła, że najpiękniejsze dla dzieci są te książki, przy których bawi się cała rodzina. Mm. Dlatego, że wtedy nikt nie musi odrabiać takiej pańszczyzny, czytając taką książką. Takich książek jest mnóstwo, ale przede wszystkim, wiesz, i te książki, które są klasyczne, są dla nas dorosłych interesujące, bo cofamy się w czasie i nagle widzimy, że odczytujemy inne treści niż wtedy, kiedy byliśmy mali, prawda?
1: Bo mamy, tak, miewam tak coraz częściej. Nie tylko z Muminkami, nie tylko.
0: No nie, zdecydowanie nie tylko z Muminkami. Ile treści jest pochowanych między wersami. Mhm. I to jest, nie mówię tutaj, wiesz, o takim puszczaniu oka ponad głową dziecka, bo za tym nie przepadam, kiedy dziecko się nudzi, a dorosły mówi ho, ho, ho, ile tutaj przemycono. Troszkę jak z tekstem kabaretowym, tak? Mhm. Mówimy jedno, czytamy drugie. Tylko mówię teraz o tym, że my... to pewnie o tym samym mówisz, nosimy swoje doświadczenia, a poza tym widzimy już wtedy różne gry literackie, już jesteśmy dużo bardziej oczytani, wiemy i wiesz, ja teraz to przerabiam po raz kolejny, bo ja mam teraz małego wnuczka. I mały wnuczek, co prawda na razie jest wszystko, co czytamy, jest o pociągach, więc jeszcze niedługo przyjdę tutaj i pomyślę, że zwariowałam, będę miała gwizdek na przykład i czapkę konduktora. Że tak. Ale wiesz, ale to jest świetne, a świetne jest to, że on też różne rzeczy kojarzy i myślałam, że tak czytam mu te Muminki, on jeszcze taki malutki, po czym przyniosłam mu takie wielkie puzzle, wiesz, nie żadne 1000, tylko takie duże, dla małych łapek muszą być duże puzzle, a on tak sobie siedzi i mówi mi, i to była mi. I wiesz, jak zaczął pokazywać mamę, tatę i wszystko dobrze, to myślę sobie, nie no, naprawdę, porozmawialiśmy o literaturze.
1: Wspaniale.
0: Nie ma takiego czasu, w którym to się zaczyna, wiesz?
1: Nie
0: mam wrażenie, że kiedy to się stało, że on już tak po prostu bierze mamę Muminka, bo wiadomo, że musi mieć torebkę, prawda?
1: No oczywiście.
0: No, to jest oczywista oczywistość.
1: Oczywista oczywistość i cudownie, że są takie programy, jak na przykład ten Instytutu Książki, że maluszki nie wychodzą ze szpitala z książką, ale mama może wyjść już z książką dla maluszka.
0: No tak, kiedyś tak. To jest piękny pomysł. I wiesz, ach, szpitale i dzieci to jest już zupełnie jeszcze inna historia, wiesz? Kiedyś jak miałam syna w szpitalu, to zabierałam książki, żeby dobrze mu czas mijał w tym szpitalu. A potem było tak śmiesznie, bo było coraz więcej dzieci. Jak przychodziłam, to było takie, o, idzie pani
1: idzie
0: z książkami.
1: Pani od książek.
0: Tak. I to były dzieci na reumatologii.

0: patologii, więc dzieci, które często były na wózkach, wiesz, takiego. I to był 18-latek niemal, bo wychodził, i kiedy wychodził, to trzymaliśmy za niego kciuki, żeby maturę zdał dobrze, bo on tak miał niedużo czasu do tej matury. Tam się leży bardzo długo, więc tworzą się automatycznie takie grupy towarzyskie i słuchaj, niezależnie od tego, oni się po prostu schodzili i czasem wpadałam z książką, akurat nie wiem, czy redagowaną, czy czytaną. Pracowałam wtedy w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Przyszłam kiedyś, obsługiwałam Angielskiego Króla, też im się podobało. Także w pewnym momencie tylko zaczęłam się zastanawiać, że muszę skończyć, bo dalej jest już bardzo poważnie. Ale to było przepiękne. Ja myślę, że to była taka magia słuchania po prostu, wiesz, razem. Przecież no, trudno, żeby była książka od 3 do 18.
1: No właśnie. Czy jest taka granica? I czy są książki za trudne dla dzieci?
0: Znaczy, ze swojej perspektywy to myślę, że niektóre książki przeczytałam za wcześnie, bo świat przedstawiony w tych książkach był tak smutny, że ja tym smutkiem przerastałam. I wiesz, dziecko jest, ale nie byłam, nie mówię teraz o wieku dziecięcym. Dziecięcym chyba nie było czegoś takiego, ale mówię o takich wczesnej nastolatce, wiesz. Ja miałam starszych znajomych od siebie, o te parę lat najczęściej. I oni czytali takie książki, które już, no ja też chciałam czytać te książki. No i w momencie, kiedy je czytałam, to myślę, że się zaczęłam garbić z lekka, tak przynajmniej psychicznie. I myślę, że ten moment, w którym miałam potem synka i zaczęłam tak dużo czytać książek dla dzieci i dla młodzieży, bo zawsze myślałam, że to jest, myślałam i myślę, że to jest genialny temat do rozmów, żeby nie pytać tylko, co jadłeś, co było na obiad w szkole, albo co dostałeś. I jeszcze słuchać bardzo odpowiedzi, bardzo mocno w takich rozmowach, wiesz, z wychodzących z książki, z filmów właśnie, z teatru. Bo my teraz zapominamy to robić, my dorośli też. Bo wychodzimy, już nie rozmawiamy o tym filmie, bo za 15 minut to już mamy zupełnie inne życie. A z dzieckiem jest najpiękniejszy ten moment, że się możemy zatrzymać. Więc jeśli są z nami też dzisiaj rodzice, to sobie ufundujmy te minuty zatrzymania i rozmowy z dzieckiem.
1: No myślę, że coraz częściej czujemy, jak to jest potrzebne i jakie to jest dobrodziejstwo i jak bardzo nam tego brakuje. Ale wiesz, że mam takie doświadczenia z kolei z moimi córkami, czytania i powrotów do czytania, bo one teraz już są naprawdę całkiem duże. I nawet jeżeli miały takie momenty odłożenia książki na wiele miesięcy, bo taki okres też był w ich życiu, to jednak to, co dostały, to czym się obdarowałyśmy nawzajem przez te pierwsze lata, owocuje tym powrotem właśnie w nastoletnim życiu.
0: Że ten bunt trwał kilka miesięcy.
1: Tak, kilka miesięcy może trwał, ale jakby to, co się zawiązało przez pierwsze lata życia, było tak fundamentalne, że jest do czego wracać. I one już po pewnym czasie wróciły. Zaczęły szukać swojej literatury, pojawiają się rozmowy, pojawiają się dyskusje. Może nie zawsze mi się podoba to, co czytają, ale to też jest ciekawe.
0: Ale one przynoszą ci i mówią, przeczytaj, mamo?
1: Tak.
0: I wtedy jest to, no, wtedy to jest, nie o to chodzi, żebyśmy mieli takie samo zdanie.
1: Oczywiście to podobnie jest z muzyką, podobnie jest ze sztuką, podobnie jest z teatrem.
0: Z językiem. Z językiem, kiedy mówicie nagle dwoma językami. Wczoraj, wiesz, szłam sobie z tak zwaną młodszą, nawet nie młodszą nastolatką, bo 13-latką. I ona mi mówiła różne słowa, niewiele zapamiętałam. Ale wiesz co, mówiła to z taką przekorą, że tak, ona wie, ale tak naprawdę musi najpierw komuś powiedzieć, co chciała powiedzieć. Bo to jednak, no nie wiem, bo zadałam jej pytanie, czy to są takie powszechnie znane słowa. Ona mi, wiesz, no nie, to które wygrało, to dwie osoby znały z tego. Jeden to był mój tata, bo mu powiedziałam. To bardzo mi się podobało w ogóle.
1: Tak, ale moje dzieci też były zaskoczone jakie słowa zostają słowami rok. Mówią, że to wcale nieprawda. Że to są tak popularne słowa akurat
0: w
1: ich kręgach.
0: W związku z tym zastanawia mnie, wiesz, bo przecież czytając mamy nie tylko to, że nasze dzieci potem pięknie mówią, bo no nie da się czytając

0: nie przesiąkać językiem, prawda? Nie mówię, że trzeba naśladować, nie daj Bóg, żeby mówić językiem, naśladując język literacki, bo język mówiony, pisany jest, język mówiony
1: nie wytrzymalibyśmy tego.
0: Tak, nie wytrzymalibyśmy tego, albo byśmy myśleli, że to jakaś pani z innych czasów tak się przeniosła i mówi.
1: Jak w godzinie pąsowej róży.
0: Tak, tak. Natomiast zastanawia mnie, wiesz, zastanawia mnie właśnie to, że jest tyle zmian językowych i na przykład i dość częsty temat mój rozmów z młodzieżą, z dzieciakami, bo one czasem używają jakichś słów, czasem przekręcają i uwielbiam to obserwować. Uwielbiam obserwować, jak one dorastają do coraz dłuższych zdań, wiesz, do własnego zdania. No wczoraj właśnie wysłuchałam własnego zdania, bardzo podobnego do, bo ja mówię, wiesz, no, ogłaszają. Ja, to nie jest moje środowisko, ja tego języka nie znam, ale z przyjemnością posłucham. Natomiast kiedy jako redaktor rozmawiam z pisarzami, którzy używają, to mówię, uważaj, bo za rok już
1: to
0: nikt
1: już
0: nie
1: się
0: będzie...
1: zdezaktualizuje.
0: Tak. I przez to będziesz miała już książkę, która będzie ramotą dla nich, ponieważ ten język nasz codzienny, który też bardzo się zmienia. Też bardzo się zmienia. Ale jeśli chcemy bardzo być tacy aktualni w tym języku i używamy młodzieżowego języka, to znaczy, że ten język już prawdopodobnie jest parę kroków dalej. No i naprawdę napisze się od razu ramotka.
1: Tak, ale to twoi autorzy, autorki, których teksty redagujesz, mają wielkie szczęście, że mają ciebie.
0: Tak myślisz?
1: Takiego podpowiadacza, tak.
0: Wiesz co, no,
1: ja myślę,
0: że podpowiadacz ze mnie, wiesz, ja się sama kiedyś samozwańczo, bo bardzo nie lubimy dzieciaki, które chodzą do szkoły, na pewno wiedzą, jak działa czerwony długopis. To nic miłego, w związku z tym ja nie używam czerwonego długopisu, ale taki zielony, pełen nadziei, ponieważ uważam, że każdy tekst, wiesz, który się samemu pisze, to opowiem wam może, na czym taka praca polega, bo jak piszemy sami, to nie widzimy swoich błędów, bo gdybyśmy, i nie mówimy o ortografii czy czymś takim, ale nie widzimy swojego błędu, nie widzimy swojego na przykład myślenia, które jest nagle nielogiczne, albo właśnie, nie wiem, powtórek słów, takich rzeczy nie widzimy, bo gdybyśmy widzieli, to byśmy przecież tak nie napisali, prawda? Być może po jakimś czasie zauważylibyśmy to. Natomiast jeśli się ma redaktora, to ma się takiego najlepszego przyjaciela tego tekstu i siebie. I myślę, że ci ludzie, którzy ze mną latami pracują, wiesz, i robisz z kimś siódmy tom, dziewiąty tom, albo wiesz, albo nowe książki kolejne, no to wiedzą, że jeśli ja już biorę ten zielony długopis i sobie zaznaczam, i to znaczy, że będzie lepiej. Albo
1: macie
0: że
1: do siebie
0: możemy
1: zaufanie.
0: To przegadać, bo nie ma się też co upierać. Chyba, że na 400% coś, czegoś jesteś pewna, ale to nie ze mną. Ja się nie upieram, ja nie lubię upartych. Lubię uparte osoby w sensie charakteru takiego, że wiesz, uprę się i coś zrobię, ale ja się nie upieram, bo to jest książka autora, nie moja. Ale to się prawie nie zdarza. Naprawdę, tak. Nie pamiętam, żebyśmy...
1: Dobrych autorów pod skrzydłami.
0: Właśnie, ja mam dobrych autorów. Mam szczęście.
1: Już nie ma przypadków, tak siebie przyciągnęliście po prostu.
0: Tak, ale cieszę się, jak ich książki osiągają, wiesz, osiągają... przede wszystkim, jeśli trafiają do czytelników, z tego się ogromnie cieszę, bo to jest najważniejsze, żeby książki były... Te książki były czytane. Potem za tym często idą nagrody. Wiesz, no ja się naprawdę tak bardzo cieszę, że ktoś kiedyś powiedział, czy się ze swoich tak cieszę. Ja mówię, że nie.
1: Ale to też takie trochę twoje, no takie trochę twoje dziecko.
0: Takie, wiesz co, bo właśnie tak, wiesz, jak się przyjaciołom coś dobrego zdarza, to prawdziwie w takim momencie jest, nie tylko w biedzie się poznaje przyjaciół, ale też właśnie w wielkiej radości. Czy ktoś jest w stanie udźwignąć tę twoją radość, czy też powie tak, tam wcale tak dobrze nie jest.
1: Nie, no dźwiganie radości, jak to brzmi, ale...
0: Tak, bo trzeba się radością dzielić, prawda?
1: Jest.
0: I trzeba umieć też to, że ktoś frunie i ty patrzysz i podziwiasz. Ła, ale pofrunęła, ale pofrunął, prawda?
1: Tak, ale to jest wyraz takiej oczywiste. Największej przyjaźni i myślę takiego prawdziwego bycia razem, jak się jest w tym sukcesie.
0: To prawda, ale sukces naprawdę czasem kończy się też takim

0: takim małym murem, który się wokół tego człowieka, takim małym murem zawiści. Ma, wiesz, jesteśmy to takie ludzkie. Bywamy
1: tak
0: zazdrośni.
1: Bywa.
0: Lepiej, żebyśmy nie byli zawistni. Byłoby cudownie, ale świat jest jaki jest. Wiesz, to jest tak, że nie tak łatwo, jeśli o czymś bardzo marzysz, nie wiem, przekładając to na spódniczki na przykład. Albo na wymarzoną zabawkę dla chłopaków może. Przełożymy na ulubioną zabawkę. I nagle widzisz, że temu twojemu przyjacielowi się po prostu do nóg ścielą te rzeczy, te zabawki. Albo twojej przyjaciółce te spódniczki. To czasem można sobie pomyśleć, a ja... Ale można też pomyśleć, jak jej ślicznie w tej spódnicy. Albo jaki on jest szczęśliwy, prawda?
1: Ale jak ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni, do przyjmowania takich komplementów, ja to widzę szczególnie, jak mówię jakiś komplement kobiecie, którą mijam na ulicy, albo wchodzę do sklepu i stoję przy kasie i jest pani kasjerka, która kasuje te moje zakupy i ja sobie na nią patrzę, coś mi się w niej spodoba, mówię tak, ale ma pani piękny makijaż, ma pani piękną fryzurę, jak pani dzisiaj wygląda obłędnie. I to jest taki moment takiego... trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Tak czuję, ta pani, że to przyjęcie tego komplementu i to szczególnie od innej kobiety jest trudne.
0: Ewentualnie można jeszcze pomyśleć, może czegoś ode mnie chce?
1: Tak, na pewno czegoś ode mnie chce. To na pewno nie jest bezinteresowne. Tak bywa.
0: Tak, ale my sobie rzadko mówimy komplementy, więc to jest też kwestia wyjątkowości tej sytuacji w życiu tej pani, załóżmy, kasjerki, tak?
1: Tak.
0: Że to jest wyjątkowa dla niej sytuacja, bo najczęściej niestety ona od takich ludzi jak ty słyszy, ale od innych nie. Rzeczywiście...
1: Jakiś podstęp pewnie.
0: A ty umiesz przyjmować komplementy?
1: Też mam z tym trudność, oczywiście.
0: Właśnie sobie zrobiłam szybki rachunek sumienia, że wiesz, nie wiem, a szczególnie nie wiem, co zrobić z komplementem, na który tego dnia z pewnością, jeśli już jesteśmy przy, nie wiem, na przykład dobrze zrobionych włosach albo makijażu, na pewno tego dnia tak się nie czuję, nie wyglądam i słyszę komplement, to tak nie wiem, co z tym zrobić, bo no co mam powiedzieć, no nie mogę dobrze wyglądać po 2:30.
1: A daj spokój.
0: Właśnie.
1: Moi
0: albo
1: drodzy,
0: chciałaś coś?
1: Tak. Moi drodzy, powiem wam, że bardzo ciekawie zaczęłyśmy temat, do którego chciałam dzisiaj nawiązać. Tak w ogóle od drugiej strony zawaluowałam czytanie Mądrość, Siła i tydzień wspólnego czytania, ogólnopolski tydzień czytania dzieciom.
0: Tak. O
1: którym chciałyśmy wam dzisiaj też opowiedzieć. Ale tu nie ma przypadków, bo te hasła czytanie, mądrość, siła, to się wszystko zawiera w tym, o czym rozmawiałyśmy. I nawet jak zajrzycie na stronę Cała Polska czyta dzieciom i poczytacie raporty, czy też jakie są efekty czytania dzieciom, efekty badań, to się okaże, że to wszystko, o czym wspomniałyśmy kilka minut temu, składa się na tę całość.
0: Tak.
1: Więc pozwól, Dorotko, że wrócimy do tych wątków zaraz po krótkiej piosence. Gdybyście chcieli przyłączyć się do naszej rozmowy, o coś zapytać, może jakiś wątek was zatrzymał, zainteresował, może wzbudzi jakąś refleksję.
0: Jaka to siła
1: o jaką
0: płynie?
1: To siłę chodzi? Siła, która płynie z czytania. Może macie jakiś pomysł, swoją refleksję, to zapraszamy. 22 645 20 55.

0: To była Dorota Miśkiewicz i Spóźniony Słowik. Wysłuchaliście tej interpretacji, a my troszkę rozmawiałyśmy o Dorocie Miśkiewicz i o jej wielkim talencie. Troszkę o literaturze oczywiście i o tym, że w przyszłym tygodniu zaczyna się tydzień czytania, moi drodzy. Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom. 25 już,
1: tak.
0: A zacznie się 26 maja. Można sobie wymarzyć lepszą datę.
1: Zaczyna się w dzień matki, mamy. A kończy się w dzień dziecka.
0: Tak, 1 czerwca.
1: Tak to było wymyślone, bo przecież można było zacząć od poniedziałku, prawda?
0: Można, ale to by było takie pospolite. Od... Zaczynanie od poniedziałku.
1: Dużo lepiej zacząć od wtorku, jeśli właśnie we wtorek jest dzień matki, a mamy czytają, tatowie czytają, babcie tak. Czytają, dziadkowie czytają.
0: Mamy piękną akcję, oczywiście.
1: Wiesz, no tak. I teraz jak sobie pomyślisz, w naszej piosence ze słowami Jacka Cygana o jak cała Polska czyta dzieciom, jest takie zdanie, bo Polska to mama. Ale wydaje mi się, że minęło te 25 lat i Polska to mama czytająca, tata czytający. Jest dużo rodzin, które czytają, a do tych, które nie czytają, my też byśmy bardzo chcieli dotrzeć, bo te dzieciaki, które mają mało czytane, mają po prostu dużo gorszy start w życiu. I to, wiesz, nie ma się co zastanawiać, tak po prostu jest, bo badania badaniami, one to potwierdzają oczywiście, ale to, czego nam bardzo często brakuje, to właśnie osłuchanie z językiem, to prowadzenie rozmowy, to umiejętność opowiadania. Kiedy ja byłam mała, to uwielbiałam, jak mi opowiadał dziadek. Co prawda zawsze o wojnie opowiadał, ale no, wojnę przeżył. No to o niej opowiadał, tak? I o kotach, które do niego do pracy przychodzą. I ja codziennie pytałam, ja nie wiem, czy mój dziadek już w pewnym momencie nie musiał wymyślać tych kolejnych kotów, bo ja ciągle pytałam, a masz dziadku w pracy nowego kota? No i nasłuchiwałam, jak to jest. Natomiast teraz bardzo często komunikuję,

0: dyskutujemy sobie poszczególnymi zdaniami, bardzo często używamy wszelkich rozkaźników, w tym sensie, że wiesz, biegnij, dojdź, każdy, tak? Dojdź, pamiętasz, zabierz, spakuj. Ja sama, jak kiedyś taki wiersz sobie dla mojego syna napisałam, to jeszcze były czasy opowieści, ale jednak posłuchałam sama siebie i mówię jej, cały czas spakuj tornister, wziąłeś, tak, wziąłeś, dołóż kapcie, spakuj, dołóż tam, nie wiem, kostium gimnastyczny, tak. No, taka jest nasza codzienność. Jest bardzo mało czasu na opowiadanie i dzieciaki często nie potrafią, wiesz, obejrzały coś fajnego, ale nie mogą opowiedzieć, już nie mówię od początku do końca, ale gubią się
1: po brakuje im słów.
0: Tak, często. Brakuje słów, ale też brakuje tej ciągłości myśli. Po prostu, nie, a kiedy mówimy, kiedy opowiadamy sobie, tak jak my choćby przed chwilą, tak, jesteśmy z pokolenia, które jeszcze słuchało opowieści, no to to się tak plecie. Tak. Czy gaduli.
1: I gaduli się, tak pogadulimy tak sobie się, dzisiaj. Takie tak piękne słowo gaduli, usłyszałam tak. od małej dziewczynki, żebyśmy sobie tak pogaduliły. Tak, pogaduli. I to jest cudne, bo każdy ma swój temp, moi drodzy.
0: Ale to jest bardzo ważne. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, bo kiedy mówimy, to poznajemy drugiego człowieka. Nawet i kiedy słuchamy, poznajemy jeszcze bardziej. A co może być piękniejsze niż móc komuś coś ważnego dla nas opowiedzieć, nawet jeśli to są drobiazgi, ale to są nasze drobiazgi, one są ważne. I poznać kogoś właśnie przez jego opowieści, jego drobiazgi, jego historię. Jego koty, które przyszły albo nie przyszły, tak, albo o czym się marzy. Jakie to fajne. Usiąść i opowiedzieć sobie, o czym się marzy. Tak po kolei, nie wymienić, co trzeba kupić, tylko czy się ma psa, czy się nie ma psa, czy się o nim marzy, czy się nie marzy, bo się na przykład psa boi. I nagle zaczynają się opowieść dzięki temu, że mamy słowa.
1: Tak. No wiesz, o liście zakupów też można opowiedzieć w sposób ciekawy. Tak. Może poetycki, może abstrakcyjny, może śmieszny. Na różne sposoby można.
0: Ale wiesz, listę zakupów gaduli. Mamy wszyscy jakoś w jakiejś części opanowaną. Natomiast miałam wrażenie, że coraz rzadziej mówimy o uczuciach, o emocjach. Coraz trudniej jest dzieciom nazywać swoje emocje, ale to, że one nie mają nazwy w ich głowie, to nie znaczy, że one tego nie przeżywają, ale nawet nie mają nam jak opowiedzieć, bo jeśli tylko na pytanie, jak było w szkole, dobrze, to nie znaczy, że było tylko dobrze, bo może było coś, bo może gdzieś się możesz się czegoś przestraszyć, z czegoś ucieszyć, wiesz, mogłaś się czegoś wstydzić, coś mogło cię przerastać. Jest tyle uczuć i właśnie o uczuciach, o naszym odczuwaniu bardzo chcielibyśmy jak najwięcej rozmawiać, a to jest trudne.
1: Więc, to jest trudne.
0: Ale książki to przynoszą, prawda?
1: Tak. Tak, zdecydowanie. Ale wiesz, teraz przypomniałaś mi o takim cyklu audycji, które prowadziłam w innym radiu dla dzieci wiele lat temu. Wymyśliłam sobie takie czwartki z emocjami i to była długa audycja, czterogodzinna. I to były najtrudniejsze audycje, dlatego, że w czasie tych czterech godzin dzwoniło najmniej dzieci, które chciały o emocjach rozmawiać. Emocja była jakby bohaterką jednego ze spotkań, każdego z tych czterogodzinnych spotkań i starałam się na temat tej emocji, tę emocję rysować, my sobie ją wyobrażaliśmy, jaki ma kolor, jaki ma smak, no jakby patrzyliśmy tak szeroko, ale to było bardzo trudne dla dzieci i to był też dowód, właśnie takie potwierdzenie twoich słów, jak to jest trudne, że dzieci na ten temat nie rozmawiają często z dorosłymi, gdzieś tam się zamykają, boją się, że źle o tym powiedzą, że źle coś
0: wyartykułują,
1: brakuje im słów.
0: Brakuje im może porównania, bo jeżeli czytasz, to się porównujesz z kimś i myślisz, tak, ja przecież też to przeżywam, prawda? Jest taki śliczny, już oczywiście jest Brąba i emocje Macieja Wojtyszki, to wiemy, prawda? I jak które, i a propos kolorów, to i kolory mogą mieć. Ale wiesz, jest taki na przykład dla takich najmniejszych dzieciaczków wiersz o myszce, która jak się boi, to tam uszy, to się trzęsie jej ogonek i rączki, tak, i nóżki.

0: a jak się smuci, to jej uszka opadają i tak dalej. I nagle dzieci się, słuchaj, tę książkę uwielbiają równie bardzo mamy, babcie, dzieci, dlatego że no, te emocje co stronę jest nowa emocja opisana kilkoma słowami, ale dziecko w tym momencie ma szansę powiedzieć tak, tak się czuję, prawda? I zapamiętać, bo jeszcze wiesz, niesie to w sobie tak dobry wiersz jak Dorothy Gellner tutaj w tym wypadku, niesie w sobie rytm i łatwość zapamiętania dzięki rytmowi, melodii, wersów. Jeszcze właśnie łatwiej się go zapamiętuje. I w tym momencie, wiesz, bo kiedy Myszka się cieszy, tak, to cieszy się aż do samego sufitu. Przecież znamy to, jak fruwamy aż ze szczęścia, prawda? Bo jesteśmy ucieszeni. A teraz, jeśli nie masz tych słów, jeśli nie wiesz, jak to nazwać, to jak zadzwonić do pani z radia i powiedzieć, że czasem jednego dnia, szczególnie im się jest młodszym, chociaż ja jestem dorosła i też potrafię jednego dnia raz fruwać pod sufitem i skakać ze szczęścia, a za chwilę ona tak mnie fartuszek w pewnym momencie łapką. Czyli już nie ma skakania ze szczęścia, tylko jest takie, o Jezu, co teraz zrobić, tak? No, ja uwielbiam w ogóle ten gest. Wiesz, wczoraj byłam jurorką w konkursie recytatorskim przecudnym i patrzyłam właśnie, jak te maluszki sobie
1: skubią.
0: I skubią ten fartuszek i pomyślałam, no świat się nie zmienia. No tak, pomyślałam wtedy, wiesz, o Myszce zresztą, że jak to było świetnie zaobserwowane, bo żeby taki wiersz powstał, taka książeczka powstała z tymi króciutkimi, znaczy króciutko opisanymi emocjami, to trzeba najpierw się przyglądać, żeby dzieciom opowiedzieć o tych emocjach dla nich podstawowych właśnie. Bo się wstydzisz. A jest cała osobna książeczka o wstydzie, gdzie w pewnym momencie przychodzi drugi i mówi, nie wstydź się, ja jestem z tobą, prawda? I to się może przenieść do żłobka, do przedszkola. Jestem z tobą. Razem jesteśmy silni właśnie, a propos tej siły.
1: Tak. Czytania, no, myślę, mądrości i siły, bo to właśnie hasło tego 35 już.
0: 25
1: tak, tygodnia.
0: Czytania.
1: Piękna akcja promująca codzienne czytanie dzieciom. No chcielibyśmy, żeby to było chociaż 20 minut dziennie, codziennie.
0: Te 20 minut, to wiesz, też jest wyliczone badaniami. To jest ciekawe, ale bo pani prezes fundacji, będąc w Stanach, czytała dużo, była zachwycona przede wszystkim tym, co przeczytała o roli czytania i jako takiego, można powiedzieć, nie to w ogóle zresztą, cóż to za argument najtańszego, jak się już kocha książki, to przestaje być tanio. I jeszcze trzeba mieszkanie. Jeszcze trzeba mieszkanie powiększać, bo się z żadnym nie można rozstać. Ale tak, jest to forma takiego naprawdę, no, możemy zawsze pójść do biblioteki, wypożyczyć dobre książki, czytać dzieciom. I to kosztuje, i teraz zrobiłam taki znak cudzysłowu, kosztuje nasz czas, ale ten czas to będzie najpiękniejszy czas we wspomnieniach rodziców, ale też we wspomnieniach dzieci. I no ja akurat urodziłam się mnóstwo lat przed tym, jak powstała fundacja, ale u mnie w domu było to naturalne, że się czytało. Moja babcia kochała czytać, mój dziadek potrafił płakać nad książką i to też mnie bardzo poruszało, jak płakał, że taki duży i płacze. Moja babcia mi czytała książki, czasem mi czytała książki jak gdyby nie na mój wiek, ale były tak piękne. Moja babcia mi czytała nad Niemnem, jak byłam mała kiedyś, bo już wszystkie książki na wakacjach się skończyły, które zabrałyśmy ze sobą. Babcia miała swoje takie wyczytane nad Niemnem. Wiesz, takie wyczytane to też
1: ja
0: jest
1: znak. Ja wiem, a do nad Niemnem mam sentyment, bo to był jeden z pierwszych filmów, na którym moja mama zabrała mnie do kina.
0: A, do kina z kolei.
1: Do kina,
0: no,
1: to znaczy książkę też czytałyśmy.
0: Jasne.
1: Ale pamiętam kino Havana, ale którego już nie ma. I nad Niemnem.
0: I te sceny tam, no dobrze, to teraz pamiętasz kino, ja pamiętam książkę i babcia mi czyta, jak idą. A my też jesteśmy, wiesz, na wsi, pojechałyśmy gdzieś na wieś. Co prawda na tej wsi był głównie tytoń, bo to było pod Kazimierzem, tam głównie rósł tytoń i chmiel. Bardzo takie używkowe tereny. Natomiast no, babcia mi to czytała i to było tak piękne. I pamiętam, jak pojechałam już jako dorosła ze swoją książką, kiedy mi ją

0: przetłumaczono na białoruski. Pojechałam i byłam nad Niemnem i usiadłam tam, wiesz, nad tym prawdziwym Niemnem. Mhm. Tak usiadłam i przyszła mi do głowy piosenka tam śpiewana i pomyślałam sobie, jak my to głęboko nosimy w głowie. Minęły dziesiątki lat, a ja pamiętam, bo babcia jak mi czytała i tam śpiewała bohaterka, to moja babcia też mi podśpiewywała i potem już śpiewałyśmy, mogłyśmy nawet nie kończyć tego rozdziału. Mhm. Wtedy babcia zaczynała opowiadać, wiesz, o, no właśnie, jak się uprawia, te, jak się te pola, że na przykład nam się podobają maki, a dlatego kto zbiera, to ten mak to jest jak chwast, ale przecież maki są piękne, bo są piękne i że wszystko ma wiele stron. I tak sobie z babcią, wiesz, nikt, babcia sobie tak filozofowała, ja sobie słuchałam i dla mnie to było oczywiste. Jeżeli to zanika, jeżeli się o tym zapomina i nie damy tego swoim dzieciom, powiedziałaś o kinie, to ja wam, dzieciaki, opowiem o dentyście. Taka gaduła jak ja siedzi u dentysty, a moja dentystka widzi mu napis u mnie, bo ja jestem tą ambasadorką i widzi ten znaczuszek z napisem Cała Polska czyta dzieciom i zaczyna do mnie mówić, a ja z tą paszczą otwartą mówię, nic nie było takie piękne, jak patrzę z perspektywy, jak to, jak czytałam swojej córce. No i ja oczywiście chciałabym jej odpowiedzieć,
1: i nie,
0: pokazać.
1: I to jest ten moment, w którym nie mogę.
0: Nic nie mogę, ja nie mogę nawet drgnąć. No i tak jak normalnie, no oczywiście po jakimś czasie, jak już tę paszczę zamknęłam, powiedziałam, jakie to było piękne, jak pani to cudownie opowiadała, bo i im bardziej moje oczy robiły się wielkie i było takie wielkie zainteresowanie, bo wieś, znacie to na pewno. O, ty na pewno też znasz, że rozmawiamy wszystkim, prawda?
1: Tak.
0: Jak ta myszka, co jej się uszki unoszą, tak samo jak jesteśmy naprawdę kimś zainteresowani w rozmowie.
1: No tak, i ta oczy, rozmowa, ciało, mimika.
0: Widzisz, czy
1: wszystko.
0: Kogoś nudzisz.
1: Oczywiście.
0: Czy nawzajem chcecie sobie coś powiedzieć. Więc ta pani też widziała, mimo braku prawie wszystkiego z mojej strony, jakiejkolwiek mimiki prawie, że... I ona potem tak wyszła i mówi, jak to dobrze, że się przypomina, że trzeba dzieciom czytać. To jest taka pani, no po czterdziestce. I ona mówi, tak bym czasem chciała, żeby ta moja córka była znowu taka malutka. A ja tak spojrzałam, jeszcze wtedy nie byłam babcią, ale powiedziałam, spokojnie, kiedyś doczekamy wnuków i znowu będzie jeszcze fajniej. Mhm. Zdecydowanie, jeszcze fajniej, bo teraz już możemy czytać. Nie. Tak. A rodzice to naprawdę muszą. Kochani rodzice, muszą. Musicie czytać.
1: Rodzice, no szukajcie tych momentów na książkę. Książek mamy mnóstwo fantastycznych.
0: A my mamy jest złotą wiele, listę
1: jest
0: książek.
1: Złota lista tak. Fundacji Cała Polska czyta dzieciom.
0: Ma 600 tytułów. No nie tak. Ma możliwości, żeby nie znaleźć. Podzielonych na grupy wiekowe, bo to jest czasem problem, prawda? Dla jakiego wieku ta książka.
1: Tak, a tu dzielimy, eksperci tak. Podzielili. Wszystko jest przygotowane, podane, więc tylko brać, tylko czerpać z tego dobra.
0: Tak, odszukiwać to, co znamy, odszukiwać to, czego nie znamy. Bo ja na przykład, kiedy mój syn już był troszkę starszy, to czytałam czasem przed nim nowe książki, żeby sprawdzić, albo żeby czasem coś poprawić, żeby wiedział, że nie mówi się zakładać buta, tylko zakładać but. To jeszcze wtedy nie byłam redaktorką książek, naprawdę. Byłam tylko zwykłym takim sobie mamusią, filologiem i poprawiałam i myślałam, że tak będzie łatwiej, bo wiedziałam, że będziemy tę książkę czytać wielokrotnie. Ale wiesz co, powiedziałaś o córkach, które przeszły przez bunt i wróciły. To powiem ci o następnym etapie. Potem jest tak, mamo, jak mi brak czasu, jak jestem nieszczęśliwy, że nie mam czasu. Bo kiedy mój wnuczek był bardzo mały, to mu na głos czytał swoją książkę. No, a teraz ma ten czas dla dziecka, ale mówi, tak mi brakuje czytania. Jeszcze tego swojego. Wiesz co, i to jest taki moment, w którym ja myślę, udało się.
1: Zrobiłam dobrą robotę.
0: Zrobiłam tak mimo woli, powiedziałabym. Znaczy wola była, tylko mimo tak, mimochodem w tych naszych czytaniach, w tym wszystkim, wiesz.
1: Bez presji, bez jakiegoś takiego konkretnego planu, tylko bardziej
0: jest wystarczy w szkole i odpytywania, wiesz.
1: I tych czerwonych długopisów.
0: No. I tych czerwonych długopisów. To wystarczy. Bo ja na przykład nie odpowiedziałam na pytanie, na które moje dziecko też nie odpowiedziało, chociaż tyle razy oglądałam sztukę i spytałam panią aktorkę, jak ona ma tam na imię. Ona bardzo długo myślała i powiedziała, że ma na imię Hanna, bo tam on raz do mnie mówi Hanno. Ale wiesz, to jest taka chęć złapania na czymś, że ktoś czegoś nie wie. Fajni nauczyciele, dobrzy nauczyciele tego nie mają. Przepraszam,

0: za słowo fajni, ale moi nauczyciele jeszcze mówili, że to nie jest dobre słowo, ale ja ale ono było jeszcze we Lwowie starym, przedwojennym. Było słowo fajne, ja nie wiem czemu potem tak strasznie niszczone, ale ja się do tej pory przyjaźnię z moją panią od polskiego, z liceum, która była przyjaciółką mojej pani od polskiego, która już nie żyje, z podstawówki, wyobrażacie sobie? I ja się z nią przyjaźnię. Ona jest starsza od mojej mamy. A ja po prostu wiem, ile jej zawdzięczam, uwielbiam ją i no tak, w jakimś momencie przeszłyśmy na ty i zaczęłyśmy się śmiać, że jesteśmy prawie w jednym wieku. Ale naprawdę to się potem zaciera, bo tak, ale do tej pory rozmawiamy, albo ja, ona mówi, wiesz co, ostatnio odkryłam, że coś jest nie tak, że coś się zmieniło w ortografii. Ja mówię, no tak. Ona mówi, no i co? No to już bym cię nawet za ortografię nie mogła pogonić. Tak, ponieważ ona mi kiedyś powiedziała, wiesz, że świetnie, tylko chciałaby zwrócić uwagę, że na pewno pisze się osobno i nadal pisze się osobno. Uwaga, to nie o tym
1: rozmawiamy. To się nie zmieniło.
0: To się nie zmieniło. A ja kiedyś, kiedy byłam osobno z kimś, z kim bardzo chciałam blisko być, to napisałam ty i ja na pewno pisze się osobno. Wróciło do mnie nagle zdanie mojej nauczycielki, wyobrażasz sobie? I jak to nosimy? Gdzie? W którym miejscu? No właśnie. I jak mimochodem nasiąkamy
1: nosimy i z nas
0: kulturą na co
1: wypływa,
0: dzień, prawda?
1: Tak. Ach, zbliża się godzina 20, ale muszę jeszcze taką malutką dygresję, bo nie tak dawno rozmawiałam z Elą Wasiuczyńską, która zilustrowała pięknie wiersze Gałczyńskiego w Kronice Olsztyńskiej. I jak tylko usiadła w studiu przy mikrofonie, a ja wyjęłam egzemplarz, który od niej dostałam w prezencie kroniki i i tam była taka adnotacja do Wysp Szczęśliwych. Jak ja tylko przeczytałam o Wyspach Szczęśliwych, dedykację od Eli, to od razu przypomniał mi się cały wiersz, który recytowałam w 5. klasie szkoły podstawowej Gałczyńskiego, Prośbę o Wyspy Szczęśliwe. Tak mi się to odpaliło, momentalnie. Cały wiersz, który mogłabym wyrecytować o każdej porze dnia i nocy, bo moja polonistka zaszczepiła właśnie we mnie miłość do Gałczyńskiego.
0: No i myślę, że do mówienia pięknego również, prawda? Tak. Bo ktoś kiedyś na ten konkurs wyśle pierwszy raz, potem pójdziesz drugi, piąty, a potem okaże się, że już 40 lat siedzisz w konkursach, tak? Tylko po drugiej stronie w jury, jak ja wczoraj.
1: Bywa i tak.
0: Natomiast to, że teraz tu jesteś, że teraz tu pracujesz, że nie odczuwasz na przykład takiej niemobilizującej tremy, bo czym innym jest trema, takie przygotowanie naszego organizmu do tego, że to jest też siła.
1: Miewam, prawda? Oczywiście.
0: Ale chodzi mi o to, że potrafisz stanąć w drugą, odwrócić się przy dużej publiczności i poprowadzić. Potrafisz poprowadzić tutaj rozmowę znakomicie, jedną, drugą, 50 i tak dalej. My to wynosimy z domu, nasi nauczyciele z teatru, z kina, z kultury wokół nas obrastamy. A jeśli jej nie mamy, to jak żyć, powiedz? Ja nie wiem.
1: Ja też nie wiem, ale na pewno to, o czym rozmawiamy, jest dobrym drogowskazem.
0: Oby było.
1: Oby było.
0: Oby było.
1: Dorota Koman.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzisiaj w audycji Kultura nie śpi. Mam nadzieję, że wy też tak szybciutko nie zaśniecie. Może to jest dobry moment, żeby pobiec po książkę, a potem wskoczyć mamie albo tacie na kolana i razem coś wybrać, a może poczytać na głosy, może poczytać na rolę, bo to też jest fantastyczna zabawa. Zajrzyjcie koniecznie na stronę Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom i poczytajcie o akcji Czytanie Mądrość Siła. Startujemy 26 maja do 1 czerwca. Tydzień czytania, ogólnopolski tydzień
0: cała
1: czytania.
0: Cała Polska czyta.
1: Tak. I, no i życzymy wam, żeby to były piękne chwile, no i żeby to był taki dobrze spędzony czas i żebyście szybciutko połknęli bakcyla czytania, jeżeli jeszcze się to w waszym życiu nie zadziało, bo przecież najtrudniej przekonać nieprzekonanych.
0: Tak jest.
1: Tak. Bardzo ci dziękuję. Raz jeszcze i do zobaczenia. Mam nadzieję, że sobie jeszcze pogadulimy nieraz.
0: No właśnie, nie to gadulenie audycji, dzisiaj
1: nie
0: wynoszę.
1: Tylko w Polskim Radiu Dzieciom. Pięknego wieczoru wam życzymy. Każdy ma swój temp, tak? No i jak to w radiu bywa, audycja.

0: Audycje też się zaczynają i kończą o konkretnej godzinie. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, dziękujemy wam pięknie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Za tydzień. Pa, pa.
2: To była powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

Kiedy byłam trochę większa, trochę śmielsza i ładniejsza, to lubiłam na dobranoc coś poczytać.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

będę przecież całe życie me. Bardzo szybko minie. Dobrze.

jak w baśni, księżyc srebrem was otula w pełni swe. Niech wam bajko światów cała moc się naśni, nocny wieczór.

My na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi.

0: stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy.
1: Jak się zbudzi, to nas zje.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Tersoni.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Tersoni. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu Emocje. A dzisiaj rozmowa, do której, tak sądzę, przydadzą Wam się chusteczki, bo będzie naprawdę wzruszająco. Będą momenty trudne, ale też siła tej mamy, która już teraz jest w studiu, myślę, że doda nam wszystkim skrzydeł. A już teraz ze mną w studiu Sara Gronowalska, mama wcześniaków urodzonych w 24 tygodniu ciąży. Dzisiaj dzieciaki mają 6 lat, a Sara, myślę, że nabrała wiatru w żagle i teraz już troszkę może odetchnąć. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witam.
1: Można powiedzieć, że twoje życie zaczęło się trochę jak bajka. Piękna młoda dziewczyna, miłość, mąż, ciąża i to podwójna, więc dla wielu to jest takie podwójne szczęście od razu. Chociaż my mamy bliźniąt, wiemy, że też podwójne wyzwanie. No i później zaczęła się spirala bardzo dużych wyzwań.
4: To prawda. Na pewno początek, wiesz, mojego życia, tak nieraz mówiłam, dzieciństwo i właśnie później ten etap poznania męża, założenia rodziny, to wszystko wyglądało tak kolorowo i tak, jak było zaplanowane, powiedzmy, we wcześniejszej wizji, czyli każdy z nas, który ją ma, szczęśliwe małżeństwo, dzieciaki, wszyscy zdrowi. Pamiętam, jak się cieszyłam do pierwszych badań. Do końca, przed samym porodem, wszystkie badania, jak miałam, bardzo dobre, dzieciaczki wykazywało, że są zdrowe, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ta ogromna radość, to ogromne szczęście. No i nagle się dowiadujesz, że nagle duży ból, jedziesz do szpitala i się dowiadujesz, że zaraz będzie poród. Nie wiesz w ogóle, co to jest... To znaczy poród w tak wczesnym tygodniu, nie wiesz, czy to znaczy, że dzieci przeżyją, czy nie. W ogóle nie wiesz tak naprawdę, co się w tym momencie dzieje. No i tu się zaczyna cała, ja bym to nazwała, no niestety tragedia. Dzisiaj wiem, że to jest coś, co dało mi bardzo dużo lekcji i dzisiaj wiem, że te przeżycia miały mnie też czegoś w życiu nauczyć i na pewno już patrzę na to na dzień dzisiejszy inaczej, ale tamten moment, no to jest jak zderzenie się z tirem.
1: Mhm. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że to był moment, w którym straciłaś zaufanie do lekarzy.
4: Tak, to prawda. Wiesz, ja uważałam, że lekarz jest od tego, że nas leczy i lekarz jest od tego, że chce dla ciebie dobrze. Ja byłam 3 dni przed moim porodem u mojej ginekolog, która powiedziała, że jest wszystko dobrze. Więc cios, jaki dostałam w postaci tego, co się zadziało, to był piątek rano, te ogromne bóle, później to wszystko, co się tam działo w szpitalu i ten nagły poród. Mi też nie pokazano córki, bo była tak w złym stanie, była sina i powiedzieli, że odejdzie. Syn był w trochę lepszym stanie. No i tam się zaczyna cała ta historia szpitalna. Ja nie tylko w szpitalach żyłam przez moje dzieciaczki, też później przez męża, ale przez głównie moje dzieci najwięcej się nauczyłam, zobaczyłam i doświadczyłam. Dla mnie to jest niemożliwe, żeby lekarz, który ci prowadzi ciążę, doprowadził do sytuacji, gdzie za 3 dni rodzisz, co nie? A 3 dni wcześniej mówisz, że jest okej.
1: W 24 tygodniu ciąży.
4: Tak.

0: Tak. Z czego oczywiście słyszałam od pielęgniarek, że gdyby chwilę wcześniej było wiadomo, a byłoby wiadomo z różnych względów, że to była infekcja, więc objawy prawdopodobnie byłyby wcześniej wykrywalne, mogłoby nie dojść do tak wczesnego porodu, który wiadomo, za nim idzie ogromna walka, ogromny płacz, ogromny stres, no bo to nie jest tak tylko, że rodzisz dzieci w wieku 24 tygodniu ciąży, tylko rodzisz dzieci, które trafiają do neonatologii, masz je zabrane od siebie. Wracasz do domu, gdzie nie masz wózka, nie masz dziecka. Myślę, że jesteś sama mamą, to masz świadomość, jak może to być ogromny ból, kiedy po prostu dziecko by ci zabrali. Ja po 3 miesiącach walki, takiej, gdzie na respiratorach, ciężkiej walki, gdzie saturacja spadała do 3, gdzie patrzysz przez okno i tylko płaczesz, bo nie wiesz, czy teraz odratują, czy nie. To jest 3 miesiące no, czegoś nie do opisania, co nie? 3 miesiące przychodzenia tam i jesteś bezsilna, bezradna. Po prostu patrzysz.
1: Twoje dzieci, gdy się urodziły, ważyły 700 gram.
0: Tak, 780 gram miały taką wagę. Pamiętam, jak walczyliśmy, żeby do tych 2 kilo dobić, bo to taka waga, gdzie będzie oznaczało, że dziecko, jeśli pozwoli na to stan zdrowia, będzie mogło być wypisane.
1: I kiedy doczekaliście się tego momentu?
0: Ja żyłam od sierpnia do grudnia na neonatologii, do końca grudnia. Drugi dzień świąt przyjechała karetką mojej dzieciaczki do domu. I najgorsze jeszcze w tym wszystkim było, że na tej neonatologii temat też szczepień, konsekwencje, jak moje dzieci zaczęły się zachowywać po szczepieniach, też usłyszałam, że szczepienia są bezpieczne. Dzisiaj mam świadomość po wywiadach, po rozmowach z wieloma rodzicami, że jednak tak wczesne dzieci nie zawsze mogą mieć wszystko robione tak jak zdrowe dzieciątko. No i wiesz, najgorsza kolejna tragedia, że wracasz, wyczekany moment, wyobraź sobie po takiej traumie 4 miesiące na neonatologii i wracasz do domu, a po 4 dniach się okazuje, że wraca ci do szpitala na operację, bo jednak coś jest nie tak z twoim synem. A najgorsza jest ta świadomość, że znowu się okazało, że to nie było nie tak o 4 dni, to było nie tak to około miesiąca. I objawy, które mój synek miał wtedy, pytaliśmy wiele razy lekarzy przed wypisem, czy wszystko jest okej, bo coś dziwnie patrzy, dziwnie się zachowuje, a oni odpowiadali, że okej. No i znowu ogromny, ogromny strzał. Dzisiaj się o tym mówi, tak wiesz, 4 miesiące, 3 miesiące, ale wtedy to jest dla ciebie wieczność.
1: Ty wiem, każdy dzień pewnie jest wiecznością.
0: No i ten moment w domu, kiedy już tak bardzo się cieszysz, tak bardzo tego pragniesz, tak marzyłaś o tym, w tym wszystkim, w tym bólu i nagle mówią, że natychmiast do szpitala od razu na operację, bo był taki stan zagrażający życiu, no to dla mnie to jest katastrofa.
1: A kiedy był ten pierwszy moment, kiedy mogłaś wziąć dzieci na ręce?
0: Po jakichś 2-3 miesiącach. To był moment, kiedy dostałam pierwszy raz dzieciątko na 15 minut na klatkę. Miało jeszcze tlen podawany. No i ten stres wieczny, co nie? Ten stres na neonatologii, czy wszystko dobrze robisz, czy ci zaraz nie skrzyczą pielęgniarki, bo dla nich rozumiem też, że to jest ich praca i że źle jak coś źle położysz, coś źle odłożysz, nie tak rurkę przełożysz, tylko że ty jako rodzic tego kompletnie nie wiesz. Nikt cię tego nie uczy, nikt ci nie mówi, więc też duży, duży stres. Łącznie z tym, jak krzesełko położysz, łącznie wiesz z taką sytuacją, jak mój syn po 7 dniach życia miał na jelitko operację i była to naprawdę ciężka operacja. Byłam świadoma, że prawdopodobnie odejdzie, tak mnie też uprzedzali. Musiałam podpisać wszystkie dokumenty. I mój mąż po pracy pojechał do szpitala się pożegnać z młodym, no bo nie wiedzieliśmy, czy następny dzień w ogóle go jeszcze zobaczymy kiedyś. A pielęgniarki też go skrzyczały, że on nie wejdzie, bo nie da porad, nie? I mówisz do pielęgniarki, że jutro ma zabieg rano, który możliwe, że już nigdy go nie zobaczysz. Ona ci mówi, że nie ta pora odwiedzin. Czyli wiesz, robienie, ja to nazywam tej całej szopki, że w jakich porach, kiedy, co i jak, jest tak straszne. Branie cię w taki schemat, w taką tabelkę, że teraz od tej pory do tej pory tak i tak masz to zrobić. Nie patrzy tam nikt na to, że sytuacja wygląda na dany dzień inaczej. Ja miałam wiele takich sytuacji, wiesz, jak też leżałam z moim synem później w szpitalu, jak mój mąż trafił do szpitala po wypadku samochodowym, to też tego dnia mi się świat walił. Ja tego dnia połowy rzeczy nie pamiętam i tego dnia moja mama przyjechała, bo mi się ręce trzęsły, ja nie wiedziałam, co ze sobą robić, po prostu leżałam na ziemi, płakałam. No i moja mama przyjechała, żeby pobyć ze mną i z moim dzieckiem w szpitalu, bo nie byłam w stanie się nim zająć w ogóle. I usłyszałam, że mogę na chwilę pojechać do mojego męża, tylko go dotknąć za rękę, bo akurat był w stanie śpiączki przewożony z jednego szpitala do drugiego. I jak

0: wróciłam do szpitala, w którym leżałam z moim synem, to też pamiętam do dzisiaj, jak na mnie się wrzeszczała pielęgniarka, że jakim prawem o tej porze wracam. A ja mówię, że mąż mi umiera, więc po prostu nie miałam wyjścia, wyjść o innej porze. I to są takie sytuacje, które myślę, że nie każdy jest świadom w ogóle, jak to tam wygląda.
1: Mhm. Czyli właściwie na każdym etapie twoich kontaktów ze szpitalami brakowało empatii i takiego po prostu ludzkiego podejścia?
0: Tak, myślę, że pielęgniarki by chciały jak najlepiej, one też mają swoją presję. Znam wiele osób, które też bardzo lubię i mi tłumaczą, że mają dużo pracy, że jest ciężko. Ja się domyślam. Tylko dla nich to jest praca, gdzie idą codziennie, a dla ciebie to jest ten moment, który możesz zapamiętać na całe życie.
1: Mm-hmm. To jest po prostu twoje życie, albo życie twojego dziecka, męża, tak. Najważniejszych osób.
0: Tak.
1: A jak to jest tyle razy żegnać się ze swoimi dziećmi? Czy na to można się w ogóle jakoś przygotować? Czy do tego można się przyzwyczaić?
0: No,
1: czy
0: chyba
1: to za każdym razem to jest ten sam ból?
0: Przyzwyczaić jest chyba straszne. Za każdym razem myślę, że jest ten sam ból. Chociaż wiesz, te początki, ten szok, to jest najgorszy. Ta konfrontacja, że te plany są inne, że rzeczywistość jest inna niż twoje plany. O. Natomiast przyszedł moment, gdzie mój syn miał około 30 iluś operacje i pamiętam, jak była niska saturacja, jak jechaliśmy karetką i on był nieprzytomny, a ja patrzyłam się na niego i pomyślałam, że jeśli to jest ten moment, to mu pozwalam. Dlaczego ja mam kogoś trzymać? Wiesz, ja tak wierzę, że my czasami siebie wzajemnie bliskich też mocno trzymamy, a dajmy komuś wolę. Po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby sam wybrał. Mhm. Ja wierzę w to, że taka mała duszyczka jest bardzo świadomą duszyczką. Jest duszyczką, która wie, czemu tutaj jest, wie, co się dzieje. Wierzę w to, że nawet osoby w takich stanach, gdzie są nieprzytomne, bądź śpiączce, też czują, wiedzą i po moich przejściach jestem wręcz pewna, że oni bardzo dobrze zdają sprawę z wielu rzeczy. Więc trzy razy w życiu powiedziałam do mojego dziecka, że jak to już jest ten moment, to mu pozwalam. Oczywiście myślę, że nigdy nie jesteś w stanie się przygotować na śmierć, zwłaszcza dzieci, ale próbować zaakceptować, nie szarpać się, też daje jakąś ulgę. Mój syn jest niesamowitym wojownikiem, bo on po każdej operacji, jak wstawał i tam, wiesz, po paru godzinach potrafiliśmy, nie zawsze, ale były takie momenty, gdzie była operacja, a po 10 godzinach, 12 już byliśmy na korytarzu z powrotem za rączkę chodzić sobie po nim. To wszyscy byli w szoku, że on ma tyle siły i tak samo rehabilitanci mówili, że wow, że to jest niesamowite, że to dziecko wychodzi ze szpitala po kolejnej operacji, a tyle ma w sobie siły do walki. Więc jest niesamowitym wojownikiem. Na pewno wcześniaki to wojowniki. No, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z niej dumna, ale tamten moment rzeczywiście no, nie jest łatwy.
1: Mhm. Tak sobie myślę, że taka decyzja, że pozwalamy komuś odejść, że jesteśmy w stanie to powiedzieć, to też jest wyraz największej miłości i wyzbycie się no chyba tego, co my byśmy chcieli, bo często to jest takie samolubne myślenie, że chcemy, żeby ta osoba, która cierpi, była jak najdłużej.
0: To prawda. Ja myślę, że wiesz co, inaczej przez chorobę mojego taty już patrzyłam. Jak byłam młoda, mój tata chorował, głównie był dużo w domu, taka była możliwość. Ja wiem, że przychodzi moment, kiedy walczysz z wiatrakami. Czasami próbujesz kogoś utrzymać na siłę przy życiu, a ta osoba już naprawdę się męczy. I dlatego później, jak moje dzieciątko, mój synek miał takie stany, to ja stwierdziłam, że jeśli jest jego taka wola, to dlaczego bym mu miała jako mama zabraniać? No ja to tak interpretuję, że my mamy dzieci, matka, dziecko, jesteśmy bardzo związani i czasami to odpuszczenie też pozwala wybrać. Nie ma tej presji, a ta presja nigdzie jest niezdrowa, więc to pozwolenie mojemu synowi na dokonanie wyboru było dla mnie naprawdę piękne, bo kiedy on następnego dnia się budził i wracał mój synek jakby do siebie, to było takie, wow, jestem z ciebie dumna i cieszę się, że chcesz tutaj ze mną być.
1: Mhm. Na pewno też takie bardzo uwalniające.
0: Tak.
1: Dla całej rodziny. Gdy wczoraj rozmawiałyśmy przed wywiadem, o czym będziemy rozmawiać, to powiedziałaś mi takie zdanie, że twoje dzieci zostały skreślone przez system. Co to znaczy?
0: No, moi dzieci były od początku dzieciątkami, które uważali, tak jak wyjęli z brzucha córci i powiedzieli, że ja mam się z nią pożegnać, bo 2-3 doby to maksymalnie. Tak samo

Całe te 3 miesiące, o których ci mówiłam, że były ciężkie przez pielęgniarki, to między też innymi przez teksty pielęgniarek, że raczej z tym dzieckiem to już nic nie będzie, albo w ciężkim stanie, albo co ta dziewczynka będzie, albo co ten chłopiec będzie umiał robić. System, czyli szpital, że od razu skreśli, że tak naprawdę moje dzieci to mało co w ogóle osiągną w życiu, jeśli będą

0: sprawdziły tak naprawdę rokowania, więc wiesz, łatwo się mówi, bo oni, lekarze, powinni powiedzieć, jaka jest sytuacja, ale to niech powiedzą ci, że jest taka możliwość, ale nie są pewni. A lekarze mają taki sposób mówienia, że z tego dziecka raczej nic nie będzie, albo wylewy są tak ciężkie, że musi być pani świadoma, że to będzie duże kalectwo, ale nie powiedzą ci już tego, że wie pani, są już rehabilitacje, nie powiedzą ci, jaką drogę możesz wybrać ciekawą, ile jest metod alternatywnych, nie powiedzą ci nawet, że wcześniaki tak naprawdę to jest znak zapytania, oni nie wiedzą, a skoro nie wiedzą, to czemu ci mówią diagnozę, że z tych dzieci to nic nie będzie? Ja to tak wywnioskowałam i wiesz, straszne jest to, że kiedy masz tą depresję, to wszystko przechodzisz, te strach, lęk, płacz, depresję, jeszcze raz powtórzę, bo to było coś okropnego, to kiedy człowiek ci, ja to mówię tak podświadomie, koduje, że z tego dziecka nic nie będzie, to ty wychodząc ze szpitala nie masz za dużo nadziei. Mhm. Czyli skreśla ci dziecko i skreśla ciebie, bo tak naprawdę to tylko nadzieja nas trzyma, to tylko wiara, że będzie dobrze, powoduje, że będziesz chciała znaleźć rehabilitację, rozwiązania, że będziesz chciała walczyć, no bo znam mamy, które uwierzyły i pierwsze co kupiły wózki, założyły fundację tak naprawdę zaraz po jakimś tamtym okresie niemowlęcym. Mhm.
1: Miałam taką sytuację w ciąży, że trafiłam do szpitala i usłyszałam tam, że no proszę się nastawić, że to jedno dziecko to pani na pewno straci. Następnego dnia ktoś się wycofał z tej błędnej diagnozy, oczywiście zero przeprosin, i to było na samym początku, jakiś czwarty miesiąc, i do dziewiątego ja już miałam to zakodowane w głowie, że pewnie jedno dziecko stracę. Mimo, że wszystko było dobrze. I to jest właśnie utrata tej nadziei, o której mówisz.
0: Tak, odebranie tej siły. Ja to mówię siła, bo wiesz, jak gdyby nie mój uparty taki charakter zawinięty, że ja dążę, bo swoje osiągnę swoje, to myślę, że naprawdę nie jedna osoba by się na moim miejscu załamała. A w tym wszystkim walczysz ze sobą, bo tutaj silna Sara, a z drugiej strony obrywasz, ja to nazywam tymi właśnie wszystkimi diagnozami, a te diagnozy, powiem szczerze, że naprawdę dzisiaj po tych 6 latach mogę powiedzieć szczerze, że uważam, że można inaczej to przekazać rodzicowi. Można mu nie odbierać wszystkiego, ale lekarze są głównie pierwsi do odbierania ci wszystkiego, całej nadziei, całej siły, stwierdzenia wszystko, co najgorsze i to, co też mówisz, lekarz ci danego dnia coś tak powiedział, a potem to zostaje w tobie i ty jako matka, no kto jak nie ty masz walczyć o te dzieci? Kto jak nie ty masz szukać rozwiązań?
1: Jak na ciebie patrzę, to sobie myślę, że ty jesteś taką mamą lewicą, bo właśnie walczysz o swoje dzieci, o ich sprawność, o ich zdrowie, o to, żeby były jak najbardziej samodzielne. Tak jak powiedziałaś, były takie rokowania, przypuszczenia, że dzieci będą leżały, że nie będą samodzielne. Dzisiaj podglądamy cię i twój dom w mediach społecznościowych. Dzieciaki biegają, mówią, mają się bardzo dobrze, jak na tak wczesne wcześniaki z 24 tygodnia.
0: No, moje dzieci na pewno są przykładem, jak to wielu lekarzy mówi, osób, że niemożliwe. Nie jest tak też, wiesz, to takie życie z wcześniakami też ma tą drugą stronę, gdzie jesteś dumny, musisz wyczekać, musisz dużo ćwiczyć, żeby coś osiągnąć. Synek z uwagi na wiele, wiele operacji jest trochę w słabszym stanie niż córcia, natomiast myślę, że to też kwestia czasu. Jednak córcia miała możliwość 2,5 roku się rozwijania w domku, a synek te 2,5 roku był bardzo dużo w szpitalach. Ale wierzę, że ten czas i ta siła, którą mamy, damy radę dogonić siostrę. Natomiast, no wiesz, w wieku 3 lat, jak mój syn pierwszy raz postawił nóżki i stopy na podłodze, na ziemi i stanął, to jest coś tak niesamowitego, tak wyczekanego. No i też zmieniasz kompletnie perspektywę patrzenia na rodzicielstwo, na dzieci, na rodziców, bo ty siedzisz na przykład w restauracji i widzisz zdrowe dzieciątko, które w danym momencie, nie wiem, odbierasz, że rodzice tam trochę narzekają, no wiadomo, jak to rodzice, każdy z nas ma jakieś tam problemy mniejsze, większe, a ty siedzisz z boku i myślisz sobie, że jakbyś marzyła o tym, żeby to dziecko, nie wiem, samo pobiegło tam, rozbiło coś, wróciło, napsociło, ale to nie jest realne, tak na pstryknięcie palca. I to, co na pewno do mamy wcześniaków też bym mogła powiedzieć, że ta cierpliwość, to jest niesamowita lekcja cierpliwości. Dla mnie fakt, że musisz wyczekać i nie wiesz ile, po prostu musisz czekać, musisz działać, musisz pracować, musisz rehabilitować, ale przyjdzie sukces. Ja tak uważam, że jeśli tylko w to wierzysz i robisz wszystko w tym kierunku, no to też na to dowodem są już jakoś moim zdaniem moje dzieciaczki, natomiast chcę doprowadzić ich do takiej sprawności,

0: żebym chciała przyszłościowo też pokazać innym mamom albo stworzyć jakieś miejsce, gdzie będzie możliwość dania nadziei, bo ja jako mama wcześniaków w tak ciężkim stanie to wiedziałam, dostałam tysiące skierowań na wszystkie wizyty co parę miesięcy w szpitalach w NFZ-cie, z NFZ-u, gdzie wiadomo, że czasami się czeka pół roku, roku albo półtora. Mhm. Natomiast jest za mało instrukcji, bym powiedziała, dostałam tak naprawdę w sumie w ogóle, co zrobić, żeby moje dziecko było zdrowsze. I to też jest ciekawe, że my wychodzimy ze szpitala i masz 10 tysięcy kwitków na skierowania kontrolne, a nikt ci nie mówi, ale co zrobić dalej. A przecież najważniejsze jest, co teraz zrobić dalej i zacząć jak najszybciej działać, bo mózg, póki jest mały, jest plastyczny i możesz naprawdę dużo osiągnąć. Tam czas się bardzo liczy.
1: No i co zrobiłaś? Skąd wiedziałaś, co robić?
0: Dostałam informację od mamy, mojej mamy znajomej, która też urodziła wcześniaka, mieszkała tutaj w Warszawie i poleciła mi metodę Wojty, która jest też kontrowersyjną metodą. Też w dwóch miejscach, czy trzech nawet w życiu usłyszałam od placówek różnych, że nie jest to dobra droga, co robię. Tak ładnie powiedziane. W innym to trochę tonie było i odradzają mi robić metodą Wojty rehabilitację. Jest to rehabilitacja, która jest rzeczywiście nieprzyjemna. Robisz to 3 razy dziennie, codziennie, ile się da. I uciskasz dziecko w różnych miejscach, punktach, które są no jakby kluczowe, bo poprzez te punkty dziecko porusza resztą częścią ciała. No i przy porażeniach, spastycznościach, czyli pewnych bezwładach ciałka, Wojtą tak naprawdę potrafisz bardzo dużo zmienić. I Wojta, i pani Asia tej Warszawy, do której jeździłam, i w Łodzi, gdzie na stałe rehabilitujemy się u pani Ani od Wojty, no to dla mnie Wojta jest czymś niesamowitym, czymś, co naprawdę pokazuje, że się da. I co też ciekawe, z NFZ-u w Polsce nikt mi nie polecił i nie dostałam metody Wojty. W Polsce jest metoda Bobata, która jest tak delikatna, że zazwyczaj małe prawdopodobieństwo na takim etapie, jak moje dzieci były, żeby coś z tego wyciągnęły, z takich zajęć wyniosły.
1: Mhm. A jak dzisiaj wygląda wasza codzienność?
0: Dzisiaj jest, nazywam to też, że piękna, wymarzona, bo kiedy budzę się w domu, mam przespaną całą noc w domu, moje dzieciaczki śpią w swoich łóżeczkach, budzimy się i jedziemy do przedszkola, no to jest to, czego myślę, że część rodziców właśnie może nie rozumieć, dla mnie czymś, co było nieosiągalne. 3-4 lata o tym marzyłam. Więc dzisiaj ta codzienność, kiedy właśnie jesteśmy wszyscy w domku, jemy się na nie, jedziemy do przedszkola. Po przedszkolu są różne zajęcia, które są właśnie rehabilitacyjne, żeby ćwiczyć cały czas. Też dzieci mają przedszkole, w którym też mają dodatkowe takie zajęcia rehabilitacyjne, muzykoterapie sensoryczne. No i zawsze po południami widzimy się w domu. Ja nie zawsze mam też możliwość odebrania moich dzieci, natomiast mamy ciocię do pomocy, która ze mną mieszka 24. I widzimy się wszyscy w domu. Zawsze staram się kąpać dzieciaczki w domu, żeby już ten moment wieczorny był dla nas. Więc dzisiaj na pewno, wiesz, przepięknie. Rok temu pojechałam z nim, poleciałam samolotem. Dla mnie łzy mi ciekły naprawdę od rana, co nie? Jak ja leciałam samolotem, to ja nie wierzyłam. Jak zobaczyłam moje dzieci w samolocie, to ja nie wierzyłam, że one siedzą w ogóle w samolocie obok mnie. To jest znowu coś, czego ktoś może nie zrozumieć, bo to ma dane, a ja zawsze sobie myślałam, że ciekawe, kiedy będę mogła w życiu wziąć dzieci do samolotu. No, przed nami zaraz kolejne wakacje, akurat teraz pewnie autkiem, ale kolejne, więc dla mnie to są takie marzenia, które spełniam.
1: Mm-hmm. Widziałam, że też całą rodziną praktykujecie wdzięczność.
0: Tak.
1: Za co jesteście wdzięczni?
0: Jesteśmy wdzięczni za dom. Moja córcia, jak to mówi, na drugim miejscu za rodzinę i za mamę.
1: I za brata, tak.
0: Moja Zosia jest wpatrzona w naszą trójkę zdecydowanie. Natomiast praktykuję wdzięczność z dziećmi, żeby ich uczyć właśnie tego pozytywnego myślenia. Rano na przykład rozkładamy też karty z różnymi afirmacjami, które sobie czytamy na głos. Myślę, że dzieciaczki, jedni mogą twierdzić, że one dużo z tego nie rozumieją, inni, że nie. Ja, tak jak powtórzyłam na początku, uważam, że gdzieś tam nie samo ciało, a duszyczka, która jest w tym ciele, ona rozumie dużo. I na przykład moja córcia, ona jest bardzo taka chętna, zaangażowana do właśnie kart, do czytania. Jeszcze sama nie przeczyta, ale ja jej czytam, ona powtarza na głos. I powtarzam też często moim dzieciom, że jestem miłością, jestem światełkiem. I ja na przykład przy tych słowach czuję ten moment takiego

0: o takiej dobroci, takich wyższych wibracji, kto jak to nazywa. I moje dzieci też się dobrze czują przy muzyce, którą puszczam, która jest taka bardzo pozytywna, z wieloma, wieloma pięknymi tekstami, przy właśnie słuchaniu jakichś takich rzeczy, że jesteśmy miłością, jesteśmy światełkiem. Staram się też im przekazać, wiesz, to, że one są wystarczające, nie muszą być tak jak reszta, nie muszą nigdzie dogonić, nie muszą nie wiadomo jakich mieć ocen, nie wiadomo w jakiej być w szkole. Dla mnie to wszystko jest nieważne. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby moje dzieci wiedziały, że są wystarczające, są miłością, są światłem i są po prostu wyjątkowymi duszyczkami, które tutaj bardzo, bardzo dużo pokazują. Tak jak mi mamie, one dały ogromną lekcję cierpliwości, ogromną lekcję pokory, ogromną lekcję, tak naprawdę siłę mi dały. Ja dzięki nim myślę, że jestem, dzisiaj się czuję jak taka niezniszczalna, co nie? Mhm. Ale wiedziałam, ile muszę pokonać. I jest też ta druga strona gdzieś tam tego stresu jeszcze, który na pewno gdzieś tam jeszcze z tyłu siedzi. Nie mogę powiedzieć, że go w ogóle nie ma. Ale inaczej dzisiaj nam się żyje, inaczej, na innej świadomości.
1: Ja dobrze liczę, że ty masz 27 lat?
0: Tak, teraz no. Skończę 27 lat.
1: Bardzo dużo nosisz na swoich barkach, jak na tak młodą osobę. Odszedł tata, dzieci urodzone w 24 tygodniu ciąży, odszedł mąż. Skąd ta twoja siła?
0: No, myślę, że jedni się nie zgadzają, inni tak. Bóg daje ci tyle sytuacji, które jesteś w stanie udźwignąć. Myślę, że byłam w stanie to udźwignąć. Tak sobie to tłumaczę. Dało mi bardzo dużo te przeżycia. Dzisiaj wiem, jakie miałam wartości z domu i zawsze bardzo dziękowałam rodzicom za te wartości, które mi przekazali. Ale dzisiaj wiem, że jeszcze bardziej poszłam do przodu, jeszcze bardziej rozwinęłam się, świadomość rozwijam, staram się, zmieniłam na pewno też kierunek swojego życia, swoje, nazwijmy, te plany, które miałam przed porodem moich dzieci. Słowo to akceptacja, które powtarzam, które było mi kiedyś obce, dzisiaj no jest mi najbliższe, że nieważne co się dzieje, to po pierwsze zaufaj sobie, że dasz radę, że co by się nie wydarzyło, to sobie poradzisz w każdej sytuacji. Ja sobie poradziłam w każdej. I nieraz było ciężko, ale dzisiaj wiem z perspektywy, że dałam radę. A słowo akceptacja, że nie walcz. To, że miałaś w planach, że miało być o innej godzinie, o innej porze, inaczej ubrane, inaczej miało się wydarzyć, nie miało teraz zachorować, a teraz mieliście być na wakacjach, to były twoje plany, ale się zmieniły i zaakceptuj tak, jak jest. Zawsze sobie powtarzam, że nie wiesz, co tak naprawdę innego miało się wydarzyć, więc widocznie to, co się dzisiaj wydarzyło, to było potrzebne.
1: A kiedy przyszła do ciebie ta mądrość? No bo trudno mi uwierzyć, że od razu. No pewnie na początku
0: dużo walki.
1: Była złość,
0: bardzo,
1: jakaś
0: wiesz,
1: niezgoda, poczucie niesprawiedliwości.
0: Ja w wieku, jak mój synek miał 2 latka, mieliśmy taki bardzo długi pobyt w szpitalu, miałam bardzo ciężką depresję. Takie 2 miesiące naprawdę miałam wyjęte z życia. I kompletny brak akceptacji. Kompletny, cały czas wyparcie. Brak akceptacji szpitali, no to wiesz, jak walczysz, to jest, życie staje się dramatem. Ty nagle patrzysz, że to jest jakiś science fiction, to jest jakiś horror, nie wiem jak to nazwać. Moja mama mi powtarzała, że Sara zacznie akceptować w pewnym momencie, jakoś właśnie jak chyba wychodziłam już trochę z tej depresji, zaczęłyśmy więcej rozmawiać. Moja mama mi zaczęła więcej też uświadamiać, jak ona patrzy na to życie, jak to wygląda. Też dużo przeszła, też miała depresję związaną z całą tą sytuacją, wtedy z wnuczętami, co się działo. Więc ona była tą osobą, która mnie popchnęła do przodu i mi dała to wsparcie. I ciekawe jest to, że mój syn miał 60 parę operacji, a w momencie, kiedy naprawdę zaakceptowałam, mówię uczciwie, tak wiesz, że pojechałam do szpitala, i pamiętam, jak moja mama mi mówiła: Sara, zaakceptuj, po prostu nie walcz. Ja mówię, okej. Okay. Walczyłam jakby z systemem covidowym, który mi się bardzo nie podobał, co z nami robią, jak funkcjonują. I już byłam ostra w słowach do wielu osób, ale dla mnie to było chore, co jest ważniejsze w danym momencie. Łącznie z tym, że wtedy mój syn praktycznie odchodził, miał 29 saturacji. Pani profesor krzyczała, że zaraz nie będzie kogo ratować, a oni czekali na testy covidowe. Ale już jak było po operacji, wszystko się udało, to sobie pomyślałam, że okej, jakby akceptacja, że tutaj jesteśmy. Widocznie tak mamy być. Wiem, że dzisiaj się to wydaje abstrakcją dla kogoś, ale po tylu lekcjach no to w końcu zostaje ci akceptacja. Tak ja to odbieram. I pojawiło się coś takiego we mnie, że okej, Sara, już nie wymyślaj tam tego życia, nie planuj sobie, po prostu zaakceptuj, że tak jest.

0: znajdź jakby pozytywne strony, zacznij się na tym skupiać. Był taki moment, który po prostu mnie coś zatrybiło, że chyba zmiana myślenia, że tą, którą szłam, to nie było rozwiązanie. Ja tam, wiesz, odbijałam się non-stop od ściany. Więc moment, w którym zaakceptowałam, co chcę podkreślić, jest ciekawe, że to była jedna z ostatnich naszych operacji. Przedostatnia, dosłownie.
1: Ile minęło od tamtego czasu?
0: 3 lata. 3,5 roku. 2,5, 3 lata, jakoś tak.
1: Mm-hmm. A czyli ten dobry czas trwa, ta dobra energia?
0: W której mieszkamy w domu.
1: Mm-hmm. To ja cały czas trzymam kciuki, żeby trwało to dalej. A jak ty w ogóle czujesz się jako mama? Bycie rodzicem bliźniąt to jest hardkorowo trudna sprawa. W twojej sytuacji jeszcze bardziej, bo jesteś sama. No tak jak powiedziałaś, masz ciocię do pomocy, no ale jednak jesteś pojedynczym rodzicem. Twoje dzieci mają jeszcze specjalne potrzeby. Jak ty to wszystko ogarniasz?
0: Udźwignąć nie jest łatwo. Na pewno to, co mówisz, udźwignąć jako mama bliźniaków, to jest jedno wyzwanie. Mama bliźniaków, które mają jeszcze większe zapotrzebowanie czasu, rehabilitacji, atencji, wszystkiego. Bo zdrowe dzieciaczki w wieku 3 lat sobie pójdą, nie wiem, chwilę się pobawić same w ogrodzie, a ty na swoje dzieci musisz cały czas patrzeć, no bo jeszcze jest taki etap, który cały czas gdzieś tam muszę zerknąć, muszę uważać. Jeszcze czasami się zdarza, że się potknie, tutaj gdzieś się może ktoś przewrócić. Też wiesz, myślę, że psychika moja po tych szpitalach, że czasami chcę za dobrze, że za opiekuńcza staram się być. No ale z drugiej strony sobie powtarzam, że tak dużo wywalczyłam, tyle lat, oddałam całą siebie w tamtym etapie, że za nikogo tyle nie oddałam. Po prostu siebie. Ja wiedziałam, że w tych szpitalach ginie Sara, a jakby szłam tam codziennie, jechałam, albo jechałam tylko do domu na chwilę się umyć, tam mieszkałam z moim dzieckiem, no bo muszę być dla niego, więc to uczucie, że dla kogoś po prostu poświęciłaś wszystko, co było możliwe, jest na pewno czymś wyjątkowym. Życie codzienne, mamy bliźniaków, wcześniaków, samemu, to sama sobie powtarzam, że powinnam duży, duży order dostać. Oczywiście bliscy, którzy są, którzy mi jak tylko się starają pomóc, moja mama właśnie, niania do dzieci, to jest na pewno niezastąpione, ale dlatego też wybrałam tą stronę, że ta praca też jest dla mnie istotna, no bo chcę, żeby dzieciaczki miały wszystkie, jakie są możliwe, rehabilitacje. Jeszcze widzę wiele metod, które możemy cały czas stosować, próbować. No z NFZ-u niestety nie należą mi się takie nowości, które ja wyszukuję, dowiaduję się, znajduję, czy za granicą, czy w Polsce, więc staram się też stawiać na pracę, bo praca pozwala mi po pierwsze się realizować, po drugie też zadbać o siebie, po trzecie utrzymać też nianię w domu, a po czwarte, co najważniejsze, zapewnić dzieciom te zajęcia, rehabilitacje, które, no nie wiem, czy też są ludzie tak świadomi, jak nie mają wcześniaków, że zajęcia z basenu dla moich dzieci jakąś specjalną metodą, to jest koszt 480 zł za godzinę.
1: Co ja mam? Razy dwa.
0: Tak, i dajmy jako przykład. To tylko taki luźny przykład. Nie mówię o wizytach, kontrolach, gdzie one są po 700-800 zł za dwójkę dzieci jednorazowo. I tych rzeczy jest naprawdę dużo i chcesz tych zajęć dać, bo widzisz, że też są efekty. Z basenu są efekty, z takiej rehabilitacji są efekty, z logopedii są efekty. No i wszędzie, jak sobie policzysz, to są kosmiczne sumy. Myślę, że wiesz co, jest duża odpowiedzialność. Ten gdzieś tam taki podświadomy trochę stres, który jeszcze jest, to on też taką presja, która się tworzy, prawda, że musisz dać radę, że nie ma taty, dzieci, więc ty sama musisz utrzymać, sama musisz no, pewne zasady dać dzieciom, wychować je, dać też tą miłość, a gdzie też, wiesz, danie tej miłości, to często się mówi, że matki dają więcej, no bo one są bardziej w tej roli żeńskiej. U mnie jest tak, że...
1: A podwójnej.
0: Tak, i ja łapię się na tym, że często taka jestem, że dobra, dzieciaczki, tutaj to, a gdzie czasami ten moment na tą miłość, na te przytulanie, ale ta presja, żebym wszystko się wyrobiła, żebym zrobiła, wiesz, też prowadzenie własnej działalności, która też wymaga tego, że no nieraz jesteś wieczorem potrzebny, po południu, w dzień, no bo ja akurat prowadzę działalność, która ma 3 zmiany. Na pewno duże, duże wyzwanie. Ale uważam, że jeśli jestem w takiej sytuacji, to znaczy, że Bóg wiedział, że sobie dam radę.
1: A co ty dzisiaj robisz dla siebie?
0: No, dla siebie od 2 lat zaczęłam robić też, bym powiedziała, sporo. Taki etap przejściowy po śmierci mojego męża. To był moment, gdzie osoby z zewnątrz komentowały, że robię egoistycznie, bo wyjeżdżam, ale było mi to bardzo potrzebne. Taki moment też przełomowy w naszym życiu.

0: kiedy Daniel odszedł, wyjeżdżałam raz w miesiącu na tydzień chociaż, albo na półtora i wiedziałam, że moje dzieci są zaopiekowane z nianią i z babcią, a ja wiedziałam, że potrzebuję siebie, nazwijmy, podratować, wyciszyć w ogóle. Czyli te stresy, te szpitale, nieprzespane noce, to wszystko, te krzyki. Potrzebuję coś zrobić dla siebie. I to zdanie, które mama mi cały czas powtarzała, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, że szczęśliwe dzieci to szczęśliwa mama. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. I to naprawdę jest istotne, bo potem sobie pomyślałam, co z tego, że ja będę z moimi dzieciaczkami teraz cały czas, jak ja po prostu nie jestem do końca obecna z nimi. Jak ja, wiesz, myślę o tamtym, chce mi się płakać, wspominam tamto, to chwila, to co ja mam tutaj udawać, uśmiechać się? Przecież ja wierzę w to, że moje dzieci jeszcze bardziej czują, niż mi się wydaje, moje emocje, więc no nie ma opcji ich okłamywania. Postanowiłam wtedy na siebie, na wyjazdy. To był taki czas, gdzie naprawdę dużo byłam w ciszy, bym to nazwała. W ogóle, czyli ucieczka od bodźców, od tego przebodźcowanego świata, w którym jesteśmy, i rozpoczęcie życia, żeby się wyciszać. Coś, czego nie potrafimy, duża część nas dzisiaj przez social media, przez pracę, przez tą gonitwę za pieniędzmi, za tym wszystkim. I ten moment, kiedy, ale wiesz, czułam sama z siebie, to też jest ciekawe, że miałam taką potrzebę, że muszę wyjechać. I wyjeżdżałam, nie wiem, do lasu, wyjeżdżałam na plażę, wyjeżdżałam nad jezioro, wszędzie, gdzie jest ten spokój, cisza. A co ciekawe, się uśmiecham, że a to co, jak któryś znajomy mi dawał jakąś książkę albo znajoma do polecenia. Albo gdzieś znajdowałam w internecie, trochę też Klaudię Pinot wtedy w tamtych czasach słuchałam o medytacjach. I to wszystko tak popłynęło, wiesz, książka za książką, analizy, 7 nawyków Covey'a, bardzo fajna książka. Kto zabrał mój ser, gdzie myszy idą po ser i pokazuje taka prosta, krótka książka, a pokazuje, że jak idziesz cały czas tą samą drogą w życiu, to może się okazać, że nic nowego cię tam nie napotka i problemy, które są, one i tak dalej będą. A ta druga mysz, która wybiera kompletnie inną drogę, dostaje jeszcze większy kawał sera. I taka prosta, krótka książeczka, a daje też bardzo dużo do myślenia, jak zacząć postępować w życiu. Dzisiaj wdzięczność, medytacje, sport, spacery poranne o 6 rano, jeszcze jak dzieci śpią. To robię jeszcze szybki taki spacer 40 minut. Medytacje, które staram się robić już wieczorem, ale często w weekendy, w tygodniu nie do końca mam czas. Rytuały wdzięczności, rytuały takie z KKM, gdzie włączamy fajną muzykę, pijemy kakałko, głośno mówimy same dobre rzeczy afirmacyjne. To takie momenty, które rzeczywiście pomagają mi z powrotem być w sobie, być tu i teraz.
1: Ładują baterię.
0: Tak.
1: A o czym marzysz?
0: Marzę o spokoju.
1: To ja życzę ci tego spokoju i nudy. O, nuda jest też, myślę, pożądana, gdy się dzieje zbyt intensywnie. Sara Gronowalska dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.

szedł bosy drogą, dokąd kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się i myślał sobie, jak

najzwyczajniej przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz cię dotknąć,

forget your heartache. When you have breakfast

spark of love in a childish way.

young love, a young